0: To jest Meloradio.
1: Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzy

końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja. Nie próbuję skleić, zleję, zimną masz. Pożegnanie, ściskam, przykro, łap. Główne danie nie przegryj.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Melo Radio.
1: Wokół wiele pań, ale w myślach mam tylko ciebie. Czy mi nie zabraknie odwagi, żeby ci w końcu to powiedzieć?

0: Radio.
1: Mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości. Boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. I

0: autopromocja.
1: Bocian! Patrz! Bocian!
2: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
3: Odlatujemy! Odlot!
2: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię... No dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe melo i...

0: Na pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
1: Mamy niskie ceny.
2: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia. Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
3: Jonasz Cecerski, witam serdecznie i zapraszam na magazyn. W ramach Promenady Kultury na ulicy Zamkowej w Bielsku-Białej odbyły się zawody deskorolkowe. Ich organizatorem była szkoła deskorolki Skate Space. Rozmawiam dzisiaj z jej założycielem. Mój gość był również na tyle uprzejmy, by nauczyć mnie podstaw deskorolki, a nigdy wcześniej tego nie robiłem. Zanim usłyszycie, jak wyglądała ta lekcja, poznajmy trochę lepiej naszego dzisiejszego gościa.
4: Nazywam się Michał Krzywonos, prowadzę szkołę deskorolki Skate Space. Uczymy w Czechowicach, w Bielsku, w Kętach, w Oświęcimiu. Teraz już jest więcej trenerów, nie tylko ja, tylko jest już większa ekipa. Klaudia, Remek, Arek, Mati. To my tworzymy szkołę deskorolki Skate Space. Do tego prowadzę profil deskorolkowy Skate Story, na którym wrzucam takie deskorolkowe media, nagłaśniam pato skateparki, czyli buble, które nie powinny powstać, i promuję deskorolkę.
3: My byliśmy dzisiaj tutaj na skateparku w Czechowicach, Dziedzicach. To chyba się nie klasyfikuje jako pato skatepark.
4: Na szczęście władze miasta odezwały się do mnie przed budową tego skateparku i tutaj mogliśmy wpłynąć na to, kto buduje, jaki skatepark buduje. Ograniczał nas tylko i wyłącznie budżet, bo wiadomo, plany były takie, żeby zbudować betonowy, bardziej kreatywny skatepark. Niestety to są już budżety ponad 1 000 000 zł, ale w kosztach 300 tysięcy złotych udało się zbudować skatepark, który jest wykonany poprawnie. Niestety nie jest betonowy, więc za ileś tam lat niestety będzie zniszczony i będzie potrzebna wymiana. Ale to, co się udało wywalczyć przede wszystkim, to posadzka, bo były plany, żeby jakiś asfalt zrobić. Wcześniej tutaj była kostka brukowa, po czym się bardzo źle jeździło i to się klasyfikowało do pato skateparków, czyli do tych bubli. Na szczęście udało się zrobić mega fajną posadzkę, równą, gładką i na lata.
3: A jak ta infrastruktura tutaj wygląda na Podbeskidziu, w innych miastach?
4: Ogólnie uważam, że w Polsce dzieje się bardzo dużo wokół skateparków i kiedyś, jak patrzyliśmy, jak ja zaczynałem jeździć na deskorolce, te 20 lat temu, nawet 10 lat temu, to patrzyliśmy na Amerykę, wow, jakie tam są skateparki, tam już od lat to jest w ogóle popularne, stamtąd pochodzi też deskorolka, więc tam patrzyliśmy z niedowierzaniem, jakie są skateparki. Dzisiaj uważam, że mamy to u nas w Polsce i też mieszkamy w takim miejscu, Bielsko, Czechowice, że mamy dosyć blisko do tych najlepszych skateparków, bo dla mnie najlepsze skateparki są w Rybniku, w Jaworznie, w Katowicach, w Wojkowicach, a to wszystko jest tutaj na terenie Śląska. Również w Brzeszczach mamy ciekawy skatepark. To już jest Małopolska, ale wiadomo, mamy 15-20 minut, żeby tam dojechać.
3: Okej, czyli nie ma źle, jest gdzie trenować, jest gdzie jeździć. Ty też mówiłeś o tym, że uczysz, już nie robisz tego sam, ale też uczysz innych ludzi jeździć. Mnie na przykład trochę tam coś pokazałeś, chociaż pierwszy raz w ogóle wchodziłem na deskorolkę. Jak wygląda ta nauka? Przychodzą do ciebie też tacy zieloni jak ja, którzy pierwszy raz wchodzą na tą deskorolkę, czy są też ludzie z większym doświadczeniem?
4: Przede wszystkim przychodzą osoby zielone, tak jak ty, czyli od podstaw. No i to jest chyba najlepszy wybór, bo na początku tych upadków się zdarza najwięcej. Bardzo łatwo się jest wywalić na deskorolce, nie mając tych podstaw, czyli nie wiedząc, gdzie się przechylić. Czasami obserwowałem, jak ktoś tam próbuje zjechać z rampy, no to zawsze się to kończyło mocną glebą. Tutaj zaczynając z instruktorem, no to jesteśmy w stanie bezpiecznie pojąć te podstawy. Potem można już pójść dalej i samemu się uczyć, ale też przychodzą osoby, które na przykład kiedyś jeździły i chcą wrócić do tego, chcą zwiększyć swój poziom, więc kilka takich osób było, które już przyszły z jakimś poziomem i chciały go rozwijać. Jednak większość to są osoby początkujące.
3: Moim dzisiejszym gościem jest Michał Krzywonos ze szkoły deskorolki Skate Space, która działa m.in. w Bielsku-Białej i Czechowicach-Dziedzicach. Zanim jeszcze zaczęliśmy

0: rozmawiać, dostałem od Michała pokazową lekcję deskorolki. Nigdy wcześniej tego nie robiłem, dlatego musieliśmy zacząć od podstaw.
1: No to teraz mamy podstawę podstaw, czyli to, jak jeździć w jakiej pozycji na deskorolce. Mhm. Czy wiesz, którą nogę masz na hulajnodze, na snowboardzie może jeździłeś, która jest z przodu?
2: Prawa, prawo nożnie.
1: Dobra, to tak samo jak ja. Stań sobie z drugiej strony deski.
2: Dobra.
1: I teraz tak. Lewa noga idzie na dwie śrubeczki, z drugiej strony stań, tak żebyś był przede mną. Tylnia noga na koniec deski. To jest pozycja numer jeden. Lubimy mieć ugięte kolanka i lekko pochyleni do przodu, bo jeżeli się przechylimy na tył, no to nas wyrzuci, jeżeli okay. Nie będziemy mieli gum zabezpieczających, no nie? Pozycja numer jeden do jazdy, pozycja numer dwa, przejście na tył deskorolki, czyli na taila.
2: Wszystko tak?
1: Hop, spróbuj. Złapać równowagę. Dobra. I z powrotem, pyk, mamy to. Powtórz sobie to 5 razy.
2: Dobra. Tutaj faktycznie na kołach teraz są założone takie gumy, które sprawiają, że to nie odjeżdża.
1: Tak, tak, tak. Na początku właśnie jest ten problem, no bo dużo osób się przechyli na jedną nogę i ta deska odjeżdża i są gleby. Więc na początek albo robimy to na trawie, gdzie na trawie nikomu nie odjedzie deska, albo zakładamy gumy na koła, które powodują, że deska nie odjedzie. No jest bezpieczniej, jesteś w stanie sobie to przećwiczyć na sucho, a potem dopiero ściągamy gumę i będziesz rozumiał wszystko, co trzeba zrobić, no nie? Dobra, to była pozycja numer 1-2. Teraz. Pozycja do odpychania. Tutaj bioderko by nas nie puszczało, gdybyśmy stali po prostu na desce w taki sposób. Dlatego potrzebujemy przednią nogę dzióbkiem buta skierować w kierunku jazdy. No. Bo jeżeli dasz za daleko przednią nogę, to ona wejdzie na przód deskorolki, czyli na nosa. Jeżeli staniesz na niej, to wtedy się deska przechyli i wywrócisz do przodu.
2: Okej.
1: Okay. Dlatego staramy się trzymać dystans od tego przodu deskorolki. Teraz tak, stajesz sobie na tej jednej nodze, ciężar ciała na lewej, czyli tej, którą masz tu przodu. Odpychasz się i dokładasz nogę szeroko. Dużo osób daje nogi na początku wąsko, a wtedy nasza równowaga jest znikoma na desce, więc fajnie od razu celować do końca. Oczywiście mieć na uwadze to, żeby nie przesadzić, no bo chwila, moment, tu przesadzisz, odjedziesz i będzie szpagat.
2: Okay.
0: Po tym, jak opanowałem podstawy jazdy na deskorolce, przyszedł czas na mój pierwszy trik.
1: Jeszcze korzystając z tego, że mamy gumki, zrobię ci taką podstawę do oli, czyli podskoku. To jest taki trik, który na początku jest bardzo mile widziany i raczej osoby chcą się go nauczyć. Na początek przechyl się na przednią nogę i podskocz z przedniej nogi i wyląduj szeroko na desce. Zamortyzuj, zrób lekki przysiad na lądowaniu. Zrób tak 5 podskoków. No, śmiało, śmiało, działaj.
0: Jak wszystkie początki, było to niełatwe, potrzeba było wielu prób.
1: Super, już prawie robisz. O, jeszcze mocniej uderzysz ten tył, czyli prawą nogą i wtedy już się odbijasz. Gdzieś to jest już.
0: W końcu po kilkunastu minutach udało się.
1: Pyk! Pierwsze oli w życiu zaliczone. Co prawda centymetr, ale
2: może być.
1: Na pierwszy raz jest ekstra. Gratulacje.
0: Jazdy na deskorolce uczył mnie mój dzisiejszy gość Michał Krzywonos ze szkoły deskorolki Skate Space. Rozmawiamy nie tylko na temat samego sportu, ale również na temat kultury, która się wokół niego wytworzyła.
2: Wspomniałeś o jeżdżeniu 20 lat temu, czyli trochę doświadczenia masz. Możesz porównać, jak to wyglądało kiedyś, kiedy ty zaczynałeś, a jak wygląda to dzisiaj? Postrzeganie sportu, też kultura wokół niego w regionie.
1: Może najpierw powiem na przykładzie, jak wyglądała nauka oli, czyli podskoku, który ty dzisiaj się nauczyłeś po 15 minutach i zrobiłeś już pierwszy podskok, deska się odbiła od ziemi i już zrobiłeś oli. A ja, jak zaczynałem, no to jeździliśmy z chłopakami, byliśmy dzieciaczkami i wszyscy mieliśmy deski, spędzaliśmy ten czas od rana do wieczora na deskach, ale no próbowaliśmy metodą prób i błędów i no niestety mi to zajęło rok, zanim się nauczyłem, czyli no było dużo trudniej. Dzisiaj też mamy poradniki na YouTube, które możemy sobie włączyć i też samodzielnie gdzieś możemy się tego nauczyć dużo szybciej. Wiadomo, jednak nic nie zastąpi tego kontaktu z instruktorem, wyciągania tych błędów, analizowania, nagrywania tego w slow motion, oglądania tego potem w zwolnionym tempie, żeby zobaczyć każdy szczegół i jak to wygląda. wyglądało kiedyś? No kiedyś na pewno deskorolka była postrzegana dużo mniej jako sport, bardziej jako taki wandalizm, zwłaszcza, że kiedy nie było skateparków, no to my wychodziliśmy z tą deską na miasto. No i na mieście to już się nie podobało ludziom, bo było głośne, czasami skakiwaliśmy przez schody, które gdzieś tam jak uderzyliśmy, no to one się kruszyły, więc wiadomo, ludzie raczej negatywnie reagowali na deskorolkę. Dzisiaj w związku z tym, że deskorolka weszła na olimpiadę w 2020 Tokio, akurat igrzyska się odbyły w 2021, to od wtedy no, zauważyłem, że podejście mocno się zmieniło, dużo bardziej społeczeństwo jest otwarte na deskorolkę i dodatkowo rodzice, tak jak wtedy nas hamowali, mówili nie jeździ na deskorolce, bo się połamiesz, że to deskorolka to jest coś negatywnego, raczej wszyscy moi znajomi tak mieli, to teraz jest na odwrót, teraz to rodzice wyciągają tych dzieciaków z domów i mówią idź na deskorolkę, to jest coś fajnego, coś zdrowszego niż siedzenie w domu.
2: Czyli jest taki mit wokół deskorolki, że to jest sport dla wandali.
1: Myślę, że kiedyś tak było. Myślę, że to też kojarzyło się bardziej negatywnie kiedyś. Dzisiaj jednak jak przyjdziemy na skatepark, no to oprócz wiadomo młodzieży, która gdzieś tam czasami bardziej szalenie się zachowuje, to jest bardzo dużo dzieciaków z rodzicami, którzy w kulturalny sposób i sportowy trenują.
2: Jakie cechy są potrzebne dla kogoś, kto chce uprawiać ten sport?
1: Myślę, że może zacząć każdy, niezależnie od cech, ale myślę, że docelowo deskorolka uczy cierpliwości. Bo jednak zanim my zrobimy jakiś trik, oczywiście ja tu ci pokazałem takie podstawy, których się nauczyłeś szybko, żebyś miał szybką gratyfikację i żebyś był zadowolony z treningu, ale docelowo są triki, które uczymy się po prostu latami i czasami mamy taki dzień na deskorolce, że na przykład jeździmy 4 godziny i przez 4 godziny nie wychodzi żaden trik. Ja ostatnio chciałem zrobić pewien trik i jego uczyłem się przez 4 dni. No myślę, że to uczy takiej no mega cierpliwości do tego, że w końcu gdzieś tam się uda. Myślę, że to też w życiu przenoszę na biznes i na przykład tworząc biznesy inne, no to nie poddaję się, wiem, że to jest proces i wiem, że to kiedyś w końcu wyjdzie.
2: Parę słów o bezpieczeństwie może?
1: No przede wszystkim bezpieczeństwo na skateparku. Może zacznijmy od tego, że na skateparku jest dużo dzieciaków, które nie są kontrolowane przez rodziców, puszczone jak na plac zabaw. To chyba rodzi najwięcej niebezpieczeństwa, bo te dzieciaki po pierwsze nie wiedzą, jak się porusza cała ekipa na skateparku, że zjeżdżamy z jednej rampy, to jedziemy na drugą rampę. Oni często wchodzą na przekór, gdzieś tam w ten kierunek jazdy. No tutaj jest największe niebezpieczeństwo, zwłaszcza jak te dzieciaki też nie mają kasków. No a nie jest to wyjątek, jednak to się dzieje dosyć często, że te dzieciaki traktują skatepark jak plac zabaw, a rodzice nie są świadomi tego, że tam chwila, moment, ktoś może wjechać, może stać się niebezpiecznie. Były sytuacje, gdzie nawet lata temu rowerzysta, żeby nie wjechać w dziecko, wjechał w ścianę i to była akurat sytuacja, gdzie on zmarł, bo uderzenie było tak mocne. No my akurat skejci trochę nie lubimy kasków, jednak te Mistrzostwa Świata, gdzieś tam największe zawody odbywają się bez kasków, ale no wiadomo, na zajęciach my wymagamy kasku i też młodsze osoby już przepisowo muszą nosić kask. No jest to polecane, ale tak jak mówię, no w społeczeństwie deskorolkowym, nawet teraz organizując zawody, no to robiłem takie mini wywiady z babciami, które tam przeszły, no i te babcie mówiły, fajne, ale zakładać kask. No jednak wiem, że to społeczeństwo jest nauczone nie noszenia kasku, przynajmniej ci starsi skaterzy. Będzie ciężko ich namówić, no ale miejmy nadzieję, że w związku z tym, że teraz idzie nowe społeczeństwo, młodsza ekipa i oni już jeżdżą w kaskach, myślę, że te kaski zostaną już na głowach.
2: Jako Skate Space uczestniczyliście w wydarzeniu tutaj miejskim na zamkniętej ulicy Zamkowej. Powiedz mi, jak wyglądała ta współpraca?
1: Tak, odezwała się do mnie Ania z Happy Bike Beskidy. Organizowała wydarzenie przede wszystkim rowerowe, ale gdzieś zostaliśmy poleceni przez Lucha Arena, którzy prowadzą takie zajęcia, ale rolkowe. Zostaliśmy poleceni gdzieś tam na ostatni moment, chwilę przed całym wydarzeniem. Zostaliśmy zapytani, czy mamy ochotę tam zrobić wydarzenie. No, zamknięta główna droga w Bielsku, ulica Zamkowa, piękne tło. Bez wahania się zgodziłem. Potem dopiero się okazało, że jednak jest to dosyć trudne, no bo gdzieś nie mieliśmy budżetu, więc musieliśmy zająć się tym sami, więc zacząłem pisać do sponsorów, żeby otrzymać w zamian za reklamę jakieś wsparcie, żebyśmy mogli wybudować przeszkody, dać nagrody i tak dalej. No dosyć długo nie miałem żadnego odzewu. Wszystko się zmieniło 2 tygodnie przed samym eventem, bo wtedy zacząłem się odzywać bardziej do znajomych, do osób, które znałem i bardzo dużo osób wsparło nas i finansowo, i rzeczowo, tak że poczułem już energię, że zrobimy ten event. No i zrobiliśmy.
0: Moim gościem jest Michał Krzywonos ze szkoły deskorolki Skate Space, która działa m.in. w Bielsku Białej i Czechowicach-Dziedzicach. Po przerwie usłyszymy więcej o zawodach, które zostały zorganizowane przez szkołę w ramach Promenady Kultury.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
0: Jonasz Cecerski, witam serdecznie i zapraszam na magazyn. Wracamy do rozmowy z Michałem Krzywonosem, czyli instruktorem ze szkoły deskorolki Skate Space. Szkoła działa m.in. w Bielsku Białej i Czechowicach-Dziedzicach. Sam miałem okazję pod okiem Michała nauczyć się podstaw deskorolki. Niedawno szkoła organizowała zawody deskorolkowe na Promenadzie Kultury na jeszcze wtedy zamkniętej ulicy Zamkowej. Usłyszycie więcej szczegółów na temat organizacji takiego wydarzenia.
2: Jako Skate Space uczestniczyliście w wydarzeniu tutaj miejskim na zamkniętej ulicy Zamkowej. Powiedz mi, jak wyglądała ta współpraca?
1: Tak, odezwała się do mnie Ania z Happy Bike Beskidy. Organizowała wydarzenie przede wszystkim rowerowe, ale gdzieś zostaliśmy poleceni przez Lucze Arena, którzy prowadzą takie zajęcia, ale rolkowe. Zostaliśmy poleceni gdzieś tam na ostatni moment, chwilę przed całym wydarzeniem. Zostaliśmy zapytani, czy mamy ochotę tam zrobić wydarzenie. No, zamknięta główna droga w Bielsku, ulica Zamkowa, piękne tło. Bez wahania się zgodziłem. Potem dopiero się okazało, że jednak jest to dosyć trudne, no bo gdzieś nie mieliśmy budżetu, więc musieliśmy zająć się tym sami, więc zacząłem pisać do sponsorów, żeby otrzymać w zamian za reklamę jakieś wsparcie, żebyśmy mogli wybudować przeszkody, dać nagrody i tak dalej. No dosyć długo nie miałem żadnego odzewu, po prostu gdzieś tam dobijałem się, może popełniłem błąd, że do większych sponsorów od razu, typu Monster, Red Bull, jednak tam nie dostawałem odzewu. Wszystko się zmieniło nawet tam 2 tygodnie przed samym eventem, bo wtedy zacząłem się odzywać bardziej do znajomych, do osób, które znałem i bardzo dużo osób wsparło nas i finansowo, i rzeczowo, tak że poczułem już energię, że zrobimy ten event. No i zrobiliśmy.
2: Na czym to polegało? To były zawody otwarte dla każdego, czy trzeba było się zgłaszać wcześniej?
1: Tak, te zawody były otwarte dla każdego na deskorolce. Mieliśmy 3 kategorie, do 10 lat, do 16 lat i kategorię open. Była to szybka forma takich bestrików, bestrick jam to się nazywa, czyli robimy jak najlepsze triki w jakimś określonym czasie, na przykład 15-20 minut. Jako że nasz czas był ograniczony na zawody, no to zawody trwały 1,5 godziny, przez co zyskały one taką bardzo dynamiczną formę, która potem została chwalona przez ludzi, bo nie było czasu, żeby się nudzić. Cały czas coś się działo, cały czas leciały super triki, od razu były nagrody, od razu były ogłoszenia wygranych. No i oprócz tego 1,5-godzinnych zawodów, wcześniej zrobiliśmy godzinne szkolenia bezpłatne dla chętnych.
2: Myślisz, że za rok uda się zrobić coś też podobnego?
1: Tak, właśnie z tą nadzieją robiliśmy te zawody, żeby właśnie się pokazać w mieście i może tym razem odezwać się do miasta, żebyśmy też dostali jakieś wsparcie, które pomogłoby nam wybudować troszkę lepsze przeszkody, może lepsze nagrody finansowe zrobić, tak żebyśmy mieli event jeszcze na większym poziomie, bo czuję, że jest na to potencjał.
2: Jak wyglądała sama organizacja tych zawodów? Od takiej strony technicznej, logistycznej i tak dalej.
1: Tak, organizacja zawodów wiedziałem, że będzie trudna, bo wiedziałem, że chcę zrobić coś lepszego niż jakieś typowe zawody, więc od razu odezwałem się do ekipy, która wiedziałem, że mnie wesprze, i zebrałem ekipę, spotkaliśmy się na pizzy i omawialiśmy różne szczegóły. Ktoś wymyślił nazwę, ktoś powiedział, że ma dostęp do jakiegoś sponsora, ktoś inny powiedział, że pomoże budować przeszkody, więc stworzyła nam się taka fajna społeczność, która bezpłatnie w ramach swojego doświadczenia chciała uczestniczyć w tym wydarzeniu. Później trzeba było już tych sponsorów znaleźć, więc było pisanie, rozmawianie, jeżdżenie. I kiedy już wiedzieliśmy, jaka będzie kwota do wygrania, jaka kwota będzie na zbudowanie przeszkód, też czego potrzebujemy, na przykład przetransportować przeszkody z Krakowa, bo firma Techram zgodziła się, że wypożyczyć nam mobilny skatepark, który był jakąś taką pierwszą podstawą, ale brakowało nam też przeszkody takiej głównej, na której byłoby to większe show, więc wzięliśmy się sami za to do budowania i tam już z ekipą jeden kolega kupił odpowiednie deski, inny blachę na najazdy. Później spotkaliśmy się kilka dni z rzędu i budowaliśmy te przeszkody, które wyszły nam całkiem nieźle i raczej były chwalone przez uczestników. Później to wszystko trzeba było przywieźć, duże przeszkody przywieźć, poustawiać. Wcześniej też trzeba było zadbać o promocję, żeby w ogóle ludzie przyszli, więc stworzenie plakatów, grafik, odpowiednia komunikacja tego w internecie. Próba też zaproszenia zawodników, pokazania im, że też będą mieli tutaj opcje na lepsze nagrody, więc przyjechali też chłopacy z Katowic, z Krakowa, nie była to tylko lokalna ekipa, ale akurat najlepszy trik zrobił lokalny zawodnik Kamil Olek, który zaskoczył wszystkich ogromnym, pięknym trikiem, więc chwała mu za to. Na miejscu no, rozstawianie banerów, prowadzenie tego, no i wiadomo, też dziewczyny tam pomagały, żeby te nagrody uporządkować, rozdać. Trzeba było też ekipę sędziów ustawić, więc naprawdę było ogromne wsparcie od społeczeństwa deskorolkowego. No i dzięki temu to wszystko wyszło.
0: Dzięki wielkie za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Moim gościem był Michał Krzywonos ze szkoły deskorolki Skate Space, która działa m.in. w Bielsku-Białej i Czechowicach-Dziedzicach. A teraz wybierzemy się do studia filmów rysunkowych w Bielsku-Białej, gdzie będzie można się cofnąć nieco w przeszłość. Powstaje archiwum społeczne. Na czym to wszystko polega? O tym powie moja kolejna rozmówczyni.
4: Adelina Gołębiowska w studiu filmów rysunkowych. Jestem odpowiedzialna za archiwum społeczne, które zaczyna powstawać.
0: No właśnie, archiwum społeczne to jest nowa inicjatywa, bo już jakieś archiwum filmów w studiu tutaj działało, a na czym ma polegać archiwum społeczne? Co zbieracie?
4: Archiwum społeczne dlatego, że tworzą je ludzie i to jest kluczowe, bo to archiwum będzie wyglądać tak, jak pozwolą nam na to ci, którzy przyniosą nam różne pamiątki, różne jakieś wspomnienia, opowieści. Archiwum społeczne jest w nurcie archiwistyki społecznej, czyli polega to na tym, że tak naprawdę nie wiemy do końca, jaki będzie efekt, ponieważ jest to trochę proces, ponieważ takie archiwum ma silny wpływ też oddziaływania na ludzi, uruchamia pewne emocje, pewną jakąś nostalgię i też to, co otrzymamy, będzie wpływ na to, jaki będzie finalny kształt tego, co z tym zrobimy. Głównym celem jest to, żeby po prostu te rzeczy nie zniknęły, bo sami wiemy, jak żałujemy, że czegoś się pozbyliśmy z domu i czasem żałujemy, że to właśnie wyrzuciliśmy, czy gdzieś tam komuś oddaliśmy i my chcemy te rzeczy trochę uratować od niepamięci, może trochę zmobilizować ludzi, żeby ich odszukali na strychu, czy w jakimś pudle, czy żeby w ogóle sobie przypomnieli, że to mieli. I dzięki temu, że będziemy to archiwizować i to będzie też dostępne potem dla ludzi, bo będzie można z tego archiwum korzystać, no to jakby chronimy to przed zniknięciem, ale też zależy nam na tym, żeby później z czasem, jeszcze te plany nie są doprecyzowane, być może w jakiś sposób skorzystać z tych cennych zasobów. Jeżeli chodzi o inne archiwa społeczne, bo to jest jakby inicjatywa, która powstaje w wielu miejscach, no to te materiały służą później do naprawdę ciekawych inicjatyw, bo to są filmy, podcasty, wystawy, gry, jakby ilość możliwości jest nieskończona.
0: Skąd w ogóle taka inicjatywa archiwum społecznego?
4: W przyszłym roku studio będzie obchodziło 80-lecie, więc taki okrągły jubileusz zachęca do tego, żeby sięgnąć do historii i pomyśleć może o niej trochę inaczej. Mamy też nadzieję, że tworzenie archiwum społecznego przełoży się właśnie w przyszłym roku na przykład wystawę, która będzie mogła też zarówno być pokazywana tutaj, jak i w innych miejscach w Polsce.
2: Jakie to są przedmioty, które chcecie zbierać?
4: Tak naprawdę to my do końca nie wiemy, co chcemy zbierać, bo dopiero jak to otrzymamy, to się okaże, bo ja mam świadomość tego, że mogę czegoś nie powiedzieć, a to zostanie nam przyniesione, bo nie mamy czasem świadomości tego, jakie to mogą być pamiątki, ale zależy nam naprawdę na wszystkich rzeczach, które jakkolwiek są ze studiem filmów rysunkowych związane. Czy to może są jakieś listy, może to jest jakiś dokument, bo ktoś z rodziny był zatrudniony dawno temu w studiu. Czy to są jakieś pamiątki, czy to jest, nie wiem, czapeczka z logo. Ciężko nam powiedzieć, ale nie ograniczamy się w żaden sposób.
2: Może bilety kinowe ktoś zachował?
4: Może bilety, może jakaś pocztówka, a może ktoś ma zdjęcie, bo wcale nie jest z Bielska-Białej, tylko z Pomorza i przyjechał tu kiedyś na wycieczkę. Także wszystko jest dla nas ważne. Jedna pani już nam tutaj się odezwała, że ma nawet pracę magisterską o studiu filmów rysunkowych. No, na to byśmy w życiu nie wpadli, ale takie rzeczy też się znajdują.
2: Nie chodzi tutaj tylko o byłych pracowników studia, tylko wszystkich mieszkańców, wszystkich ludzi, którzy jakieś wspomnienia z tym miejscem mają.
4: Wręcz chodzi nam przede wszystkim o to, jak studio filmów rysunkowych było odbierane przez po prostu ludzi, przez mieszkańców. Nie? Ta perspektywa pracowników jest oczywiście bardzo ważna, bo oni to miejsce tworzyli, ale ich perspektywa będzie zawsze inna. Nam chodzi o to, jak mieszkańcy Bielska-Białej, ale nie tylko, bo wiemy, że studio oddziaływuje daleko bardziej niż w mieście, jakby jak oni wspominają to miejsce, jakie mają skojarzenia, co to dla nich znaczy.
2: I te przedmioty można przynosić tutaj, na miejsce, do studia?
4: Tak, mamy dyżury w studiu, można odezwać się poprzez e-mail, można odezwać się telefonicznie i się umówić w innej porze dnia. I co najważniejsze, my tych rzeczy nie będziemy zabierać, my je tylko wypożyczamy, żeby je zeskanować, sfotografować, opisać. Ewentualnie, jeżeli ktoś jest chętny, to nagrywamy także opowieści, więc tutaj można być spokojnym, że tego się w żaden sposób nie straci.
2: Kiedy te dyżury?
4: Dyżury są tak, 2 września od 14:30, 17 września o 10 i 29 września o 16, ale jeżeli ktoś chciałby się umówić w innych godzinach, proszę się odezwać na adres e-mail archiwumspołeczne@sfr.pl lub telefonicznie skontaktować się z sekretariatem studia i tutaj też będziemy się umawiać.
2: Jak długo ten proces zbierania ma trwać?
4: Na razie ten pierwszy etap Archiwum Społecznego jako projektu finansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest zaplanowany do końca grudnia. Być może uda się otrzymać dalsze finansowanie, bo myślę, że wtedy moglibyśmy też po prostu jakoś dalej przetworzyć te wspomnienia i te pamiątki i stworzyć z nich też jakąś użyteczną formę dla odbiorców, ale na chwilę obecną spokojnie do grudnia zbieramy te wszystkie rzeczy, aczkolwiek im szybciej, tym lepiej.
2: Czyli trzeba teraz zagadać do rodziców, dziadków, zapytać, czy może mają coś na strychu w piwnicy?
4: Jak najbardziej, albo wręcz samemu po prostu przypomnieć sobie coś i może przyjść i nam o tym opowiedzieć.
2: Dobrze, dziękuję bardzo. O Archiwum Społecznym w Studiu Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej mówiła Adelina Gołębiowska. To do niej można zgłaszać się z różnymi pamiątkami dotyczącymi studia. Nie opuszczamy jeszcze Studiów Filmów Rysunkowych, gdyż tam zaplanowano ciekawe wydarzenie, podczas którego cofniemy się w przeszłość o całe 100 lat.
5: Jakub Sommerfeld w Studiu Filmów Rysunkowych, jestem specjalistą od marketingu i od promocji. 5 września od godziny 20 zapraszamy na dziedziniec Studia Filmów Rysunkowych. Odbędzie się tutaj druga edycja kina plenerowego. Pierwsza edycja w zeszłym roku cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Oglądaliśmy wtedy film Flow. Tym razem będziemy oglądali film Generał z 1926 roku, który obchodzi teraz stulecie, jak łatwo to obliczyć, więc tym bardziej warto go będzie zobaczyć. Zapraszamy, wejście jest darmowe, zapraszamy wszystkich bielszczan, weźcie ze sobą kocyki. Na wypadek, gdyby okazało się, że pogoda jednak nie będzie dla nas łaskawa, przeniesiemy się do kina Kreska. Wtedy niestety mamy ograniczoną liczbę miejsc, co 16, więc będzie obowiązywała zasada, kto pierwszy, ten lepszy. Mam nadzieję, że pogoda dopisze tak, jak wskazują prognozy, że spotkamy się wszyscy w plenerze. Dodatkowym atutem naszej imprezy będzie to, że wyjątkowo w ramach kina Kreska będzie można jeść popcorn i to popcorn za darmo, ponieważ przygotowaliśmy specjalną maszynę do popcornu. Myślę, że każdy będzie mógł dostać porcję dla siebie.
2: Maszyna nie stuletnia?
5: Maszyna nowoczesna, popcorn też nie stuletni, więc zapraszamy serdecznie.
0: O kinie plenerowym mówił Jakub Sommerfeld ze Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej. Więcej szczegółów na stronie internetowej sfr.pl.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
0: Jonasz Cecerski, witam serdecznie i zapraszam na magazyn. Wakacje już za nami, rok szkolny rozpoczęty. W tym roku szkolnym w Bielsku-Białej czeka nas sporo zmian. Jest to swego rodzaju wyzwanie, o czym mówi moja pierwsza rozmówczyni.
6: Agnieszka Herma, naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.
0: Jak ten rok szkolny ma wyglądać, skoro przed nami reorganizacja? Wiele szkół zmienia swoje siedziby lub przechodzi do innych budynków.
6: Biorąc pod uwagę zmiany programowe i organizacyjne, jakie przed nami, to nowy rok szkolny będzie pewnie u nas wyglądał dość podobnie jak w innych miastach. Wdrażamy nową podstawę programową, ocenę funkcjonalną. Wdrażamy też nowe standardy dotyczące żywienia w przedszkolach i szkołach. A jeśli chodzi o reorganizację, no to sieć bielskich przedszkoli ulega zmianie. Przestaje funkcjonować przedszkole numer 8, 26 i 29. Natomiast nadal w naszych miejskich przedszkolach mamy wolne miejsca, więc jeśli ktoś z rodziców jeszcze potrzebowałby w tym zakresie wsparcia, to zachęcamy do kontaktu z Wydziałem Edukacji i Sportu. Jeśli chodzi o zmiany siedzib szkół, które po reorganizacji teraz funkcjonować będą w innych budynkach, to wszystkie te szkoły są już przygotowane do nowego roku szkolnego. To już ostatnie prace, sprzątanie sali, przygotowanie do nowego roku na ten moment się odbywają. Szkoła podstawowa numer 3 będzie funkcjonowała teraz w głównej siedzibie przy ulicy Asnyka 30, która dawniej była drugą lokalizacją tej szkoły. Jeśli chodzi o zespół szkół imienia Tuwima, to on będzie ruszał od 1 września w nowej siedzibie przy ulicy Osuchowskiego 8, a zespół szkół gastronomicznych w siedzibie przy ulicy Filarowej 52, gdzie mieszczą się już od dawna warsztaty tej szkoły i teraz będzie szansa w jednym miejscu zorganizować nie tylko teoretyczną, ale i praktyczną naukę zawodu.
0: A szkoła podstawowa numer 9 zostanie jeszcze na jeden rok w swoim budynku?
6: Na ten moment funkcjonowanie tej szkoły pozostaje bez zmian. Póki co w bieżącym roku szkolnym funkcjonować będzie w dwóch budynkach. W każdym z tych budynków po 11 oddziałów będzie funkcjonowało. Przy ulicy Piłsudskiego rozpoczynają naukę uczniowie klas pierwszych. Budynek też już jest przygotowany do pracy. Trwają już prace właśnie porządkowe. Wiemy, że pani dyrektor planuje kolejne działania dotyczące integracji społeczności szkolnej funkcjonującej w dwóch budynkach, ale tak naprawdę pod auspicjami jednej instytucji.
0: Ile to jest przygotowań przed rozpoczęciem roku szkolnego? Bo wspomniała Pani o tych wszystkich zmianach podstawy programowej. Czy co roku jest tak dużo zmian?
6: Ten ostatni rok był dość intensywny, jeśli chodzi o zmiany, bo tak jak wiadomo i pisaliśmy to i przedstawialiśmy wielokrotnie na różnych spotkaniach, to była kwestia sytuacji demograficznej i tego, żeby zoptymalizować bazę lokalową edukacyjną w naszym mieście. W związku z tym o zasadności tych zmian wielokrotnie już mówiliśmy, więc myślę, że tu już nie ma konieczności powtarzania. Ile to trwało? No myślę, że to był okres tych wakacji był bardzo intensywny dla dyrekcji pracowników przekształcanych placówek. Z tego miejsca myślę, że warto im bardzo serdecznie podziękować i pogratulować tej pracy, która no, za chwileczkę objawi się nową organizacją roku szkolnego. Bardzo, bardzo z tego miejsca w imieniu władz miasta mi się dziękuję. Na pewno był to intensywny czas i każdy dzień był działań ukierunkowany na to, żeby od 1 września już ruszyć pełną mocą w nowym miejscu.
2: Może uczniowie tym bardziej docenią te wakacje, które mają dzisiaj, bo okazuje się, że w dorosłym życiu czasami lato jest nawet bardziej intensywne niż rok szkolny. Ja chciałem jeszcze zapytać, jak możemy ocenić poziom edukacji szkolnej w Bielsku-Białej?
6: Oczywiście bielskie szkoły są zawsze bardzo wysoko w rankingach ogólnopolskich. Jak zwykle Piąte Liceum Ogólnokształcące jest pierwsze w województwie śląskim. Jeśli chodzi o zdawalność egzaminów maturalnych, to bielskie szkoły średnie obecnie są na 3 miejscu w województwie, a szkoły podstawowe, jeżeli chodzi o matematykę, są, że tak powiem, najwyżej usytuowane, bo na 2 miejscu w województwie. Jeśli chodzi o język angielski, to miejsce 6, język polski 8. Wszystkie te instytucje mają wpływ na to, jak kształt rankingu wygląda.
0: Rozmawiałem z Agnieszką Hermą, Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Przed chwilą było o edukacji, a teraz właśnie o sporcie. TS Pod Beskidzie Bielsku-Biała miało bardzo ciekawy początek sezonu.
7: Piotr Poremski, rzecznik prasowy Podbeskidzia Bielsko-Biała.
2: Mamy już wrzesień, sezon powiedzmy już zdążył się rozpędzić. Jak idzie Podbeskidzie? Ostatnio dopiero pierwszy mecz, który przegraliście w tym sezonie.
7: No tak, sezon 2026-27 zaczęliśmy trochę nietypową pasą 5 remisów z rzędu, ale też trzeba podkreślić, że mierzyliśmy się z naprawdę uznanymi przeciwnikami. Część z tych drużyn na pewno będzie liczyła się do końca w walce o awans do ekstraklasy. No i też te mecze układały się w absolutnie różny sposób, bo zaczynaliśmy sezon od meczu z Miedzią Legnica, gdzie do 90 minuty prowadziliśmy 1-0, ostatecznie Miedź zdołała ten wynik wyrównać. Z kolei na przykład mieliśmy tydzień później mecz ze Stalą Mielec w 2 kolejce, gdzie do przerwy przegrywaliśmy 0-3, a mimo tego byliśmy te straty w stanie odrobić i zremisowaliśmy 3-3. Później był remis z Lechią Gdańsk domowy, pierwszy domowy mecz w sezonie, następnie remis z Chrobrym Głogów, czyli finalistą Boraży o awans do Ekstraklasy w poprzednim sezonie i domowy remis z Odrą Opole, więc no, niesamowicie się to nawarstwiło, natomiast no, cały czas czekamy jeszcze na to pierwsze ligowe zwycięstwo, no mamy nadzieję, że ono przyjdzie do nas jak najszybciej, no bo wiadomo, cieszyło to, że zdobywamy regularnie punkty, no natomiast no też ta tabela jest tak w tym momencie ciasna, że musimy punktować za 3, żebyśmy faktycznie z tych dolnych rejonów odskoczyli.
2: No właśnie, mało było tych porażek, na razie jedna, ale dużo remisów, więc ta pozycja w tabeli nie wygląda na ten moment tak kolorowo.
7: Znaczy tak, w tym momencie bo rozmawiamy po 6 kolejce, jesteśmy na 17 miejscu w tabeli, wyprzedzamy jedynie Stal Rzeszów, z którą notabene będziemy się teraz mierzyli w pierwszej rundzie Pucharu Polski, więc no to będzie ciekawe przetarcie na pewno. No a w niedzielę mamy mecz z Polonią Bytom, która sąsiaduje z nami w tym momencie w tabeli, bo jak dobrze pamiętam, ona ma punktów 6, my mamy 5 na ten moment, więc myślę, że to też będzie no, z perspektywy tabeli niezwykle istotne spotkanie, aczkolwiek tak naprawdę liga się dopiero rozpędza, też te straty punktowe są naprawdę niewielkie, więc jedno, drugie zwycięstwo na pewno znacząco tą sytuację w tabeli poprawi.
2: Awansowaliście do pierwszej ligi, czy po tym czasie spędzonym w drugiej lidze trzeba się przyzwyczaić do nowych drużyn, nowych przeciwników?
7: To na pewno tak. Też nie da się ukryć, że mierzymy się z bardzo uznanymi markami i też takie mecze jeszcze są przed nami, bo no choćby teraz właśnie ten mecz z Polonią Bytom, potem mecz na Stadionie Śląskim z Ruchem Chorzów, więc no to jest, można powiedzieć, taka nagroda za tą rundę wiosenną, w ogóle za cały poprzedni sezon i te wszystkie perturbacje, jakie miały miejsce na przestrzeni ostatnich miesięcy, kiedy no pewnie niewielu by postawiło na nas, że ten awans zdołamy wywalczyć. No na pewno to jest wszystko kwestią przyzwyczajenia, oswojenia się z tą ligą, natomiast no już myślę, że jeżeli chodzi tutaj o kwestie organizacyjne na przykład, no to też mamy na tyle zwarty zespół, że choćby tutaj mówię o, nie wiem, marketingu, sprzedaży i tak dalej, że szybko się do tych nowych warunków, powiedzmy, przygotowaliśmy, natomiast jeśli chodzi o zespół piłkarski, no to też bardzo szybko przeprowadziliśmy transfery, żeby kadra była możliwie jak najszybciej zbudowana i mogła się skonsolidować przed startem sezonu, więc no my na pierwszą ligę jesteśmy przygotowani, no i cały czas wierzymy w to, że będziemy dla tej ligi wartością dodaną.
2: Jesteście w trochę nietypowej sytuacji, przez to kolejne kilka spotkań to będą mecze na wyjeździe. Jakbyś mógł wyjaśnić?
7: Tak, no ze względu na organizowane w Bielsku Białej Mistrzostwa Świata do lat 20 kobiet po meczu z Odrą Opole, no musieliśmy tak w cudzysłowie wyprowadzić się ze stadionu. Teraz drużyna stacjonuje w Dankowicach, tam wiadomo, to jest nasza baza treningowa, natomiast do tej pory było tak, że chłopaki spotykali się tutaj i ze stadionu miejskiego udawali się do Dankowic, teraz w 100% tam stacjonują. No i ze względu na organizację tutaj na stadionie miejskim meczów Mistrzostw Świata przypadła nam taka rola, że musimy nasze mecze ligowe rozgrywać na wyjeździe. No mamy serię właśnie trzech wyjazdów ligowych z rzędu, w tym jeszcze mecz Pucharu Polski ze Stalą również rozgrywamy na wyjeździe. No i dopiero kolejny mecz ligowy domowy rozegramy 20 września z Unią Skierniewice.
2: Czy to jest jakoś później rekompensowane, że macie więcej meczów domowych?
7: Tak, znaczy to jest w ten sposób ułożone, że wszystkie mecze, tak jak na przykład w pierwszej rundzie jesteśmy gościem w danym spotkaniu, no to na przykład właśnie w rundzie wiosennej my ten zespół gościmy, więc duże nagromadzenie domowych meczów będzie na początku 2027 roku, czyli powiedzmy okres lutego-marca. No jesteśmy na to przygotowani i zdajemy sobie sprawę, że tak będzie. No, jest to na pewno specyficzna sytuacja, natomiast no, musieliśmy się tak naprawdę z nią, jakkolwiek to nie zabrzmi, pogodzić i robić swoje.
2: Ale dla kibiców w Bielsku Białej to dobra wiadomość.
7: Tak, no jakby i tak te 17 domowych meczów w ramach pierwszej ligi się tutaj odbędzie. Na pewno w momencie, kiedy jest taka aura typowo letnia, jeszcze sierpniowo-wrześniowa, no to fajnie, jak właśnie tutaj ta możliwość jest zobaczenia się z kibicami na stadionie, ale można powiedzieć, że co się odlecze, to nie uciecze.
0: Mówił Piotr Poremski, rzecznik prasowy TS Podbeskidzie Bielsko-Biała. Jak słyszeliście przed chwilą, harmonogram rozgrywek Podbeskidzie musiał zostać nieco zmodyfikowany ze względu na mistrzostwa w piłce nożnej kobiet do lat 20. Mistrzostwa odbywają się w Polsce w czterech miastach, m.in. w Bielsku-Białej.
8: Witam z tej strony Łukasz Adamek, Urząd Miejski w Bielsku Białej, edukacja i sport.
2: Jeżeli chodzi o sport, przed nami wydarzenie sportowe w Bielsku Białej o skali światowej.
8: No tak, bo są to Mistrzostwa Świata Kobiet w piłce nożnej do lat 20, więc poziom mistrzowski. Tak więc w Bielsku Białej tak, ale jeszcze w Sosnowcu, Łodzi i Katowicach. Tak więc cztery miasta są gospodarzami tych mistrzostw. Nasze startują w sensie mecze 5 września.
2: I to wszystko odbywa się na stadionie miejskim?
8: Tak, stadion miejski przeszedł taką małą renowację. Mamy śliczną, zieloną trawę, tak więc zapraszam, oprócz tego, że jest mnóstwo emocji sportowych, to również trzeba zobaczyć, co się u nas zmieniło. No i piękne Bielsko przy okazji to jest już w gratisie. Sporo się też u nas kulturalnie dzieje, więc jesteśmy też polską stolicą kultury, więc serdecznie zapraszamy do nas.
2: Czy zainteresowanie tutaj jest spore tym wydarzeniem?
8: Zainteresowanie jest coraz większe. Oczywiście bardziej popularna jest piłka nożna męska, natomiast no, całe serce, które wkładają dziewczyny w piłkę, to czasami można powiedzieć, że więcej niż panowie wkładają w to swojego zaangażowania, ponieważ no, jak kobiety się zaangażują, to już na całego. Więc jakby warto na to popatrzeć, tym bardziej, że jednak jest to poziom już mistrzowski, są to reprezentacje. Co ciekawe, oczywiście ważne dla państwa, to polska również reprezentacja gra na stadionie 11 września.
2: Ta grupa, która rozgrywa swoje mecze w Bielsku Białej, tam Polski nie ma, ale jeden mecz Polek się u nas odbędzie.
8: Zgadza się, masz jak najbardziej rację, no ale dzięki temu, że wiadomo, Polacy chcą zobaczyć w akcji Polki, no więc dostaliśmy jeden mecz, to będzie Polska-Benin 11. Mecz jest o 18, tyle że dostając bilet na dzień meczowy, bo dostaje się bilet na dzień meczowy, można brać udział w dwóch meczach, no a u nas w grupie między innymi Brazylijki, tak więc takie klimaty ciekawe, więc zapraszamy jeszcze raz.
2: Ale jeżeli naszej reprezentacji polskiej pójdzie dobrze, to jest też szansa na drugi mecz Polek w Bielsku Białej.
8: Tak, oczywiście, 1/8 finału to jest 17, tam jeszcze jak wiadomo, nie wiadomo kto będzie grał, natomiast to 17, więc warto sobie zarezerwować być może mecz także na 1/8, który przypominam jest 17, no więc to są takie dwie daty newralgiczne, no ale naprawdę ciekawe mecze, proszę sobie pooglądać wydarzenia, tam jest sporo w internecie informacji. Reprezentacje są bardzo ciekawe, no choćby Angielki z Brazylijkami będą grały, więc myślę, że mnóstwo emocji przed Państwem. Zapraszamy serdecznie.
0: O Mistrzostwach Świata w piłce nożnej kobiet do lat 20 mówił Łukasz Adamek z Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Nasze miasto jest jednym z gospodarzy. Na Stadionie Miejskim w Bielsku-Białej odbędzie się kilka meczy w ramach tego turnieju. W grupie, która swoje mecze rozgrywa w Bielsku-Białej, nie ma reprezentacji Polski, ale w harmonogramie znajduje się jeden mecz Polek z reprezentacją Beninu. Jeśli nasza drużyna narodowa przejdzie dalej do 1/8 finału, to będziemy mogli ją również zobaczyć w Bielsku-Białej 17 września. Po więcej informacji można zgłosić się do Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
0: Jonasz Cecerski przy mikrofonie, zapraszam serdecznie na magazyn. Jak wiadomo, Bielsko-Biała jest w tym roku polską stolicą kultury. Zakończyły się wakacje, czyli ten najbardziej intensywny czas, jeżeli chodzi o nagromadzenie się różnych wydarzeń, m.in. w ramach promenady kultury na zamkniętej ulicy Zamkowej. Program wydarzeń w ramach polskiej stolicy kultury mimo to nadal jest bardzo bogaty. Jeszcze 4 miesiące do końca i przed nami wiele ciekawych wydarzeń. Więcej na ten temat powie mój dzisiejszy gość.
9: Przemysław Smyczek, naczelnik Wydziału Kultury i Promocji Urząd Miejski w Bielsku-Białej.
0: Czyli co, zamykamy promenadę kultury, Zamkowa otwiera się znowu dla kierowców. Dla niektórych to jest dobra wiadomość, dla innych zła, ale jak możemy podsumować ten sierpień pod zamkiem, pod pocztą, pod Teatrem Polskim?
9: Uważam, że możemy powiedzieć to jednym słowem: sukces. I pod względem artystycznym, ponieważ wszystkie wydarzenia były na bardzo wysokim poziomie artystycznym, a przypominam, że wszystkie były realizowane przez artystów wywodzących się z Bielska-Białej, polskiej stolicy kultury. Jeżeli chodzi o organizację pod względem technicznym, zamykania drogi centralnej arterii w mieście, co jak wiemy niesie ze sobą pewne obciążenia, ale z drugiej strony dało nam przestrzeń do zorganizowania ogromnych wydarzeń, które zgromadziły dziesiątki tysięcy ludzi, nie boję się tego słowa. No i rzecz chyba najważniejsza dla nas, zadowolenie mieszkańców, ich uśmiechy, duma. Tysiące gości spoza miasta, z regionu, ale również z całej Polski, z zagranicy, ponieważ języki całego świata mieszały się na ulicach Bielska-Białej w te nasze sierpniowe, ciepłe dni. Więc uważam, że po pierwsze udowodniliśmy, że autentycznie jesteśmy polską stolicą kultury, a po drugie, że to jest miasto wielkich ambicji, wielkich wyzwań i wielkich możliwości i najcudowniejszych mieszkańców.
0: Nawet z pogodą się udało.
9: No tutaj wychodzimy z założenia, że szczęście i pogoda sprzyja lepszym, ponieważ większość rzeczy było plenerowych. I wtedy, jeżeli następuje zmiana pogody, pogorszenie pogody, no to w tym momencie całe te przygotowania wielomiesięcznie idą w niwecz. Natomiast tak, w tym przypadku czasami były, trochę pokropiło, ale generalnie było ciepło, sucho, no a ostatni weekend, kiedy plac teatralny zamienił się w Sewillę, to był naprawdę hiszpański klimat.
0: To nie był pierwszy raz, kiedy Zamkowa została zamknięta, bo też w zeszłym roku na Dni Bielska-Białej udało się to zrobić. W przyszłym roku też chcecie do tego wrócić? Może nie na takim, nie z takim rozmachem, bo już nie będziemy polską stolicą kultury, chyba że to już tak zostanie w Bielsku-Białej.
9: Czy myśmy tą ulicę zamknęli po raz piąty, bo już od wielu lat finał Dni Bielska-Białej odbywa się pod teatrem, koncertem w oknie, także ten format jest przećwiczony. Myślę, że mieszkańcy nie pozwolą nam zrezygnować z tego, ażeby finał Dni Bielska-Białej odbywał się na zamkniętej ulicy Zamkowej. Natomiast czy będą to dłuższe okresy czasu? Trudno jest mi powiedzieć. Oczywiście jest takie marzenie, żeby to nasze miasto się zrosło, żeby ta ogromna arteria, przez którą dziesiątki tysięcy samochodów albo setki dziennie przejeżdżają, żeby ona została wyciszona, żeby ten ruch tranzytowy, ten ruch nawet wewnętrzny odbyło się naszymi obwodnicami, zresztą kolejne drogi będą budowane. Natomiast nie sądzę, żeby to miało nastąpić w takim zakresie, ponieważ no, tytuł Polskiej Stolicy Kultury ma się tylko raz, ale zobaczymy. Wiemy, że bardzo wiele projektów, które się wydają być niemożliwe albo odsunięte w czasie, nagle nabierają swoich kształtów, bo ktoś się o to upomina i tutaj Zawsze przypominam Monachium i ten moment, kiedy nastąpiło zamknięcie centralnej ulicy miasta dla ruchu. To było wtedy, kiedy w Monachium była olimpiada i była potrzeba wytworzenia w centrum miasta ogromnej strefy kibica i była podjęta decyzja, że właśnie ta główna arteria w mieście zostanie wyłączona z ruchu po to, ażeby te tysiące ludzi mogły się bezpiecznie bawić i świętować. I kiedy po tym wydarzeniu ta ulica została z powrotem otwarta, to mieszkańcy i lokalni przedsiębiorcy doprowadzili do tego, ażeby rozważyć i wdrożyć ten plan zamykania. I w chwili obecnej nikt sobie nie wyobraża, że tą ulicą mogłyby jeździć samochody, a to nie jest taka odległa przeszłość, więc zobaczymy, dajmy szansę mieszkańcom też się wypowiedzieć, a może trzeba będzie po prostu zatęsknić za tym momentem, kiedy ta ulica jest zamknięta. Wiele jest scenariuszy, które się mogą zdarzyć, łącznie jak wiemy z planowaną przebudową tunelu, która też będzie wymuszała w tym momencie zamknięcie tej arterii. Nie wiemy jak będzie, natomiast tak, ta przestrzeń na wysokiej klasy wydarzenia artystyczne jest najlepsza w mieście.
2: Wspomniał pan o tym, że był to duży sukces, a chciałem też zapytać, jakie wnioski może na następne lata? Czy można coś jeszcze poprawić, zrobić jeszcze lepiej w przyszłym roku na przykład?
9: Przypuszczam, że zawsze można coś poprawić, natomiast no, jesteśmy dzień po tych wielkich wydarzeniach, po wielkim finale, więc trudno jest tak na gorąco analizować, co się nie udało, bo w naszym odczuciu wszystko się udało. Natomiast tak naprawdę, co się okazuje być pewnym wyzwaniem? Cały czas jednak fakt, że mamy stosunkowo mało miejsc parkingowych w centrum miasta i przy tak ogromnej ilości ludzi, którzy już nawet wiedzieli i zostawiali samochody w domu, jeździli komunikacją publiczną, taksówkami, jednak przed samymi wydarzeniami to centrum się zapychało i wszystkie możliwe miejsca były zajęte. Więc to należy poddać rozwadze, choć też wiemy, że przy naszym projektowanym i za chwilę już realizowanym w budowie centrum przesiadkowym ma zostać wytworzony duży parking w centrum miasta. Więc to jest jedna rzecz. No i też myślę, że taka sytuacja komunikacji, bo nagle się okazało, że jednak bardzo wielu mieszkańców nie wie, że oprócz wielkich koncertów wydarzają się też warsztaty na ulicy. Nam się wydawało, że ta komunikacja jest pełna, że ludzie docierają do tych informacji. No okazuje się, że zawsze gdzieś mamy jakieś sytuacje takie komunikacyjne do nadrobienia. Tego się uczymy. Ale i tak te osoby, które przyszły na te wydarzenia, no spowodowały, że wyporność tych wszystkich atrakcji była wypełniona po brzegi.
2: To tyle, jeśli chodzi o wydarzenia minione. Przed nami jeszcze 4 miesiące jako Polska Stolica Kultury. Na co mieszkańcy mogą czekać w tej ostatniej części roku?
9: Będzie jeszcze kilka wydarzeń. Oczywiście, ponieważ aura przestanie sprzyjać wydarzeniom plenerowym, one się będą chowały coraz bardziej pod dach. Bardzo dużym projektem plenerowym będzie dodatkowy ostatni wlot na spot, który się będzie dział w dzielnicy Biała Północ przy nowo wybudowanym nowym domu kultury, na którego otwarcie jeszcze musimy chwilę poczekać, ponieważ tam się chwilę obecnie kończy ostatnie wyposażanie obiektu, więc to otwarcie nastąpi prawdopodobnie w październiku, ale już tą przestrzeń z mieszkańcom przybliżamy. Będzie ogromne wydarzenie, to będzie festiwal wędrujący, który organizuje Narodowe Centrum Kultury wraz z naszym Bieskim Centrum Kultury. To będzie kilkudniowy festiwal wydarzeń performatywnych, między innymi będzie wystawa pracy Bjork, ale bardzo wiele rzeczy się będzie działo na mieście. To jest też festiwal zwracający uwagę na współzależność człowieka i natury i też odpowiedzialności za naturę. No oprócz tego będziemy wchodzić pod dach i będzie się odbywał Festiwal Kompozytorów Polskich, będzie się odbywała Bielska Jesień Jazzowa, będzie się odbywał nowy format, czyli Sound Design, festiwal poświęcony produkcji muzycznej, muzyki ilustracyjnej. Również będą wręczane nagrody pani minister dziedziny kultury, to już 12 września. Będzie w naszym mieście następowało otwarcie europejskich dziedzictwa połączonych ze specjalnym koncertem Symfonii Industrialnej pod batutą autora, czyli Adama Wesołowskiego, dyrektora Filharmonii Śląskiej. Także mnóstwo wydarzeń, tak jak już mówię, coraz bardziej pod dachem. No i 12 grudnia wielkie wydarzenie zakończenia Polskiej Stolicy Kultury w Bielsku-Białej i przekazanie tytułu Katowicom.
0: Mówił Przemysław Smyczek, naczelnik Wydziału Kultury i Promocji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Przed nami jeszcze trochę wydarzeń w ramach Polskiej Stolicy Kultury. Jednym z nich jest finał projektu T-shirt Story. O tym wydarzeniu opowie mój kolejny gość.
10: Ola Tarnawa, punkt 11, Bielskie Centrum Kultury imienia Marii Koterskiej.
0: Powiedz mi proszę, co nas czeka w ten najbliższy weekend?
10: Piątek, sobota, niedziela, czyli od 4 do 6 września zapraszamy na finał projektu T-shirt Story 2, w którym zadajemy pytanie, kto tworzy historię. I są to historie ukryte w ubraniach. I tego się spodziewajcie właśnie w tych najbliższych dniach. I zaczynając od 4 września, kiedy otwieramy finał w Patrii. Nowa Patria zaprosiła nas do swoich przestrzeni i tam będą to spotkania, prelekcje od godziny 16 do 19. Godzina 16, otwarcie projektu i spotkanie z młodymi twórcami kolekcji Symbioza, kolekcji płaszczy, które tworzyli pod mentorską opieką Nataszy Pawluczenko. I to grupa młodzieży, która jest u progu dorosłości, uczy się rzemiosła, tym razem wzięła na warsztat płaszcze i myślę, że to była całkiem ciekawa, trudna, pełna wyzwań podróż, o której opowiedzą i to jest o godzinie 16, o godzinie 17 spotkanie Wojciechem Kłapcią z firmy Pajak, który zdradzi nam, jak to wygląda w branży odzieżowej, czym jest greenwashing i czy hasła marketingowe to są czasami tylko puste obietnice, czy może jednak warto sprawdzać i wiedzieć, czym ta jakość rzeczywiście jest. Następnie spotkanie z Adamem Strycharczukiem, który jest twórcą internetowym, osobowością instagramową, który swoim humorem przyciąga do siebie i tym razem będzie opowiadać z tym właśnie charakterystycznym dla siebie humorem o tym, jak chodzić po lumpach, jak znajdować te perełki, które mają w sobie historię i jak one stają się historią naszą. I wreszcie o godzinie 19 Paulina Górska, ekolożka, dziennikarka, również twórczyni internetowa, również osobowość instagramowa, niezwykle kompetentna osoba, która bez ściemy i owijania w bawełnę powie, myślę, że kilka gorzkich słów i prawd o tym, jak wygląda przemysł modowy i będzie mówić, jak decyzje jednak jednej osoby mają znaczenie. Do czwartego już dużo się dzieje. Będziemy też zapraszać na wystawy, które też są częścią projektu T-shirt Story. Jedna w punkcie 11, której kuratorką jest Paulina Poczęta, tkanina i obiekt, opowieść o tym zupełnie inna. To jest użycie tkaniny do tego, żeby opowiadać. Bo my w projekcie szukamy opowieści ukrytych w ubraniach, a tutaj trochę odwracamy sytuację i pozwalamy artystkom i artystom opowiadać swoje osobiste narracje za pomocą tkaniny. Na Placu Wojska Polskiego wczoraj wylądowała wystawa Diany Błaszku, wystawa fotografii kolekcji Symbioza, gdzie modelkami są również współtwórcy tej kolekcji, również młodzi ludzie i jest to też piękna opowieść, również artystyczna samej Diany. No i w końcu 5 i 6 września. Teraz już przechodzimy do tego finału, który dzieje się też w wyjątkowym miejscu, bo specjalnie na tę okoliczność otwieramy bank, dawny bank Gospodarstwa Krajowego, który mieści się na ulicy Sixta i Krasińskiego i tam w tych historycznych wnętrzach odbędą się dwa wydarzenia. Od godziny 16 do 18 performance, którego choreografką i pomysłodawczynią jest Ada Kazimierz, która zaprosiła do współpracy dwójkę zawodowych tancerzy, performerów, którzy ożywią scenografię, sprawią, że stanie się ona interaktywną wystawą i będzie można wejść, przeżyć to, stać się częścią tego performance'u i to od godziny 16 do 18 można dołączyć w dowolnym momencie. Performance jest w trybie zapętlenia, więc to można też zostać tyle, ile się chce. Tutaj nie obowiązują żadne wejściówki i w sobotę powtarzamy ten performance również w tych samych godzinach. I o 20 finałowe widowisko, którego reżyserem jest Mateusz Wojtasiński, którego częścią jest performance, film, fabularyzowany film dokumentalny, gdzie opowieści mieszkańców i mieszkanek stały się bazą, a także inspiracją do tych wszystkich działań. I wreszcie pokaz mody i choreografia. I to wszystko w jednym widowisku, które jest o godzinie 20, na które obowiązują wejściówki. I tutaj niestety już muszę powiedzieć zarówno z radością i dumą, jak i trochę z żalem, że tych wejściówek już nie ma, że wpisujemy na listę rezerwowych. Natomiast my będziemy kontynuować ten projekt i mam nadzieję, że film będą Państwo mogli i chcieli zobaczyć w innych okolicznościach, które na pewno zorganizujemy. O godzinie 20 finałowe widowisko, dokładnie to samo dzieje się w kolejnego dnia, czyli 6 września, czyli 5 i 6 to jest ten sam program wydarzenia, także zapraszamy do tego, żeby być wtedy z nami, żeby brać udział, bo wydaje mi się, że dla każdego coś ciekawego się znajdzie i program jest dostępny na stronie Punktu 11 w naszych mediach społecznościowych.
0: O finale drugiej edycji projektu T-shirt Story rozmawiałem z Olą Tarnawą z Punktu 11 Bielskie Centrum Kultury.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.

0: zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
1: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin

0: jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
1: Jonasz Cecerski przy mikrofonie, zapraszam serdecznie na magazyn. Kawiarnia znana popularnie jako Patria dawniej nazywała się Kawiarnią Europejską. Jej założycielem był Karl Allegri, postać dzisiaj troszkę zapomniana, ale mająca duży wpływ na historię Bielska-Białej. Dzisiaj z moim gościem Andrzejem Czałderną z Bielsko-Bielskiego Towarzystwa Historycznego rozmawiamy o Karlu Allegri przez pryzmat jego innych działalności poza kawiarnią.
2: Też tutaj Karl Allegri zostawił więcej śladów po sobie. Jest też w pewien sposób związany z katedrą Świętego Mikołaja w Bielsku-Białej.
3: Tak, to się zgadza i jest bardzo związany, można by powiedzieć, ponieważ Karl Allegri był katolikiem i jego działalność na tym polu była, no, można powiedzieć, bardzo, bardzo intensywna. Działał przy parafii. Wtedy proboszczem parafii Świętego Mikołaja był ksiądz Józef Bulawski i to była postać też nieprzeciętna, chyba niedoceniana i zapomniana w Bielsku. Natomiast to on zaktywizował wiele działalności w parafii Świętego Mikołaja, między innymi Bilzer Katholikenverein, czyli Towarzystwo Katolickie w Bielsku, też bardzo wtedy mocno zaczyna działać. W jego składzie oczywiście też Karl Allegri, czyli był aktywnym parafianinem, należał do tych, którzy nadawali ton temu działalności tego towarzystwa. Z tego katolickiego towarzystwa wyłania się z biegiem czasu, za inicjatywą w 1897 roku zainicjowane, zdaje się, przez Karla Jankowskiego, zostaje zainicjowana zbiórka funduszy na budowę nowego kościoła w Bielsku. No, kościół wydawał się wtedy za mały już i zaczęto myśleć o tym, żeby wybudować nowy kościół. Takie pomysły były, ten temat toczy się przez długi czas i ta zbiórka inicjuje powstanie de facto Towarzystwa Budowy Kościoła Parafialnego w Bielsku. Tak mniej więcej to towarzystwo stowarzyszenie się nazywało. I w jego skład jego członków założycieli wchodzi m.in. Karl Allegri. Warunkiem jak gdyby przystąpienia do tego towarzystwa jako założyciele było wpłacenie kwoty minimum 100 florenów. To była niebagatelna kwota i to na pewno nie każdy sobie na to mógł pozwolić, nie każdy chciał to zrobić, ale on znajduje się w tym gronie tych kilku czy 20 osób, które właśnie są założycielami tego stowarzyszenia. Pomysł był, ale realizacja jego trwała następne lata. Zbierano fundusze, no, systematycznie, regularnie tych funduszy było coraz więcej. De facto do materializacji, jak gdyby, tego pomysłu dochodzi dopiero w roku 1907, zdaje się, kiedy proboszcz podejmuje decyzję nie o budowie nowego kościoła, bo do tej pory raczej o tym myślano, tylko na rozbudowie kościoła Świętego Mikołaja. Efekt tego widzimy do dnia dzisiejszego w postaci wielkiej wieży, rozbudowanej bryły kościoła. To nasza bielska katedra tak wygląda. No i co ciekawe, właśnie ta działalność tego komitetu została w momencie oddawania budowli w 1910 roku upamiętniona dwoma płytami. Jedna to była taka płyta, one się znajdowały zaraz przy wejściu do kościoła po prawej i po lewej stronie, tam gdzie w tej chwili są puste wnęki. I jedna to była dla tych wszystkich oficjeli typu cesarz, papież i tak dalej, cała wierchuszka. Natomiast druga tablica upamiętniała osoby z komitetu właśnie budowy kościoła parafialnego, które w jego skład wchodziły i tam były one wymienione z imienia, nazwiska. Szczególnie byli właśnie ci członkowie wymienieni, wśród nich Karl Allegri, oraz byli wymienieni też wszyscy ludzie, którzy złożyli datki na budowę tego kościoła, więc zostali faktycznie wszyscy upamiętnieni. No, te tablice zniknęły jeszcze przed II wojną światową. Wtedy na fali polonizacji wszystkiego, co w Bielsku się dało spolonizować, pod pozorem malowania ścian zostały zdjęte, już nigdy nie wróciły na swoje miejsce. Ale to był taki trwały ślad i trwałe upamiętnienie działalności tych ludzi, którzy, no, przyczynili się do powstania takiego kościoła, którym dzisiaj się chlubimy w zasadzie. To też jest ciekawa sytuacja, bo mówimy dzisiaj o Karlu Allegrim, ale on nie był przecież ani jedyny, ani najwybitniejszy, ani najzamożniejszy. To był cały zespół ludzi, którzy współdziałali. Wszystko to odbywało się we współpracy. To jest tak, że fabrykanci mieli pieniądze. Miasto też było bogate i miasto było też mecenasem pewnych przedsięwzięć. Mówię o

0: teraz o teatrze, a cała masa ludzi wspólnie robiła. Każdy dawał to, co potrafił najlepiej. No, żeby wymienić tych najbliższych, którzy z Karlem Allegrim współpracowali, no to i na pewno działali razem w stowarzyszeniu, ale i też organizowali inne przedsięwzięcia, no to choćby Andras Walczok, z którym razem należeli do tego stowarzyszenia. Walczok był przecież, firma Walczoka była wykonawcą prac przy Kościele Świętego Mikołaja, ale sam Andras Walczok był projektantem i budowniczym kamienicy, w której Karl Allegri zamieszkał w 1895 roku. Jak widać, po 9 latach dorobił się na kawiarni takich pieniędzy, że był w stanie sobie postawić, no nie śmiem, nie mam wątpliwości, że piękną, jedną pewnie z najładniejszych kamienic w Bielsku, a jest to kamienica na placu Żwirki i Wigury, która góruje nad tym placem i jest jego, no niewątpliwą ozdobą i jest w stylu, który w Bielsku nie jest popularny, nie jest częsty, a jest bardzo spektakularny, jeżeli chodzi o formy i o wizualizację. Także no, zresztą a propos tej kamienicy, to prasa w momencie jej oddania do użytku i zamieszkania, też bardzo entuzjastyczne recenzje, no, recenzje czy te opisy tej kamienicy zamieściła, wymieniając wszystkie udogodnienia, które tam były, łącznie z interkomem, z pralnią i z innymi na tamte czasy, no, udogodnieniami, które sobie mógł zafundować bogaty właściciel. No i kończąc ten artykuł, zaznaczono, że to jest kolejna zasługa Karla Allegriego w rozwoju architektury miasta Bielska, także nawet na tym polu odcisnął swój ślad, można by w ten sposób powiedzieć.
1: Moim gościem jest Andrzej Czałderna z Bielsko-Bielskiego Towarzystwa Historycznego. Porozmawiamy o postaci Karla Allegri. To człowiek dzisiaj trochę zapomniany, ale mający duży wpływ na historię Bielska-Białej.
0: Jeszcze może nawiązując do wątku teatralnego, bo mówiłem o tym, jak on był zaangażowany w powstanie teatru jako budynku, jako instytucji teatru. Natomiast myślę, że to, co było początkiem jego działalności w czasach wiedeńskich, tak je nazwę, czyli działalność sceniczna, przełożyło się w inny sposób. On, będąc w Bielsku, tylko jeden jedyny raz wystąpił na zawodowej scenie teatralnej, na scenie teatru bielskiego. To było z okazji takiego jubileuszu tam iluźlecia pracy scenicznej pani Sophie Miller, aktorki, która wtedy tutaj występowała. Oni się znali jeszcze z czasów wiedeńskich, razem tam występowali w przedstawieniach. Dlatego on, jak gdyby w ramach gestu dla niej, przedstawienie, które wtedy w teatrze się odbywało, zagrał jedną z ról i to było jego takie wystąpienie. Natomiast on w życiu teatralnym Bielska brał udział w bardzo specyficzny i w troszkę inny sposób. Otóż, tak jak wspomniałem, nawiązywał współpracę z towarzystwami katolickimi. Jednym z takich stowarzyszeń było Katolickie Stowarzyszenie Kobiet, które działało w Bielsku od 1888 roku bodajże. I pewnie on był w tym stowarzyszeniu doradcą. Nie był członkiem, tylko był doradcą. Takie wymogi były statutowe, zdaje się. Razem z księdzem Bulowskim byli doradcami. I pewnie w porozumieniu z tymi paniami oraz, jak się okazuje, z kobietami z Ewangelickiego Stowarzyszenia Kobiet oraz Izraelskiego Stowarzyszenia Kobiet rozwinęli działalność teatralną teatru amatorskiego. Na czym to polegało? Panie dawały siły sceniczne, czyli tam występowały albo same panie, albo ich córki, albo może mężowie i tak dalej, więc obsada była zbierana z amatorów, natomiast Karl Allegri zajmował się wszystkimi scenicznymi przygotowaniami. Komponentem do tego było opracowanie muzyczne. I tu pojawia się kolejna ciekawa osoba związana z teatrem i z katedrą między innymi. Też znali się panowie bardzo dobrze, razem współdziałali. To był Wacław Wlastimilhał Hasman. Człowiek też nieprzeciętny. On został w 1889 wyłoniony w konkursie 10 kandydatów było bodajże i on został wyłoniony jako organista nowy do bielskiego kościoła parafialnego. To była nieprzeciętna postać. On był Czechem i dla kultury muzycznej Czech też zrobił sporo, ale kariera i zarobki robiły swoje i w Bielsku, tym niemieckim, niemieckojęzycznym Bielsku, znalazł dobre zatrudnienie, dobrą pracę. Oprócz tego, że był organistą, kierował chórem, ale był też założycielem i dyrygentem orkiestry miejskiej, która wtedy powstała. To mi od razu przywodzi na myśl obecnie funkcjonującą orkiestrę teatralną La Nostra Banda, prawda? Ona oczywiście jest bytem samoistnym, powstałym nie tak dawno, ale tradycje orkiestry miejskiej funkcjonującej przy teatrze, bo wiem, ta orkiestra miejska była bezpośrednio związana z powstaniem teatru, ona zapewniała oprawę muzyczną wszystkich spektakli, nastąpił właśnie ten moment nastąpił w 1890 roku i od tamtego czasu są tradycje takiej orkiestry, prawda? I ten Wacław Vlastimil Hasman razem z Allegrim angażują się w działalność tego teatru amatorskiego. To następuje mniej więcej w roku, na dobrą sprawę, w 1895 roku. Przez kolejne 5 lat ta działalność rozwija się na ogromną skalę. Początkowo to jest kilka przedstawień. Po sezonie teatralnym oni dostają udostępnione miasto, miasto udostępnia im salę teatralną na te występy. No i wiadomo, jeżeli to występują amatorzy z miasta, widownia na pewno przyjdzie, bo przecież tam można zobaczyć swoją, nie wiem, mamę, córkę, ojca, więc widownia dopisuje, cieszy się to ogromnym powodzeniem. Oczywiście pieniądze zdobywane tym sposobem, ponieważ te stowarzyszenia to były stowarzyszenia charytatywne, ich celem było zbieranie pieniędzy na opiekę nad sierotami, docelowo budowa sierocińców i wszelakiego typu pomoc osobom ubogim i potrzebującym. No więc z początkowych paru przedstawień za parę lat, w roku 1898, robi się naprawdę, wystawiają wtedy 9 różnych przedstawień. To są operetki, komedie, farsy, przedstawienia różnego rodzaju, na bardzo dobrym poziomie, ambitne. Nie jest to amatorszczyzna, pomimo że są to amatorzy, tylko jest to naprawdę robione przez Allegriego, który znał się na tym rzemiośle teatralnym bardzo dobrze, robione na wysokim poziomie. Możliwe, że ten sukces jest zarzewiem porażki, bo koszty, które są generowane przez tak dobrze przygotowane przedstawienia, zjadają większość tych zysków. Z biegiem czasu ta działalność jest bardzo spektakularna i owocna, natomiast główny cel, czyli zbieranie pieniędzy, jak gdyby nie przynosi oczekiwanych efektów. Ale takim jak gdyby kwintesencją tej działalności na polu amatorskim Allegriego jest wystawienie chyba 2 takich spektakularnych przedstawień. To były tak zwane żywe obrazy, czyli angażowane do tego były osoby, które odgrywały na scenie statyczną scenę przedstawiającą jakieś tam wydarzenie albo jakąś okoliczność. I w międzyczasie była do tego oprawa muzyczna, było to przeplatane jakimiś dialogami czy kwestiami opisowymi. I 2 takimi najbardziej spektakularnymi w jego wykonaniu i tych teatrów amatorskich przedstawieniami są jedno na 50-lecie rządów cesarza Franciszka Józefa, przedstawienie Unser Kaiser, przez jak gdyby taki przegląd życia Franciszka Józefa i do tego przedstawienie jest zatrudnionych około 200 ludzi. Także spektakularne. Kilka takich występów dają, spotyka się to z ogromnym aplauzem, a drugim w roku 1900 przy okazji odsłonięcia pomnika Marcina Lutra na Bielskim Syjonie jest wystawiane takie przedstawienie, też kilka scen Luther Hansa Heringa, niemieckiego autora i tam również, z tym, że tam już sama parafia ewangelicka dostarcza jak gdyby zasobów ludzkich, a Allegri jest reżyserem tegoż przedstawienia. Jak na tej podstawie widzimy i na podstawie tego, co powiedziałem, że on działał z różnymi stowarzyszeniami i na rzecz różnych organizacji, nie tylko katolickich, ale i ewangelickich, i izraelickich, kwestie religijne, pomimo że był zaangażowanym w katolicką działalność w Bielsku, kwestie religijne nie stanowiły dla niego jakiegoś problemu, wręcz odwrotnie, chętnie przystawał na propozycje organizacji tego typu wydarzeń i to świadczy o tym, że to środowisko, które kształtowało to Bielsko wtedy, było bardzo liberalne. No, liberalne było pod względem religijnym, może mniej liberalne było pod względem narodowym i jak gdyby obracało się to wszystko w kręgu kultury niemieckiej, no ale takie było po prostu wtedy Bielsko.
1: O ważnej dla historii bielsko-białej postaci, czyli o Karlu Allegrim, rozmawiałem z Andrzejem Czałderną z Bielsko-Bielskiego Towarzystwa Historycznego.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
1: Jonasz Ceterski, witam i zapraszam serdecznie na magazyn. Na początek powiemy o zmianach autobusowych w Bielsku-Białej. Linia numer 1 nie jest już jedyną, która dojeżdża do Cygańskiego Lasu. Zmienił się rozkład jazdy dla autobusu numer 18.
3: Dzień dobry, Joanna Wróblewska-Jachna, przewodnicząca Rady Osiedla Mikuszowice Śląskie.
1: Od 1 września zmieni się trochę rozkład jazdy w Bielsku-Białej, konkretnie chodzi o linię numer 18. Proszę powiedzieć, jakie zmiany mają tam zajść, no i dlaczego właśnie Państwa osiedle grało tutaj kluczową rolę w tej zmianie?
3: Od września będziemy wreszcie mogli poruszać się na terenie Cygańskiego Lasu komunikacją publiczną. Zostaną otworzone nowe przystanki i trasa autobusu numer 18 obejmie Olszówkę Miłą, Olszówkę Bielskie Centrum Psychiatryczne, ulicę Młodzieżową. To będą przystanki na żądanie. Jest to nowość, ponieważ bardzo trudno było dotrzeć tutaj do tych punktów. Mieliśmy informacje od mieszkańców, nie tylko naszego osiedla, ale też od mieszkańców miasta, że bardzo potrzebują jednak możliwości komunikacji publicznej, skorzystania z komunikacji publicznej na tej trasie. I tutaj takie dwie grupy są bardzo istotne, a więc mówimy o dzieciach, które rano udają się do szkoły, i mówimy o seniorach, o osobach, które korzystają z ośrodka na ulicy Grzybowej, a także o pacjentach Bielskiego Centrum Psychiatrycznego. To są takie trzy grupy, które były bardzo zainteresowane tym, żeby mogły komunikacją, transportem publicznym dostać się do tych miejsc, do tych punktów, z których korzystają na co dzień. I dzięki dobrej współpracy tutaj bardzo wielu podmiotów, bo przecież mówimy o Miejskim Zarządzie Dróg, mówimy o Miejskim Zarządzie Komunikacji, mówimy o panu sekretarzu, między innymi Kusaku. Rozmowy trwały bardzo długo, ale udało się to wszystko sfinalizować z sukcesem i od września autobus rusza w nową trasę.
1: W takim razie będzie można do Cygańskiego Lasu dojechać już nie tylko jedynką, ale również osiemnastką. No i to jest, mamy niedługo dobrą okazję do skorzystania właśnie z tego autobusu, bo również w Cygańskim Lesie szykuje się ciekawe wydarzenie, festiwal. Również mógłbym prosić o kilka słów na ten temat.
3: Tak, ja dodam, że również turyści będą mogli korzystać, wracając z Szyndzielni, z nowej trasy osiemnastki, ponieważ będą autobusy kursowały także w godzinach popołudniowych. Natomiast my zapraszamy Radę Osiedla Mikuszowice Śląskie razem z Miejskim Domem Kultury Olszówka na nowy festiwal Naturalnie Cygański Las. Rozpoczynamy w piątek, 11 września, i tutaj o godzinie 18 na terenie integracyjnym odbędzie się koncert pod tytułem Na Ludowo, Na Jazzowo. W sobotę będzie bardzo dużo wydarzeń. Od rana, od godziny 10 rozpoczynamy kąpielą leśną w Cygańskim Lesie. Kończymy wieczorem pokazem ognia. W niedzielę będą prelekcje podróżnicze, będą spacery edukacyjne, będą różnego rodzaju warsztaty. To jest pierwsza edycja festiwalu Naturalnie Cygański Las, ale myślimy, że to będzie taka nowa tradycja spotkań z kulturą, przyrodą, drugim człowiekiem. Bardzo serdecznie zapraszamy.
1: Tych wydarzeń jest też dużo więcej niż tylko pani wymieniła, ale oczywiście nie będziemy tutaj wymieniać każdego punktu, bo nam nie starczy czasu, ale myślę, że też tutaj warto wspomnieć, że na niektóre punkty obowiązują zapisy, więc chciałbym zapytać, gdzie można znaleźć szczegółowe informacje?
3: Zapraszamy Państwa do zapoznania się z programem festiwalu na nasze strony na Facebooku Rada Osiedla Mikuszowice Śląskie, Miejski Dom Kultury Olszówka. Rzeczywiście są warsztaty, na które należy się zapisać, bo tutaj są grupy na przykład 30-20 osobowe. Jest też dużo wolnych wydarzeń. Zapraszamy, wejdźcie Państwo na stronę Miejskiego Domu Kultury Olszówka. Tam są możliwości rejestrowania się. Są jeszcze miejsca wolne. Serdecznie zapraszamy.
1: Mówiła Joanna Wróblewska-Jachna, przewodnicząca Rady Osiedla Mikuszowice Śląskie. Przeniesiemy się teraz do Czechowic-Dziedzic, gdzie młodzież z technikum i szkoły branżowej pierwszego stopnia ma do dyspozycji nową halę dla logistyków oraz nową pracownię reklamy. O wszystkim mówi dyrektor zespołu szkół Paweł Urbańczyk.
4: Od 1 września w zasadzie skończyliśmy jeden z projektów unijnych realizować i w tej chwili będziemy mieć pięknie wybudowaną i wyposażoną pracownię dla logistyków, jedyną w Polsce zresztą, gdzie będzie można było w warunkach rzeczywistych uczyć się tego zawodu. Mamy nową pracownię audio dla kierunku technik reklamy, gdzie młodzież będzie uczyła się z kolei nagrywać reklamy na potrzeby radia. Mamy również dwie pracownie gastronomiczne, one już zaczęły troszeczkę wcześniej funkcjonować, kilka miesięcy temu, ale zostały jeszcze doposażone i mamy nadzieję, że jeszcze uda nam się je w niedalekiej przyszłości doposażyć. Oprócz tego, jeżeli chodzi o takie bieżące remonty, takie poważniejsze, kończymy właśnie remont holu i remont głównego korytarza, odmalowanie ścian, bieżące naprawy, więc mam nadzieję, że będziemy na 1 września przygotowani z nową jakością, wkraczamy w nowy rok szkolny. Nawet szkoła, z którą współpracujemy w Swarzędzu, jest świetnie wyposażona, prawdę powiedziawszy, dzięki współpracy, którą utrzymujemy ze szkołą w Swarzędzu, możemy podglądać pewne nowości, rozwiązania, ale dla logistyków nie mają takiej hali. W miesiącu, bodajże październiku, odwiedzą nas, więc będziemy mogli tym razem pochwalić się czymś, czego oni nie mają. Na dobrą sprawę, na dzień dzisiejszy nie ma hal, które są wyposażone dla logistyków, którzy mogą uczyć się zawodu. Są hale, w których pracuje się, prawda? Natomiast my mamy halę taką dla ćwiczeń przeznaczoną, z urządzeniami, które pozwolą pokazać cały proces technologiczny przyjęcia towaru, zmagazynowania tego towaru, a później proces wydania towaru z urządzeniami, które służą do transportu wewnętrznego. Także mam nadzieję, że młodzież tutaj będzie mogła zobaczyć w warunkach, trafiając do pracodawcy, będzie już jak gdyby nie pierwszy raz widziała urządzenia i narzędzia, którym posługuje się na co dzień w pracy logistyk.
1: Oprócz hali dla logistyków, Zespół Szkół Technicznych i Licealnych imienia Staszica został wyposażony w pracownię reklamy.
4: Jesteśmy w pracowni reklamy. To jest nowe miejsce u nas w szkole. Miejsce, gdzie młodzież będzie uczyła się dodatkowo jeszcze oprócz reklamy wizualnej, będziemy tutaj nagrywać reklamy audio, które będą mogły być wykorzystywane na przykład w przestrzeni radiowej. Tak, mamy dwa pomieszczenia. Jedno pomieszczenie jest to reżyserka, drugie właściwe studio nagrań. Mamy sprzęt w postaci mikrofonów, instrumentów muzycznych, przynajmniej części instrumentów muzycznych, gdzie będzie nagrywany dźwięk. No i na ścianach mamy pięknie wygłuszone panelami, specjalnymi gąbkami, także jest tutaj naprawdę zupełnie inny dźwięk, jeżeli możemy mówić o jakości przede wszystkim i podczas nagrania później. Reżyserka świetnie wyposażona, sprzęt najwyższej klasy, więc mam nadzieję, że będziemy mogli naprawdę młodzież uczyć na bardzo dobrym sprzęcie nagrywania reklam.
1: Mówił dyrektor ZSTiL w Czechowicach-Dziedzicach Paweł Urbańczyk. Z Czechowic-Dziedzic przenosimy się do Żywca, zajrzymy do Żywieckiej Fundacji Rozwoju, konkretnie by dowiedzieć się, jak działają tam wolontariusze.
5: Aleksandra Gancarz, Żywiecka Fundacja Rozwoju, koordynatorka wolontariatu.
1: Jak ten wolontariat wygląda tutaj w Żywieckiej Fundacji Rozwoju? Czym wolontariusze się zajmują?
5: Wolontariusze działają w kilku różnych obszarach. Najbardziej systematycznie działają wolontariuszki uczące języka polskiego jako obcego, osoby z Ukrainy związane z naszą fundacją. To są głównie uczestniczki CIS oraz ich dzieci. Te wolontariuszki są najmniej widoczne. Starają się kilka razy w tygodniu uczyć języka polskiego na lekcjach indywidualnych oraz grupowych i wykonują mnóstwo bardzo pożytecznej pracy. Inne grupy są bardziej widoczne. To są wolontariusze organizujący debaty oksfordzkie, które już w coraz większym stopniu są powierzone wolontariuszom. Od A do Z wolontariusze zajmują się załatwianiem przestrzeni, informowaniem szkół, organizowaniem nagród dla debatantów. Oprócz tego wolontariusze pomagają co roku w dużym stopniu w organizacji Święta Pomarańczowej Energii, które co roku odbywa się w pierwszą niedzielę października. Oprócz tego uczestniczą w organizacji różnych akcji i to, uwaga, jest najbardziej systematycznie pracująca grupa, ponieważ jesteśmy zapraszani do pomocy w różnego rodzaju festynach, piknikach, zawodach rowerowych i wszędzie tam pojawiamy się jako animatorzy dla dzieci, jako osoby wspierające technicznie organizację tych świąt. Poza tym jesteśmy otwarci na różne pomysły wolontariuszy. Jeżeli ktoś ma pomysł na inicjatywę społeczną i chciałby ją zrealizować we współpracy z Żywiecką Fundacją Rozwoju, to jesteśmy otwarci, wspieramy organizacyjnie, a nawet finansowo, ponieważ co roku rozdajemy co najmniej 5 mini grantów dla wolontariuszy w kwocie od 500 do 2000 zł.
1: Mówiła Aleksandra Gancarz z Żywieckiej Fundacji Rozwoju. Z Żywca pojedziemy na chwilę do Buczkowic, gdzie działa Szkoła Mistrzostwa Sportowego Szczyrk imienia polskich olimpijczyków. Nabór do szkoły był w tym roku bardzo udany, mówi dyrektor szkoły Iwona Mentzner.
6: Dzień dobry. Myślę, że nabór na 2026-2027 wypadł bardzo dobrze. Przyszły rok będzie super. Mamy w pierwszej klasie liceum 25 uczniów. W porównaniu z ubiegłym rokiem była to ilość znacznie mniejsza, tylko 13. Świetnych sportowców, jeżeli chodzi o biegi narciarskie oraz konkurencje alpejskie, więc wracają do nas biegacze oraz Alpejczycy, z czego się bardzo cieszymy, bo mamy na swoim pokładzie w tym roku bardzo dobrych biegaczy 2011, którzy stali wielokrotnie na podiach Pucharu Polski oraz również są w generalnej klasyfikacji bardzo wysoko. Jeśli chodzi o konkurencje alpejskie, również mamy nowych uczniów w klasie drugiej, też bardzo dobre zawodniczki, więc myślimy, że ten rok będzie bardzo dobrze przepracowany przez trenerów i zadbamy o te dzieci, że będzie ich rozwój w wysokim poziomie. Wprowadzamy już, mówimy o tym od jesieni 2025, biatlon oraz narciarstwo wysokogórskie. Początki są zawsze trudne, więc biatloniści pojawili się u nas już w szkole i będziemy współpracować z żywieckim klubem biatlonowym. Trenerzy tych klubów będą zajmować się treningami strzeleckimi, natomiast biatloniści będą trenować się z naszymi biegaczami. Jeśli chodzi o narciarstwo wysokogórskie, też nowa dyscyplina, rodząca się dopiero w Polsce. Mamy już też jedną zawodniczkę, która będzie pod opieką Polskiego Związku Alpinizmu i z nimi będzie wyjeżdżać na różne zgrupowania. Jeśli chodzi o skoczków, no to są bardzo zaopiekowani, też bardzo duża, bardzo dobra rekrutacja, będzie ich koło 40. Dlatego bardzo się cieszę jako dyrektor, że uczniowie, zawodnicy zaufali nam, rodzice również i będziemy mieli możliwość dalszego rozwoju i wspinania się po drabinkach, po szczeblach drabiny wysoko, wysoko, ażeby zostać naprawdę bardzo dobrą szkołą nie tylko w Polsce, ale również w Europie, ponieważ zawsze będę uważać, jak i mój cały zespół, że najważniejszym w szkole jest uczeń, zawodnik, bo można mieć wspaniałą infrastrukturę, wspaniałych trenerów, a jeżeli nie będziemy mieć zawodników, no to niestety nie będziemy mieć sukcesów. Od września już 2025 roku rozpoczęliśmy właściwie rekrutację na ten nowy rok szkolny, który teraz nastąpi. Przekonywaliśmy rodziców, rozmawialiśmy z nimi, z trenerami, ponieważ był taki trend, żeby nie iść do szkoły mistrzostwa sportowego, jeżeli chodzi o biegi oraz konkurencje alpejskie. Dlatego ja sama też zaangażowałam się, byłam wielokrotnie na zawodach, spotykałam się z rodzicami w szkole, prezentując naszą infrastrukturę, oferując nawet tygodniowe pobyty zawodników, żeby przekonali się, jak tutaj wygląda życie sportowca i ucznia. I myślę, że to był bardzo dobry kierunek, ponieważ ten ósmoklasista, który chodzi do szkoły podstawowej i uczęszcza na treningi tylko do klubów, nie wyobrażał sobie tego życia tak od 7 do godziny właściwie 20 z innymi kolegami, w szkole do 18:10, ale poczuł, przeżył i większość z nich, bo nie wszyscy, ale większość z nich po pobycie powiedziała: ja tutaj chcę być. I to było takie bardzo dla nas miłe i wiemy teraz, że będziemy ponownie od września robić to samo. Będziemy również zapraszać kolejne roczniki, żeby jakość tych zawodników była naprawdę na wysokim poziomie.
1: Mówiła dyrektor powiatowego zespołu placówek SMS Szczyrk Iwona Mentzner.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
1: Jonasz Cecerski, serdecznie zapraszam na magazyn. Dzisiaj sportowe tematy. Najpierw trochę o przeszłości, a później o wydarzeniu, które dopiero nastąpi. 80 lat temu w Bielsku-Białej po raz pierwszy zaczęto grać w siatkówkę. Moim dzisiejszym gościem jest legenda bielskiej siatkówki, dawny zawodnik włókniarza oraz trener m.in. reprezentacji Polski.
7: Wiktor Krebok, trener piłki siatkowej, urodzony w Bielsku-Białej, bielszczanin. Właśnie w tym roku mija 80 lat od rozpoczęcia gry w piłkę siatkową w naszej okolicy. Zaczęło się to wszystko przy zakładach przemysłu liniarskiego Lenko, gdzie była grupa pasjonatów sportu, gdzie był taki przewodniczący rady zakładowej pan Włodzimierz Tril, pochodzący z Wileńszczyzny, i oni tam zaczęli grać w tą siatkówkę na ulicy Gazowniczej koło zakładów Lenko. Tam było boisko, tam był klub i tam i chłopcy i dziewczyny grali sobie w tą siatkówkę. Chłopcy wcześniej zaczęli jako RKS Lenko, zaczęli startować w rozgrywkach centralnych. W Polsce nie było jeszcze ani pierwszej ligi, ani drugiej ligi. Były rozgrywki Centralnej Rady Związków Zawodowych. To były rozgrywki hutników, górników, włókniarzy, spożywców. I właśnie ci chłopcy zdobyli robotnicze mistrzostwo Polski jako RKS Lenko. Jako drużyna przenieśli się do Włókniarza Bielsko i następne lata występowali jako Włókniarz Bielsko. Dziewczyny jeszcze do lat prawie 50. nie występowały jako klub. Później występowały jako BKS Bielsko-Biała i to jest do dzisiejszego dnia. No, siatkówka miała różne koleje losu. Byliśmy w drugiej lidze, byliśmy w trzeciej lidze. Później graliśmy w pierwszej lidze B, w pierwszej lidze A. Zdobyliśmy Puchar Polski, zdobyliśmy brązowy medal Mistrzostw Polski. I to by było na tyle z takich większych osiągnięć. W tej chwili ta siatkówka rozwija się w kilku miejscach. Młodzieżą zajmują się chłopcy BBTS Włókniarz z panem prezesem Bućko. Siatkówką tą zawodową zajmuje się pani Ida Szostakowska, gdzie jako towarzystwo sportowe BBTS występują w pierwszej lidze takiej zawodowej. No a w BKS-ie całą działalność z młodzieżą prowadzi BKS pod kierownictwem pana Andrzeja Pycia, a siatkówką zawodową zawiaduje pani Aleksandra Jagiełło i one występują w pierwszej lidze państwowej. No, zdobyły brązowy medal, zdobyły Puchar Polski, także ta siatkówka żeńska rozwija się bardzo dobrze.
1: Mówił pan wcześniej w pierwszej osobie, że zdobyliśmy, graliśmy, bo też jest pan częścią tej bielskiej siatkówki. Proszę coś więcej powiedzieć o swoich czasach grania dla Włókniarza.
7: To znaczy, ja przyszedłem do klubu w 59 roku, grałem 15 lat, później zostałem trenerem, wychowałem wielu reprezentantów Polski. Takim najbardziej znanym był Piotr Gruszka. Drugim takim był Jerzy Pawełek, niestety nieżyjący. Ci dwaj zawodnicy występowali na Igrzyskach Olimpijskich, to znaczy Gruszka na Igrzyskach, a Jerzy Pawełek występował w zamiennej imprezie na Kubie, bo wtedy w 1984 roku Polska bojkotowała Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles. Także no, mnóstwo zawodników ligowych, pierwszoligowych. Prowadziłem ten klub i w roku 1994 zostałem trenerem reprezentacji, z którą wywalczyłem awans na Igrzyska Olimpijskie w Atlancie. No i później po tym całym epizodzie z siatkówką przestałem się zajmować siatkówką, przeszedłem troszeczkę do polityki, no ale to jest odrębna historia.
1: Chciałem jeszcze usłyszeć na temat tego, jak to granie w siatkówkę, jak ta siatkówka wyglądała w tamtych czasach. Zanim jeszcze włączyłem mikrofon, to pokazał mi pan zdjęcie hali, na której kiedyś grano, co może... Ja na przykład byłem tym zaskoczony, że ten budynek miał kiedyś taką funkcję. Proszę powiedzieć, gdzie to było?
7: To znaczy, siatkówka w Bielsku zaczęła się na ulicy Słowackiego, w dzisiejszej Kubiszówce. Była to jedna z większych sal na Śląsku. Tu odbywały się mecze międzypaństwowe i to była kolebka siatkówki bielskiej. No niestety ta kolebka zaczęła być za bardzo rozchwiana. W roku 68 towarzysze z komitetu partii kazali się nam połączyć z BBTS-em. I wtedy środowisko i Włókniarza, i BBTS-u praktycznie się rozleciało, a w roku 1975 powstało województwo bielskie I znowu towarzysze doszli do wniosku, że najlepszym obiektem będzie hala sportowa i wybudowali sobie tam wojewódzki ośrodek szkolenia ideologicznego. Historia mówi, że się i tak nic nie nauczyli. No i niestety i ta siatkówka została pozbawiona, że tak powiem, jakiegoś takiego macierzy swojej, o, bo tam wszyscy jakoś byli związani z tym budynkiem, z tym klubem, a jak już przestało mieć miejsce to, że było się gdzie spotykać, tam odbywały się spotkania, tam odbywały się imieniny zawodników, no tam całe życie nasze było oparte o ten klub.
1: Czyli połączenie tych dwóch klubów, dwóch struktur, zamiast coś wzmocnić, to sprawiło, że rozchwiała się ta organizacja?
7: No to zawsze historia uczy, że takie połączenia klubów nigdy nic nie dały, bo są środowiska w każdym takim klubie. Są tam ludzie związani z tym środowiskiem i później, jeśli się to łączy, to bardzo trudno jest połączyć jednych i drugich, bo zawsze są rozbieżne cele tych klubów. W Bielsku jest taka paradoksalna sytuacja, że ci młodsi działacze, którzy nie znają historii, obchodzą bez przerwy tutaj setną jakąś rocznicę klubu sportowego Bielitz Biała Sportverein. Mnie normalnie szlak trafia, dlaczego ja mam obchodzić jakąś rocznicę klubu, którym nie było ani siatkówki i tego klubu po prostu nie ma. To był niemiecki klub, dlatego tak dążyłem do tego 80-lecia, żeby ta siatkówka w końcu miała jakąś rocznicę. Bo dziewczyny są w BKS-ie. Ten BKS powstał, Bialski Klub Sportowy, w 1922 roku. Włókniarz jako klub sportowy powstał w 1912. Ten Bielitz Biała Sportverein później gdzieś w 1938 roku się przekształcił na Bielski Klub Piłki Nożnej, czy coś takiego, nie umiem tej nazwy powtórzyć po niemiecku. I bez przerwy my usiłujemy obchodzić rocznicę tamtego klubu. Ja tego nie rozumiem. Dlatego z takim entuzjazmem podszedłem do tego, żeby zacząć obchodzić 80. rocznicę powstania siatkówki w Bielsku. Bo to jest namacalna rocznica. Będziemy obchodzić rocznicę powstania naszej kochanej dyscypliny, a nie obchodzić tradycji jakiegoś klubu, którego już nie ma i w którym nie było siatkówki.
1: Jest pan też autorem kroniki tej bielskiej siatkówki. Jest tu dużo materiałów, zdjęć. Proszę powiedzieć, czy to są materiały, które pan sam osobiście zebrał, czy to są rzeczy, które były jakoś zbierane pracą zespołową?
7: Nie, nie, to tu jest napisane. Historia bielskiej siatkówki widziane oczyma Wiktora Kryboka. To są wszystko moje zdjęcia, to są wszystko moje artykuły, że tak powiem. To wszystko zrobiłem sam, ponieważ miałem nieszczęście w rodzinie. Żona była sparaliżowana przez długi okres czasu i nie mogąc spać po nocach pisałem właśnie to wspomnienie. I dobrze, że to napisałem, bo to jest jedyna historia tej siatkówki, jaka się ostała.
1: Jeszcze chcę zapytać o same obchody 80-lecia. Co nas czeka w ramach tego święta?
7: To znaczy, ja mogę mało coś o tym powiedzieć, ponieważ 2 lata temu zacząłem tą inicjatywę obchodów, po czym wyłączyłem się z tego, byłem w sanatorium, nie było mnie w Bielsku. Inicjatywę przejął naczelnik wydziału pan Jacek Broda i pani prezes Jagiełło i pani prezes Szostakowska, także no nie będę zdradzał żadnej tajemnicy, bo ja też za bardzo nie znam scenariusza tej imprezy. Wiem, że tam będzie dużo wspomnień, będą filmy z poprzednich działań. No i tyle mogę powiedzieć. Zapraszam wszystkich kibiców, a zwłaszcza tych starszych, którzy jeszcze pamiętają nasze występy na sali przy ulicy Słowackiego. Później występowaliśmy w Cygańskim Lesie na sali w tej chwili rekordu. Tam 10 lat żeśmy się poniewierali bez sali. Także losy tej siatkówki były dramatyczne. No i dalej w tym mieście nie za bardzo mamy obiekt, bo obiekt na ulicy Karbowej jest przeznaczony do wystaw i targów. No a siatkówka tam wchodzi, jak jest wolne miejsce. No, przydałaby się Bielsku jakaś taka sala stricte do piłki siatkowej, tym bardziej, że są 2 zespoły ligowe.
1: Jakaś zachęta dla młodych mieszkańców Bielska Białej, którzy może chcą zająć się jakimś sportem, żeby wybrali właśnie siatkówkę?
7: No, to znaczy bardzo prężnie na Facebooku materiały przedstawia BBTS Włókniarz, także zachęcam do śledzenia internetu. Tam są podane daty, terminy, gdzie się odbywają zajęcia. Wystarczy tam przeczytać, iść i zapisać.
1: Dziękuję bardzo.
7: Dzięki.
1: Rozmawiałem z Wiktorem Krebokiem, który od kilkudziesięciu lat jest związany z bielską siatkówką. W tym roku obchodzimy 80 lat piłki siatkowej w Bielsku Białej. A teraz drugi temat sportowy. Przed nami już 56. edycja rodzinnego rajdu rowerowego.
8: Dzień dobry, Jolanta Koźmin, prezes Beskidzkiego Towarzystwa Cyklistów, współorganizatora bielskich rodzinnych rajdów rowerowych.
1: W tym roku już 56. edycja rodzinnego rajdu rowerowego. Co nas czeka na tegorocznej odsłonie?
8: Bielski Rodzinny Rajd Rowerowy 56. pod patronatem prezydenta miasta Bielska Białej odbędzie się 27 września, jak zwykle w niedzielę. Spotkamy się na Placu Wojska Polskiego, pięknie odrewitalizowanym, i tam o godzinie 9.30 będzie inauguracja i start uroczysty z tegoż to miejsca. Pojedziemy sobie w kierunku gminy Wilamowice. Półmetek odbędzie się na stadionie LKS w Pisarzowicach i tam po około półtorej godzinnej przerwie stamtąd ruszymy do Bielska Białej na metę rajdu na tereny Parku Słowackiego. Na terenie Parku Słowackiego czeka nas jak zwykle dużo gier, zabaw, niespodzianek. No i myślę, że fajna, miła zabawa. Zorganizowane będą konkursy, gry i zabawy.
1: Jaki kolor koszulki w tym roku?
8: W tym roku piękny, odblaskowy kolor koszulki, taki malinowy, różowy, jak kto chce, taki jasny, wesoły, przede wszystkim bezpieczny i kolor odblaskowy.
1: Zapisy na rajd już ruszyły?
8: Tak jest, zapisy na rajd już ruszyły od końcówki sierpnia, zapisy przez internet, a zapisy bezpośrednie, i tutaj uwaga, zmiana, zapisy będą w biurze rajdu na terenie basenu w Cygańskim Lesie, ulica Startowa.
1: Jak dużo osób może wziąć udział w rajdzie?
8: Jesteśmy przygotowani na 2000 uczestników, więc zapraszamy do udziału. Czym prędzej, tym lepiej, ponieważ koszulki jak zwykle są i czasami po prostu niektóre numeracje lubią się wyczerpać, więc kto pierwszy się zapisze, tym ma stuprocentową szansę, że dobierze sobie odpowiednią koszulkę, odpowiedni rozmiar.
1: I w tym roku również czekają nas konkursy na najstarszego, najmłodszego uczestnika?
8: Tak jest. Tradycyjnie mamy konkursy na najliczniejszą rodzinę, najliczniejszą grupę, najliczniejszą szkołę podstawową, najliczniejszą szkołę ponadpodstawową, najliczniejsze przedszkole, no i oczywiście dla najstarszego uczestnika rajdu, najmłodszego jadącego samodzielnie i dla najmłodszych jadących niesamodzielnie. Uwaga, bo nie wszyscy pamiętają o tym, na półmetku weryfikujemy się, potwierdzamy swoją tożsamość, potwierdzamy w ten sposób, że przebyło się pierwszy etap, no i nagrodę odbieramy już na mecie rajdu.
1: O 56. odsłonie rodzinnego rajdu rowerowego mówiła Jolanta Koźmin z Beskidzkiego Towarzystwa Cyklistów.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
1: Jonasz Cecerski z tej strony, zapraszam serdecznie na magazyn. Wracamy do tematu centrum danych, które ma powstać w Bielsku Białej. Według kolektywu Zielona Gwiazda ta inwestycja jest dużym zagrożeniem dla miasta. Zanim poruszymy ten temat, na początku coś lżejszego, propozycje Bielskiego Centrum Kultury na tegoroczną jesień.
9: Marek Kamiński, Bielskie Centrum Kultury.
10: Kończy się lato, ta aura się zmienia w jesienną, ale kultura w Bielsku Białej nie przygasa. Powiedz mi proszę, jakie wydarzenia nas czekają w BCK-u jeszcze tego roku?
9: Ze względu na aurę już kończy się sezon letnich imprez plenerowych. Jeszcze 3 września ostatnia impreza plenerowa, czyli wlot na spot w Białej Północ, a potem wracamy już do sali koncertowej i tutaj całe mnóstwo imprez. Rozpędzamy się oczywiście dość powolutku, bo zapraszamy na 16 września. 16 września powraca nasz cykl Offbeat Organ. Będzie bardzo ciekawa, interesująca odsłona. Natalia Niemen. Natalia Niemen oczywiście śpiewa, będzie też harfista i będzie zgodnie z nazwą cyklu i jego trendami organista, czyli będą organy Bielskiego Centrum Kultury. Natalia Niemen to oczywiście córka Czesława Niemena, która śpiewa swoje kompozycje, ale również kompozycje ojca. I myślę, że to będzie dobra informacja dla fanów dawnej dobrej muzyki. Zabrzmią tego wieczoru Bema Pamięci Żałobny Rapsod i Dziwny jest ten świat. Zapraszamy Offbeat Organ 16 września. Później kolejna ciekawa propozycja końcem września – Sound Design. Sound Design to nowy festiwal łączący film oraz muzykę. Jeśli chodzi o artystów, będzie trójka. Roger Eno, brat słynnego Briana Eno, producenta zespołu U2 i wielu innych. Będzie polski kompozytor muzyki filmowej Daniel Blum i będzie Gaba Kulka. To 27 września w Bielskim Centrum Kultury. Film oraz muzyka. Jazz zagości już 2 października za sprawą trójmiejskiej formacji Nene Heroin. No a potem rozpocznie się już sezon festiwalowy. Festiwal Kompozytorów Polskich w tym roku od 8 do 10 października. Głosy Miasta to podtytuł, a to oznacza, że będzie muzyka wykonawców pochodzących z Bielska-Białej i kompozytorów, którzy z Bielska-Białej się wywodzą. Będzie trochę zaskakujących pomysłów, zaskakujących zestawień. Myślę, że to będzie bardzo ciekawa impreza. Już teraz zapraszamy. No a potem w myśl zasady dla każdego coś miłego, bo tak to już jest w Beceku, że szykujemy bardzo różne propozycje. 23 października, Wolna Grupa Bukowina, czyli coś dla miłośników poezji śpiewanej, piosenki z tekstem. Absolutna klasyka tego gatunku muzycznego. To będzie naprawdę znakomity koncert, pełen wspomnień, pełen wzruszeń. Tak będzie 23 października, a już tydzień później siesta w drodze, muzyka fado, Portugalia, gorące, choć w tym wypadku pewnie i smutne rytmy, festiwal wędrujący proponowany przez Marcina Kydryńskiego. On proponuje swoje ulubione zespoły, a państwo zawsze, jak to w Bielsku bywa, gorąco je oklaskują. Dalej, listopad i kolejny festiwal, czyli jazzowa jesień. Odkryliśmy już jedną artystkę, znakomita pianistka jazzowa z Japonii, Hiromi, ale ten festiwal to nie tylko koncert Hiromi, ale także wielu innych znakomitych wykonawców wkrótce już w sprzedaży od 4 do 8 listopada. Dla miłośników dobrej, przebojowej muzyki Ralf Kamiński to również będzie hitowy koncert, trasa koncertowa albumu Góra, pożegnanie z tym albumem. U nas wystąpi 13 listopada. I kolejna klasyka, tydzień później, 20 listopada, formacja Raz, Dwa, Trzy. Adam Nowak i jego kumple, czyli znowu muzyka z tekstem, połączenie poezji śpiewanej i rocka tym razem. Dla miłośników teatru 28 listopada spektakl Pułapka, znakomita obsada. Oczywiście cały czas pracujemy nad repertuarem, cały czas będą się pojawiały nowe, bardzo atrakcyjne, proszę sprawdzać nasz repertuar, koncerty. No a już teraz w sprzedaży warto, nawet nie wiem, chyba w przyszłorocznym kalendarzyku zapisać. Koniec grudnia 2027, będzie Cezik dzieciom 4-5 grudnia. Bilety sprzedają się jak świeże bułeczki, mimo że mamy jeszcze grubo ponad rok do tego koncertu. Zapraszamy.
1: Mówił Marek Kamiński z Bielskiego Centrum Kultury. A teraz Centrum Danych w Bielsku-Białej. Czy ta inwestycja może być zagrożeniem dla miasta? Skontaktowałem się z kolektywem Zielona Gwiazda, który protestuje przeciwko jej powstaniu.
11: Nazywam się Marysia i jestem z kolektywu Zielona Gwiazda, który działa w Bielsku-Białej przeciwko budowie Centrum Danych.
10: Rozmawialiśmy kilka tygodni, czy nawet już kilka miesięcy temu. Od tego czasu coś się tam zadziało. W zeszłym tygodniu odbył się protest pod siedzibą spółki, przeciwko której protestujecie. Powiedz mi proszę, na jakim etapie jest cała sytuacja?
11: Generalnie to protest odbył się w związku z wprowadzeniem opłat parkingowych dla pracowników firm, które działają na byłym zakładzie Fiata, tutaj mowa o Elektropoli, Avio Magneti. Natomiast można powiedzieć, że to jest jeden z powodów, ale przyczynkiem do tego był tak naprawdę duży poziom lęku wśród pracowników odnośnie ich miejsc pracy, odnośnie przyszłości, odnośnie słabej komunikacji z inwestorem, który wprowadził tak naprawdę te parkingi płatne z dnia na dzień, w nocy, bez żadnych oficjalnych zapowiedzi. Ludzie przyszli do pracy zaskoczeni, że muszą płacić 20 zł, żeby zaparkować, a wcześniej było to wszystko bezpłatne. Tak naprawdę to 20 zł dziennie sumuje się do 400 zł. Także są to ogromne kwoty. Natomiast warto pamiętać, że problem jest bardzo złożony i to skłoniło pracowników do wyjścia na ulicę. Pojawiło się ponad 100 osób i generalnie inwestor, czyli DL Invest, bardzo, powiedzmy, radykalnie odpowiedział na postulaty pracowników, wysyłając różne doniesienia medialne, które tak naprawdę osłabiały pozycję pracowników w mediach, w tym jak są postrzegani przez innych ludzi, mówiąc, że przesadzają, że wszystko jest wyolbrzymione itd., itd. Tuż po ogłoszeniu tego protestu inwestor stwierdził, że wprowadzi karnet pracowniczy w wysokości 100 zł, czyli na miesiąc pracownicy będą płacić 100 zł oraz, co ciekawe, wprowadził regulamin tego parkingu tuż przed protestem, czyli tak naprawdę jakiekolwiek oficjalna dokumentacja pojawiła się tak naprawdę w dniu protestu, czyli ten regulamin. Co ciekawe, inwestor również wezwał osobę ze związku zawodowego, z inicjatywy pracowniczej, wezwał ją do przeprosin, oficjalnie pozywając ją. I mamy tutaj podejrzenie i wręcz pewność, że jest to tak zwany slap, czyli dokument / pozew, który tak naprawdę ma zastraszyć stronę społeczną przed jakimkolwiek działaniem. Także nie udało się mu, wyszliśmy na tą ulicę i z naszej strony nasze zaangażowanie było głównie związane z budową tego centrum danych, czyli tak naprawdę ten lęk pracowników nie wiąże się tylko z tym, że będą musieli płacić bardzo dużo, żeby zaparkować, żeby dojechać do tej pracy, ale właśnie z tym, że to centrum danych jest budowane. Ostatnio na naszej stronie internetowej i w newsletterze pojawił się artykuł, który trochę kwestionował doniesienia inwestora na temat centrum danych. Inwestor, czyli właściciel DL Invest, dał wywiad w jednym z portali, na których podzielił się troszkę więcej tym, jak to centrum danych ma wyglądać. My to zanalizowaliśmy i tak naprawdę z tego artykułu nie wiemy nic, co byłoby jakkolwiek przydatne i jakkolwiek mogłoby nas uspokoić. Generalnie inwestor używał bardzo trudnych słów odnośnie tam chłodzenia itd., itd. Mówił o tym, że na przykład to centrum danych będzie miało zamknięty obieg wody, co wydaje się być super, bo naszą główną obawą jest tak naprawdę to, że będzie duże zużycie tej wody. Tylko prawda jest taka, że w momencie, kiedy nawet jeśli jest zamknięty obieg wody, to wtedy zużycie prądu jest o wiele, wiele większe, bo to nie jest tak, że ta woda sobie cyrkuluje i nie ma żadnych strat, nie ma... Ta woda będzie się dalej ogrzewać, prawda? Jakby tym centrum danych i serwerami. Także nawet takie uspokajające komunikaty inwestora tylko pokazują, że tak naprawdę ta inwestycja dalej będzie tak samo szkodliwa i dla mieszkańców, i tak naprawdę dla gospodarki miejskiej w kontekście właśnie zaspokajania potrzeb wody, zaspokajania potrzeb prądu. To jest jak przyłączenie dosłownie dodatkowego miasta do miasta. Także na tym proteście chcieliśmy właśnie podnieść te tematy, podnieść tematy tych agregatów spalinowych, które będą tak naprawdę powodowały ogromny hałas dla pracowników. Wyobraźmy sobie, że te agregaty będą działały non-stop i pracownicy będą się temu przysłuchiwać każdego dnia idąc do pracy. Także ten aspekt był dla nas bardzo ważny, żeby go poruszyć.
10: Czy spółka jakoś się odniosła do tego, jaki był powód wprowadzenia tych opłat parkingowych? Zostało to w jakiś sposób wyjaśnione?
11: Tego, co rozumiem, to nie do końca. Bardziej było to na zasadzie staramy się dawać jak największe standardy użytkowania i tak dalej. Musimy zwiększyć poziom bezpieczeństwa i tak jest taniej niż w mieście. Tego typu argumenty. Czyli bardziej była to taka reakcyjność na złość osób pracujących niż faktyczna debata i dyskusja z nimi.
10: I rozumiem, że te informacje, które spółka podaje co do centrum danych, które ma powstać, porównujecie to jakoś z tymi danymi, które są w innych częściach kraju czy w innych częściach świata?
11: Tak, oczywiście. Tak naprawdę budowa centrum danych dotyczy bardzo wielu miejsc. W niektórych miejscach, na przykład w Bełchatowie, te procesy są już o wiele dalej niż u nas w Bielsku-Białej. Aczkolwiek to, co tam jest fajne, paradoksalnie, to jest to, że tam przynajmniej jest troszeczkę większa transparentność. Są dostępy do różnych materiałów, które są konkretne, które faktycznie pokazują jakby z czym my się mierzymy. Tutaj inwestor nie dzieli się dosłownie niczym, co miałoby jakiekolwiek podstawy oprócz spekulacji. Dlatego no, tutaj jest dla nas duże wyzwanie do władz miasta w sumie szczególności, żeby zaczęli współpracować z nami mieszkańcami i żeby troszkę zainteresowali się tematem, bo tak naprawdę poza ich oczami buduje się coś, co może mieć ogromne konsekwencje dla nas wszystkich za niedługo.
10: Wam jako organizacji udało się jakoś nawiązać kontakt ze spółką albo z miastem?
11: Z miastem staramy się kontaktować, prosząc o dostęp do informacji publicznej. Miasto dalej twierdzi, że nic nie wie. Chcemy też zacząć troszkę uderzać bardziej do spółek, które będą bardziej konkretnie zaangażowane, czyli do spółek związanych z wodą, związanych z dostępem do prądu. I chcielibyśmy właśnie nawiązać współpracę, która jest oparta na dzieleniu się tymi informacjami. Natomiast jeśli chodzi o inwestora, inwestor powinien zgodnie z prawem przeprowadzić cały proces inwestycyjny legalnie, starając się o różne pozwolenia, o pozwolenia środowiskowe i tak dalej. Tym jesteśmy zainteresowani. Nie jesteśmy zainteresowani kontaktem z nim w taki sposób, jaki wygląda to teraz, kiedy właśnie te doniesienia medialne sprawiają, że strona społeczna jest stawiona na bardzo niekorzystnej pozycji.
10: Wiadomo, kiedy ma ruszyć sama budowa?
11: Zgodnie ze słowami inwestora, pierwsze przyłączki mają już w tym roku zostać uruchomione, ale tak naprawdę nie wiemy dokładnie, bo tak jak powiedziałam, miasto nic nie wie. Skoro miasto nic nie wie, to w jaki sposób to ma zostać przyłączone aż tak szybko?
10: Czy coś jeszcze tutaj chciałabyś dodać?
11: Tak, myślę, że to jest taka rzecz, o której chyba nie mówiłam ostatnio. Generalnie nas jako kolektyw również bardzo martwi kwestia tego megatrendu, który jest tak naprawdę globalny, związany z rozwojem sztucznej inteligencji. I tutaj inwestor bardzo mocno jakoś tak kontaktuje się właśnie z tymi rzeczami związanymi ze sztuczną inteligencją. No i nas to niepokoi z takich względów etycznych, powiedzmy. I stąd też nasze hasło odnośnie powstrzymywania technokratycznej bestii. Generalnie technokracja to jest taki termin, który jest używany dosyć często, mówiący o rządzeniu elity inżynierów, która w przeciwieństwie do polityków ma wiedzę, ma know-how o tym, jak projektować rzeczy, jak optymalizować rzeczy. I to jest takie słowo, którego my trochę używamy w niepokoju w związku z tym megatrendem, który jest globalny, no bo już dzisiaj wiemy, że sztuczna inteligencja jest wykorzystywana w wojskowości. Na przykład Palantir ze Stanów sprzedaje swoje usługi służbom imigracyjnym ICE, Departamentowi Obrony, Nowojorskiej Policji, Społeczności Wywiadowczej. Mówimy tutaj też o ogromnym użyciu AI-a w wojnie w Iranie. ADL Invest również pisze o cyberbezpieczeństwie, o suwerenności, o tematach, które są tak naprawdę polityczne. Także to jest taki niepokój, który my mamy i który również chcemy podnieść, że rozwój sztucznej inteligencji, rozwój centrum danych nie będzie służył nam, mieszkańcom, do tego, żebyśmy czuli się bezpiecznie, będzie służył temu, żeby inni ludzie dalej się bogacili i dalej zdobywali władzę.
10: Rozmawiałem z Marysią z kolektywu Zielona Gwiazda. Kolektyw sprzeciwia się budowie centrum danych na terenach dawnej fabryki Fiata w Bielsku-Białej.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.

0: Reklama. Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
1: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
2: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
1: Polecam Michel Moron.
2: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
3: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen.
0: Po reklamie.

0: tematu przewodniego. Tematyka fotografii, styl fotografii jest zupełnie dowolny i między innymi pojawiają się tam też fotografowie, którzy tworzą fotografię uliczną, czy tak zwane street photography. Mimo że na świecie fotografia street, fotografia uliczna jest popularnym odłamem tej sztuki, w naszym mieście jeszcze nie jest tak mocno zakorzeniona. Tę niszę zauważyli moi dzisiejsi goście, którzy postanowili zorganizować Bielsko-Biała Street Photo Festival. To 3-dniowe wydarzenie, które zawiera w sobie więcej mniejszych wydarzeń, wystaw, spotkań i warsztatów. Wszystko dzieje się w ramach Polskiej Stolicy Kultury. Więcej o pomyśle i szczegółach samego wydarzenia powiedzą jego organizatorzy.
1: Cześć, ja nazywam się Michał Misiek-Baranowski, jestem współorganizatorem Bielsko-Biała Street Photo Festival.
2: Cześć, a ja się nazywam Kuba Dobek, jestem też współorganizatorem razem z Michałem Misiek-Baranowskim Bielsko-Biała Street Photo Festival.
0: Powiedzcie mi proszę, to jest pierwsza odsłona? Czy wracamy z tym wydarzeniem do miasta?
1: Tak, to jest pierwsza odsłona festiwalu. Mamy nadzieję, że będziemy wracać. I od razu myślę, że mogę powiedzieć, że planujemy rozwój w formule Biennale, czyli co 2 lata będziemy się razem z Photo Art Festiwalem tutaj zazębiać. Co jeszcze mogę powiedzieć? Pierwsza edycja.
2: Pierwsza edycja, która będzie stanowiła na pewno referencję dla kolejnych edycji. Tak jak Michał wspomniał, planujemy Biennale, ponieważ mamy potężną imprezę, jaką jest Photo Art Festival. I żeby zazębić to elegancko rok na rok razem i nie wchodzić sobie w fotograficzną drogę, będziemy powtarzać to co 2 lata.
0: Jaka jest geneza wydarzenia? Skąd taki pomysł? No bo rozumiem, że to się nie zrodziło gdzieś z dnia na dzień.
2: Jeśli chodzi o genezę, to tak jak już z Michałem wcześniej wspominaliśmy w mediach naszych społecznościowych, ten pomysł zaczął się materializować tak naprawdę już w zeszłym roku podczas Photo Art Festivalu. Ines zgodziła się, dała taki kredyt zaufania fotografii ulicznej i wspólnie przemyciliśmy tam taką kolektywną, zbiorową wystawę zatytułowaną Street Corner, która miała miejsce w Patrii. No i wtedy zaczęliśmy tak rozmawiać, że fajnie byłoby zrobić takie wydarzenie cykliczne w Bielsku poświęcone stricte fotografii ulicznej. No i zaczęliśmy knuć, kombinować. Potem po nowym roku powiedzieliśmy sobie, a może byśmy zaprosili jednego fotografa, a może rozmowę o fotografii, może jakaś wystawa kolektywu. No i Michał powiedział, a może byśmy napisali do Matta Stewarta, może by przyjechał. No i powiedział, że się zgadza, no i dało nam to takiego kopniaka do tego, żeby to zrobić szerzej.
1: No tak, miało być 2-3 fotografów, może jedna wystawa, jakieś spotkanie z artystami, a tutaj niestety, my się cieszymy i przyjedzie Matt Stewart i przyjedzie zwycięzca Leica Street Photo tegorocznego Dawid Łozowicki, będzie Mikołaj Wasilewski, czyli cała Polska się zjeżdża od Gdańska po Tatry, że tak powiem, pod sam Kraków, hej. I rzeczywiście było tak, że siedliśmy sobie pewnego wieczoru po Photo Art Festiwalu i zaczęliśmy kminić, że to dobrze by było, jakby tą fotografię uliczną z tym streetem wyjść do ludzi, pokazać ją w szerszej perspektywie, jakby na takim wydarzeniu skupionym stricte tylko na tym street photo, gdzie nie będzie się to gubić, ginąć wśród innych gatunków fotografii, wśród innej fotografii, która często jakby dużo bardziej wybrzmiewa na imprezach, jak na przykład Photo Art, gdzie tam fotografia dokumentalna rządzi, gdzie jest dużo reportaży, gdzie jest fotografia artystyczna. No to my tutaj z Kubą postanowiliśmy jednak zrobić tak, że to fotografia uliczna, street photo, będzie grało pierwsze skrzypce, będzie tym głównym jakby wydarzeniem, a nie tłem.
2: W ubiegły piątek mieliśmy przyjemność otworzyć wystawę kolektywu Streetwise, którego współzałożycielem jest właśnie Misiek. Na jego zaproszenie też bardzo dziękuję. Mam okazję przedstawić swój tryptyk prac. Będziecie mieli okazję zobaczyć, czym tak naprawdę ta fotografia uliczna jest. Selekcja jest bardzo różnorodna. Pokazuje, czym jest tak naprawdę improwizacja w fotografii, no bo fotografia uliczna jest tak naprawdę improwizowaną fotografią. Tak jak jazz jest improwizowany, to można powiedzieć, przynajmniej ja to tak odbieram, że fotografia uliczna to jest taki jazz wśród fotografii.
0: Wspomnieliście nazwisko Matta Stewarta. Pewnie wszyscy, którzy wiedzą, kogo chodzi, są pod wrażeniem. Ja mam nadzieję, że teraz się nie narażam na ośmieszenie i dopytuję, co to za postać.
1: Wiesz co, nie narażasz się na ośmieszenie, spoko. Matt Stewart jest, myślę, w tej chwili jednym z najbardziej znanych, rozpoznawalnych, a na pewno jednym z najciężej pracujących fotografów, jeżeli chodzi o naszą bańkę fotografii ulicznej. Jest to Brytyjczyk, który bez mała od, nie wiem, z 30 lat fotografuje Londyn, ostatnio fotografuje Amsterdam, więc Europejczyk z bardzo ciekawym spojrzeniem, nie? On wyszukuje na ulicy bardzo fajne anegdoty, jego fotografia jest

0: okraszona po prostu elementem takiego humoru, który w tej codzienności nas często omija. No bo to, co Kuba wspominał o tym jazzie, to fotografia uliczna jest tą improwizacją, a Matt Stewart jest po prostu perfekcjonistą, jest absolutnym mistrzem wyłapywania anegdot i humoru w street photo. Ja tylko tak rzucę, bo zaraz po naszym festiwalu praktycznie jest tutaj festiwal wędrujący, gdzie będzie prezentowana wystawa Björk. No to sobie wyobraźcie sobie, drodzy Państwo, że Matt Stewart jest takim Björk w świecie fotografii ulicznej.
1: Dobra, w takim razie teraz już wszystko jasno. No właśnie, fotografia uliczna, ta street fotografia, to jest coś, czym wy się stricte zajmujecie? Czy to jest jakaś dodatkowa dziedzina, w której bierzecie udział?
2: Generalnie mogę powiedzieć za siebie i za Michała, no fotografia uliczna jest tym rodzajem, tym nurtem fotografii, który ujmuje nas najbardziej. No ja mogę powiedzieć, że zgoła 20-25 lat tą fotografią stricte uliczną się zajmuję. Jak zaczynałem fotografować na ulicy, jeszcze nie wiedziałem, że jest to street photo, nie było wtedy internetu, jeszcze nie było takiej nomenklatury, ale w mojej fotografii zawsze gdzieś był człowiek, zawsze te zdjęcia były w takiej tkance miejskiej, zawsze była to taka bardziej fotografia socjologiczna. Także tak, jeśli chodzi o fotografię uliczną, no to ja się z nią identyfikuję na 100%.
1: Moimi gośćmi są Michał Misiek-Baranowski i Kuba Dobek, czyli organizatorzy Bielsko-Biała Street Photo Festival. To pierwsza edycja wydarzenia w naszym mieście. Jest nadzieja, że nie ostatnia. Festiwal ma odbywać się co 2 lata, żeby zazębiał się z Photo Art Festivalem, który również odbywa się co 2 lata w Bielsku-Białej. Jednak charakterystyką Bielsko-Biała Street Photo Festivalu będzie, jak sama nazwa wskazuje, skupienie na fotografii ulicznej.
3: Będą też jacyś twórcy lokalni tutaj z miasta czy z regionu?
0: No my będziemy. Jak Laskowik mówił w kabarecie tej, no my jesteśmy. Wiesz co, tak naprawdę, jeżeli chodzi o Bielsko, to ta fotografia uliczna bardzo raczkuje. Bardzo trudno tutaj o twórców tego nurtu. Są wspaniałe nazwiska, nie wiem, Paweł Cader, który też jest fotografem, ale też chodzi po ulicy, więc tutaj jego propsuję, ale lubię jego fotografię, gdzie rzeczywiście to się dopiero rozwija. Jakby tutaj, nie powiem, że my z Kubą jesteśmy prekursorami, bo portrety Jacka Szaby na przykład też tutaj są, stanowią absolutną taką nieodłączną część bielskiej fotografii, ale na festiwalu stricte gości z Bielska nie będzie.
3: Czyli to jest też taki sposób, żeby tą fotografię uliczną spopularyzować w mieście?
2: Tak, zdecydowanie i właśnie dlatego będziemy mieli szeroką ofertę, że tak powiem, warsztatów, spotkań, dyskusji z naszymi gośćmi. Chcemy pokazać, że ta fotografia uliczna jest przede wszystkim dla ludzi, nie należy się jej bać, nie należy w żaden sposób piętnować i traktować pejoratywnie. Zapraszamy z tego miejsca na warsztaty z Krzyśkiem Ślązakiem, na warsztaty z edycji, z Anetą Luberacką, z wspomnianym wcześniej przez Michała Dawidem Łozowickim. No naprawdę, śledźcie nas na naszych mediach społecznościowych i na stronie internetowej bbspf.pl, bo tam znajdziecie harmonogram, znajdziecie tam też opisy naszych gości. Tam jest właściwie wszystko, o czym moglibyśmy teraz z Michałem opowiadać przez godzinę, a tyle czasu na antenie na pewno nie będziemy mieli. Także zapraszamy, śledźcie nas, no i przybywajcie.
3: Chciałem jeszcze zapytać troszkę bardziej szczegółowo o program. Kiedy, gdzie, jak to wszystko ma się odbywać?
0: Słuchajcie, no to zaczynamy w piątek 18 września. Zaczynamy o godzinie 15 takim spacerem na Placu Wojska Polskiego. Tam postaramy się zaprezentować. Tam będzie fotografia zwycięzców, a laureatów Leica Street Photo tegorocznych, w tym zwycięska fotografia Dawida Łozowickiego. I postaramy się przez 3 godziny do godziny 18 przejść, od 15 do 18 przejść przez wszystkie wystawy, gdzie będzie można spotkać każdego z artystów przy swojej wystawie. Czyli będziemy w punkcie 11, będziemy w Kubiszówce, będziemy w Domu Kultury Włókniarzy, będziemy w Regionalnym Ośrodku Kultury. Potem cały spacerze o godzinie 18 zapraszamy na wernisaż wystawy Matta Stewarta w Galerii Fotografii B&B przy ulicy Kościelnej 1. Ja dodam tylko, że jest to absolutnie polska premiera. Ta wystawa i Matt nigdy nie byli w Polsce prezentowani, więc jesteśmy tutaj absolutnie pionierami. W sobotę zaczynamy już od 10:00 tak naprawdę czymś, co nazwaliśmy tutaj z Kubą roboczo Street Coffee. W klubo-kawiarni Akwarium przy Bielskiej BWA będzie można spokojnie spotkać się z artystami festiwalu, porozmawiać o fotografii, porozmawiać o zdjęciach. Będzie również strefa Lajki, strefa Ricoha. Są to nasi sponsorzy, którzy przywiozą swój sprzęt i będzie można się z nimi spotkać. Będziemy też mieli spotkanie z kolektywem Streetwise. W międzyczasie, niestety, nie dało się tego zrobić inaczej, więc w międzyczasie będą się odbywały właśnie warsztaty, o których Kuba wspominał, będą się odbywały spacery z wspomnianym Krzysztofem Ślęzakiem. Będą się odbywały warsztaty fotoedycji z Anetą Luberacką. Ja tutaj tylko dodam, zrobię Anecie reklamę. Ona przez 20 lat była fotoedytorką w jednym z największych wydawnictw, także to niebywała wiedza, doświadczenie, z którego tylko należy jakby czerpać. O Streetwise powiedziałem, będzie spotkanie z Arturem Trolińskim, który jest twórcą w tym momencie już legendarnej serii Point of View na polskim YouTubie, który prezentował, niestety na razie to zarzucił, pracę polskich fotografów ulicznych. A na zakończenie dnia w sobotę zapraszamy właśnie na spotkanie z Krzysiem Ślęzakiem o 16:00. A o 18:00 na spotkanie z Gwiazdą Wieczoru, czyli z Mattem Stewartem. To wszystko się dzieje w sobotę.
2: 20 września w niedzielę o godzinie 10:00 zapraszamy na Street Coffee, podczas którego odbędzie się bardzo fajne wydarzenie, bo będzie to przegląd portfolio z kolektywem, z fotografami kolektywu Streetwise. Można przynieść swoje dyski, swoje wydruki, telefony komórkowe, no wszystkie narzędzia, które służą Wam do utrwalania chwil.
3: Dyskietki, płyty,
2: tak jest. Będziemy mieli do dyspozycji rzutnik, także nie należy się bać. Każdy będzie się mógł czuć swobodnie. Nasi goście naprawdę zjedli zęby swoje na ulicy i chętnie swoją wiedzą się z Wami podzielą. O godzinie 11:00 w punkcie 11:00 zapraszamy na warsztaty street photo z Ricochem, dzień drugi. O godzinie 12:00 w klubo kawiarni Akwarium zapraszamy na spotkanie z Dawidem Łozowickim. No naprawdę jest tego sporo, także ciężko się nawet nie przejęzyczyć od czasu do czasu. A o 13:30 w klubo kawiarni Akwarium spotkanie z Anetą Luberacką. O 15:00 spotkanie z Mikołajem Wasilewskim, znanym jako Niewyspany Mikołaj. Bardzo ciekawa postać. No i teraz rzecz zupełnie absolutnie premierowa, o której jeszcze nie wspominaliśmy. Będziemy mieli niespodziankę na zakończenie festiwalu. Premierowy projekt, jeszcze nie będę dokładnie zdradzał, ale około godziny 18-19, w zależności od tego, jak będzie z zaciemnieniem na zewnątrz, będzie to połączenie muzyki, połączenie boksu, połączenie przede wszystkim rytmu, improwizacji. Naprawdę to będzie ciekawa rzecz na zakończenie festiwalu w podziękowaniu właśnie za Waszą obecność i za obecność naszych gości.
0: Ja bym tylko jeszcze dodał tak na zakończenie, że udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny. Będziemy musieli w ogóle to, jesteśmy częścią Polskiej Stolicy Kultury i tutaj szczególne podziękowania należą się właśnie Narodowemu Centrum Kultury, Urzędowi Miejskiemu, Bielskiemu Centrum Kultury i Punktowi 11 za wsparcie nas, bo jest to bardzo ważne, bo bez nich nie dalibyśmy rady tego zorganizować w takiej formie, jak mamy obecnie i na pewno z taką dostępnością, bo to nam był nasz cel, przyświecał nam to od początku, że przez to, że te mamy to wsparcie, możemy wyjść do ludzi w tej bezpłatnej formule, podczas gdy wielu ludzi na przykład za warsztaty gdzieś tam są po prostu płatne, my to udostępniamy za darmo, żeby każdy mógł przyjść. Mimo, że wszystkie te wydarzenia są bezpłatne, to jednak będzie trzeba zdobyć bezpłatne wejściówki. W tej chwili na stronie www.bbspf.pl i na naszych mediach społecznościowych, Instagramie oraz Facebooku możecie znaleźć linki do zapisów na te wydarzenia, gdzie te wejściówki są wymagane.
1: Moimi gośćmi był Michał Misiek-Baranowski i Kuba Dobek, czyli organizatorzy pierwszej w historii edycji Bielsko-Biała Street Photo Festival. Więcej szczegółów na mediach społecznościowych festiwalu i na stronie bbspf.pl. Wszystko odbędzie się w dniach od 18 do 20 września.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
1: Przy mikrofonie Jonasz Cecerski, zapraszam na magazyn, gdzie porozmawiamy o czwartej już edycji Bielsko-Biała Gaming Festival. BBGF znów zawita do hali pod Dębowcem.
5: Tomasz Kowalik, prezes zarządu Esport Polska, pomysłodawca, organizator Bielsko-Biała Gaming Festival.
1: Która to już edycja festiwalu?
5: Czwarta edycja przed nami, drugi 4 października, hala pod Dębowcem już tradycyjnie. Na pewno będzie się dużo działo.
3: Jakie wydarzenia nas czekają? Czy coś powraca? Czy jest więcej nowości w tym roku?
5: Mamy zawsze stałe elementy, stałe punkty programu. Skoro reklamujemy to jako największe wydarzenie rozrywkowe na szeroko rozumianym Podbeskidziu, no to też ta nazwa niejako zobowiązuje. No i dla przykładu, myślę, że chyba na przykład w tym roku będziemy mieć największą strefę retro gamingu w Polsce, bo blisko 150 stanowisk do ogrania. Także patrząc na rok do roku, no to jest przyrost o blisko 200%, więc to na pewno będzie robiło wrażenie. A że jest to gaming szeroko rozumiany, no to oczywiście strefa retro, o której wspomniałem, potężna strefa sim racingu, bo to będą symulatory statyczne i dynamiczne w ilości 10 symulatorów, także ci, którzy kochają wyścigi, jazdę, ale też takie doświadczenia, które być może nigdy nie mieli okazji ludzie niejako doświadczyć czy poczuć, no to na przykład na symulatorach 6DOF, czyli tak zwanych 6-punktowych, no tam będzie na pewno dużo, dużo emocji. No standardowo wirtualna rzeczywistość, dużo technologii, no ale to tylko mówimy teraz o tej, czy mówiliśmy o tym elemencie cyfry, a że my również kochamy analog, no to gry planszowe, wypożyczalnia, potężna wypożyczalnia gier planszowych, gdzie również będzie można spędzić dużo dobrego czasu, sporo turniejów również w tym obszarze. Nauka, turnieje gier karcianych, to na pewno cosplay, ale również duży kładziemy nacisk na ten balans i na tą równowagę, więc ta strefa sportowa również będzie bardzo bogata. W ubiegłym roku sprawdziło się boisko do badmintona, no więc w tym roku również nasi przyjaciele tutaj z Bielskiego Klubu postawią to boisko. Rozbudowujemy strefę darta ostatnio dzięki no, między innymi sukcesom Polaków na tej arenie międzynarodowej. To też ten dart no, niejako przejawia, raczej może nie przejawia, a przeżywa renesans, więc też sporo stanowisk w darta będzie dostępnych. BBO Sir szykuje niespodziankę, bo to jest nasz stały partner. A jak niespodzianka, no to dzisiaj jeszcze tej niespodzianki na pewno nie zdradzimy. Strefa książki, no skoro mówimy o analogu, więc ci, którzy kochają czytać, to na pewno znajdą sporo ciekawych pozycji książkowych. No, strefa malucha, to także dla tych, którzy mają małe dzieci, chcieliby przyjść, zobaczyć, doświadczyć tego, co festiwal ma do zaoferowania. No więc tam ci najmłodsi również będą mogli fajnie spędzić czas, czy to na tak zwanych potężnych kolorowankach, klocki, puzzle, animacje. No i może na sam koniec, chociaż może coś jeszcze pominąłem, no to na pewno też ta warstwa edukacyjna, bo gaming może bawić, ale również powinien uczyć, więc mamy tą kwestię związaną z różnego rodzaju prelekcjami, gdzie będziemy mówić chociażby o sztucznej inteligencji, o zagrożeniach związanych z cyberbezpieczeństwem, o też uzależnieniach, bo trzeba pamiętać, że no, gaming również może doprowadzić do pewnych uzależnień, więc dlatego też nasz festiwal jest tak zbalansowany, żeby pokazać różne możliwości z jednej strony gamingu, ale również różne możliwości chociażby uprawiania sportu, bo nie wspomniałem chociażby o takiej strefie combat, gdzie będziemy mogli doświadczyć, nauczyć się, popróbować na przykład szkoły samurajów, a więc miecze japońskie. Będzie na pewno coś związanego ze sportami walki, jeszcze nie zdradzam co, bo to też jeszcze jest w tym takim aspekcie niespodziankowym. Ale to może jak się spotkamy drugi raz, to coś dopełnimy. No i co? No na zewnątrz strefa gastronomiczna, no bo 3 dni na pewno nie będzie się człowiek tam nudził, no to jak będzie głodny, to też coś by zjadł, zakładam. Więc też ta strefa gastronomiczna będzie u nas funkcjonować. No i nie mówiąc o tym, że mnogość różnych wystawców, którzy będą sprzedawać, oferować, pokazywać swoje produkty. Często są to produkty rękodzielnicze, także mają one też inną wartość. To są, tak jak powiedziałem, technologie, ale to jest też tak zwane rękodzieło w postaci no, chociażby różnych figurek, różnych innych suwenirów. Także, no o, strefa retro-giełdowa, ale nie tylko retro-giełdowa, bo będzie można powiedzieć oczywiście stare konsole, stare gry, ale też współczesne, bo też chociażby jednym z partnerów takich jest sklep Computronic, który no przecież wiemy jest jednym z takich topowych sprzedawców na rynku polskim, więc pewnie też w nowy sprzęt będzie można się zaopatrzyć. No, zakładam, że dużo się będzie działo, więc już dzisiaj każdego z radiosłuchaczy Meloradia zapraszam.
3: Jak to się stało, że strefa retro tak się powiększyła z roku na rok?
5: Myślę, że to jest spowodowane też dużym zainteresowaniem, a też jest pewnego rodzaju trochę pustka, może nie w takim dosłownym tego słowa znaczeniu, ale kilka festiwali typowo retro się, kolokwialnie mówiąc, posypało. Nie ma ich w tym roku z różnych powodów, a grupa tak zwanych retromaniaków jest też dość duża. Są to najczęściej osoby 30, 40, a nawet już 50+, które w swoich czasach dzieciństwa miały pierwsze konsole, czy też pierwsze komputery typu C64, czy później Amiga, czy Atari, żeby być sprawiedliwym, jeżeli chodzi o poszczególne firmy, które wtedy wydawały ten sprzęt. No jeżeli jest duże zainteresowanie i zapotrzebowanie, to też się chociażby przejawiało w naszych rozmowach w ubiegłym roku, gdzie oczekiwano dodatkowych turniejów retro gamingowych. No w tamtym roku mieliśmy Unreal Tournament Mistrzostwa Polski, Quake'a 3 Arenę, Deluxe Ski Jump, czyli ten słynny nasz Małysz, no i Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Sensible World of Soccer. Więc raptem 4 tytuły, które się pojawiły, ale właśnie było zapotrzebowanie, więc w tym roku dokładamy Heroesów 3, czyli ten najpopularniejszy tytuł, jeżeli chodzi o serię Heroes. Pojawi się Colin McRae 2.0, to też ta słynna gra, która również zrewolucjonizowała świat akurat wyścigowy. Mamy też stare, akurat to nie turnieje, ale kilka urządzeń takich stojących w postaci takich ala flipperów z Mortala, czy też ze starych gier typu Galaga, to ci, którzy wiedzą. No więc jeżeli jest zapotrzebowanie, to czemu nie? No a mamy też fajnych partnerów, którzy też kochają retro, bo tu trzeba wspomnieć o chociażby Żywieckim Stowarzyszeniu Parzenica, które jest naszym partnerem, czy też Dawne Komputery i Gry. Akurat to są poznańscy nasi przyjaciele, którzy są praktycznie od samego początku z nami. No więc jeżeli jest zapotrzebowanie, wiele osób chce wrócić niejako nostalgicznie do tamtych czasów, co też przejawia się chociażby w zainteresowaniu kupnem starych konsol, starych urządzeń. No i co ciekawe, one nadal funkcjonują. Gry się za bardzo nie zmieniły. To, co wymyślono wtedy, to teraz tylko graficznie to może obrobiono. A można powiedzieć nawet, że z tamtych epok gry może nie były piękne graficznie, ale za to nadrabiały pomysłem, jak również jakimś scenariuszem. Dzisiaj najczęściej te gry, które są, mają troszkę inne nie tylko wymagania, one są też pewnego rodzaju odpowiedzią na wymagania osób, które w to grają. Więc zawsze szuka się czegoś takiego wyjątkowego, a w retro sporo tych wyjątkowych takich tytułów, chociaż o kilku wspomniałem, można byłoby wymienić ich w dużej ilości.
3: Jacyś goście specjalni w tym roku?
5: To na pewno. Jeszcze bukujemy, ale chociażby skoro byliśmy teraz przy tym retro, to wystarczy wspomnieć twórcę Jussego Koskele, czyli naszego Fina, który stworzył tą grę Deluxe Ski Jump, więc na pewno będzie z nami, będzie pan Maciej Benderski, prezes Polskiego Komitetu Sportów Nieolimpijskich, który zajmuje się też zawodowo tymi aspektami sztucznej inteligencji i pewnego rodzaju przepisami prawa, więc tutaj na pewno też ten poziom merytoryczny niektórych naszych prelekcji będzie bardzo wysoki. No, będą twórcy, czy to gier, nasze też rodzime tutaj bielskie studia, chociażby mogę wspomnieć o Arturze Gaworze, który i robi gry planszowe, komputerowe, ale również takie, nazwijmy to, manualne, słynna tyflogra Babel, która zebrała bardzo pozytywne recenzje. Także na pewno sporo ciekawych osób będzie na naszym festiwalu. Będzie z nimi można spotkać się, zakładam, zrobić zdjęcie, porozmawiać, bo każdy z tych, który jest z nami, to jest bardzo pozytywna postać.
3: Jak można dostać się na wydarzenia?
5: Klasycznie, trzeba wejść na naszą stronę BBGR, rtf.pl. O, to co ważne, to piątek, to jest też taka nasza misja jako Stowarzyszenie Sport Polska. Dzieci i młodzież szkół podstawowych, ponadpodstawowych tutaj wchodzą za darmo, korzystają z tego poprzez właśnie wyjścia ze szkół. Natomiast ci, którzy będą chcieli przyjść już jako indywidualnie, czy też rodzinami, no to trzeba wejść na naszą stronę, o której wspomniałem, wybrać odpowiednią platformę biletową, zakupić ten bilet, nie są drogie, to też gwarantuję, no i cieszyć się czasem spędzanym na naszym festiwalu w hali pod Dębowcem.
6: Dziękuję za rozmowę.
5: Ja również dziękuję, panie redaktorze, i jeszcze raz zapraszam wszystkich na nasz festiwal, który już za niecały miesiąc.
1: Mówił Tomasz Kowalik, prezes zarządu eSport Polska, organizatora Bielsko-Biała Gaming Festival. A teraz zaglądamy na Orlik, gdzie kończy się remont części obiektu. Mówi Michał Zarębski, Bielsko-Bielski Ośrodek Sportu i Rekreacji.
6: Proszę powiedzieć, co tutaj się zmieniło na Orliku?
7: No przede wszystkim wymieniono nawierzchnię boiska piłkarskiego oraz wielofunkcyjnego. Boisko piłkarskie zyskało nowy zasyp korkowy, który jest zasypem ekologicznym. Także jest to taka nowość u nas w mieście. Dodatkowo na pierwszy rzut oka pomalowane zbieżnia. Jest nowa oferta siłowni, tak zwany street workout, który zajął miejsce siłowni takiej plenerowej. Są nowe szachy, odświeżone zostały piłkarzyki, stoły do ping-ponga. W miejsce jednej ze skoczni w dal zbudowaliśmy bulodrom o oryginalnych wymiarach 4x15. Jest także nowe boisko do mini piłki nożnej. Z tego co mniej widać, zostały też odświeżone ciągi komunikacyjne, ławki, elewacja budynku. Remontowane są również szatnie i ogólnodostępne ubikacje.
6: Te szachy, to może dodajmy, że to nie są zwykłe szachy, tylko szachy w wersji XXXL.
7: Tak jest, ale zapewniam, że pionki na szachownicy są dość lekkie, także od dziecka do dziadka każdy może spróbować swoich sił. Jest to taka ponadczasowa gra, także myślę, że znajdzie tutaj wielu amatorów. Tak samo bulodrom, gra w petankę, jest też grą, którą można grać właśnie w różnym wieku, także zapraszamy do skorzystania z oferty odświeżonego Orlika przy ulicy Słowackiego 27B.
6: Przepraszam, że tak negatywnie, ale nie ma obaw, że te figury szachowe poginą?
7: I zawsze obawa jest, ale też przy modernizacji został wymieniony również cały system monitoringu. Jest on bardzo dokładny, także mam nadzieję, że pomoże on cieszyć się nam wszystkim z takiej świeżości przez długi czas.
6: Czyli jak ktoś porwie królową, to go znajdziemy. Jeszcze jeden element tutaj, nie wiem czy pan o nim wspomniał, ale jest tablica z wynikami przy boisku.
7: Tak, jest tablica, wskazuje ona też czas, więc dla każdego użytkownika będzie ona pomocna, a także do rozgrywek piłki nożnej będzie wiadomo, ile jeszcze mają zawodnicy czasu oraz jaki jest wynik. Można też ten zegar obserwować z trybuny, które też wymieniliśmy wszystkie siedziska.
6: Jaki był koszt takiej inwestycji?
7: Koszt oscyluje w granicach 2,7 miliona złotych. Milion jest formą dotacji od ministerstwa, resztę pokryło miasto.
6: I od kiedy mieszkańcy będą mogli cieszyć się nowym obiektem?
7: Oficjalnie otworzymy go we wrześniu. Trwają jeszcze prace odbiorowe. Myślę, że już od weekendu, od 5 września będzie można cieszyć się z górnej płyty, a na szatnie jeszcze poczekamy kilka dni.
1: O remoncie Orlika przy ulicy Słowackiego w Bielsku-Białej mówił Michał Zarębski, Bielsko-Bielski Ośrodek Sportu i Rekreacji.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
1: Jonasz Cecerski, witam serdecznie i zapraszam na magazyn. W ramach Promenady Kultury na ulicy Zamkowej w Bielsku-Białej odbyły się zawody deskorolkowe. Ich organizatorem była szkoła deskorolki Skate Space. Rozmawiam dzisiaj z jej założycielem. Mój gość był również na tyle uprzejmy, by nauczyć mnie podstaw deskorolki, a nigdy wcześniej tego nie robiłem. Zanim usłyszycie, jak wyglądała ta lekcja, poznajmy trochę lepiej naszego dzisiejszego gościa.
8: Nazywam się Michał Krzywonos, prowadzę szkołę deskorolki Skate Space. Uczymy w Czechowicach, w Bielsku, w Kętach, w Oświęcimiu. Teraz już jest więcej trenerów, nie tylko ja, tylko jest już większa ekipa. Klaudia, Remek, Arek, Mati, to my tworzymy szkołę deskorolki Skate Space. Do tego prowadzę profil deskorolkowy Skate Story, na którym wrzucam takie deskorolkowe media, nagłaśniam pato skateparki, czyli buble, które nie powinny powstać, i promuję deskorolkę.
6: My byliśmy dzisiaj tutaj na skateparku w Czechowicach, Dziedzicach. To chyba się nie klasyfikuje jako pato skatepark.
8: Na szczęście władze miasta odezwały się do mnie przed budową tego skateparku i tutaj mogliśmy wpłynąć na to, kto buduje, jaki skatepark buduje. Ograniczał nas tylko i wyłącznie budżet, bo wiadomo, plany były takie, żeby zbudować betonowy, bardziej kreatywny skatepark. Niestety to są już budżety ponad 1 000 000 zł, ale w kosztach 300 tysięcy złotych udało się zbudować skatepark, który jest wykonany poprawnie. Niestety nie jest betonowy, więc za ileś tam lat niestety będzie zniszczony i będzie potrzebna wymiana, ale to, co się udało wywalczyć przede wszystkim, to posadzka, bo były plany, żeby jakiś asfalt zrobić. Wcześniej tutaj była kostka brukowa, po czym się bardzo źle jeździło i to się klasyfikowało do pato skateparków, czyli do tych bubli. Na szczęście udało się zrobić mega fajną posadzkę, równą, gładką i na lata.
6: A jak ta infrastruktura tutaj wygląda na Podbeskidziu, w innych miastach?
8: Ogólnie uważam, że w Polsce dzieje się bardzo dużo wokół skateparków i kiedyś, jak patrzyliśmy, jak ja zaczynałem jeździć na deskorolce, te 20 lat temu, nawet 10 lat temu, to patrzyliśmy na Amerykę, wow, jakie tam są skateparki, tam już od lat to jest w ogóle popularne, stamtąd pochodzi też deskorolka, więc tam patrzyliśmy z niedowierzaniem, jakie są skateparki. Dzisiaj uważam, że mamy to u nas w Polsce i też mieszkamy w takim miejscu, Bielsko, Czechowice, że mamy dosyć blisko do tych najlepszych skateparków, bo dla mnie najlepsze skateparki są w Rybniku, w Jaworznie, w Katowicach, w Wojkowicach, a to wszystko jest tutaj na terenie Śląska. Również w Brzeszczach mamy ciekawy skatepark. To już jest Małopolska, ale wiadomo, mamy 15-20 minut, żeby tam dojechać.
6: Okej, czyli nie ma źle, jest gdzie trenować, jest gdzie jeździć. Ty też mówiłeś o tym, że uczysz, już nie robisz tego sam, ale też uczysz innych ludzi jeździć. Mnie na przykład trochę tam coś pokazałeś, chociaż pierwszy raz w ogóle wchodziłem na deskorolkę. Jak wygląda ta nauka? Przychodzą do ciebie też tacy zieloni jak ja, którzy pierwszy raz wchodzą na tą deskorolkę, czy są też ludzie z większym doświadczeniem?
8: Przede wszystkim przychodzą osoby zielone, tak jak ty, czyli od podstaw. No i to jest chyba najlepszy wybór, bo na początku tych upadków się zdarza najwięcej. Bardzo łatwo się jest wywalić na deskorolce, nie mając tych podstaw, czyli nie wiedząc, gdzie się przechylić. Czasami obserwowałem, jak ktoś tam próbuje zjechać z rampy, no to zawsze się to kończyło mocną glebą. Tutaj, zaczynając z instruktorem, no to jesteśmy w stanie bezpiecznie pojąć te podstawy. Potem można już pójść dalej i samemu się uczyć, ale też przychodzą osoby, które na przykład kiedyś jeździły i chcą wrócić do tego, chcą zwiększyć swój poziom, więc kilka takich osób było, które już przyszły z jakimś poziomem i chciały go rozwijać. Jednak większość to są osoby początkujące.
1: Moim dzisiejszym gościem jest Michał Krzywonos ze szkoły deskorolki Skate Space, która działa m.in. w Bielsku Białej i Czechowicach Dziedzicach. Zanim jeszcze zaczęliśmy rozmawiać, dostałem od Michała pokazową lekcję deskorolki. Nigdy wcześniej tego nie robiłem, dlatego musieliśmy zacząć od podstaw.
8: No to teraz mamy podstawę podstaw, czyli to, jak jeździć w jakiej pozycji na deskorolce. Mhm. Czy wiesz, którą nogę masz na hulajnodze, na snowboardzie, może jeździłeś, która jest z przodu?
9: Prawa, prawo nożnie.
8: Dobra, to tak samo jak ja, stań sobie z drugiej strony deski.
9: Dobra.
8: I teraz tak, lewa noga idzie na dwie śrubeczki, z drugiej strony stań, tak żebyś był przede mną. Tylnia noga na koniec deski, to jest pozycja numer jeden. Lubimy mieć ugięte kolanka i lekko pochyleni do przodu, bo jeżeli się przechylimy na tył, no to nas wyrzuci, jeżeli okay, nie będziemy mieli gum zabezpieczających, no nie? Pozycja numer jeden do jazdy, pozycja numer dwa, przejście na tył deskorolki, czyli na taila.
9: Wszystko tak?
8: Hop, spróbuj. O. Złapać równowagę. Dobra. I z powrotem, pyk, mamy to. Powtórz sobie to 5 razy.
9: Dobra.
6: I tutaj faktycznie na kołach teraz są założone takie gumy, które sprawiają, że to nie odjeżdża.
8: Tak, tak, tak. Na początku właśnie jest ten problem, no bo dużo osób się przechyli na jedną nogę i ta deska odjeżdża i są gleby. Więc na początek albo robimy to na trawie, gdzie na trawie nikomu nie odjedzie deska, albo zakładamy gumy na koła, które powodują, że deska nie odjedzie. No jest bezpieczniej, jesteś w stanie sobie to przećwiczyć na sucho, a potem dopiero ściągamy gumę i będziesz rozumiał wszystko, co trzeba zrobić, no nie? Dobra, to była pozycja numer 1 i 2. Teraz
10: Pozycja do odpychania. Tutaj bioderko by nas nie puszczało, gdybyśmy stali po prostu na desce w taki sposób. Mhm. Dlatego potrzebujemy przednią nogę dzióbkiem buta skierować w kierunku jazdy. No. Bo jeżeli dasz za daleko przednią nogę, to ona wejdzie naprzód deskorolki, czyli na nosa. Jeżeli staniesz na niej, to wtedy się deska przechyli i wywrócisz do przodu.
9: Okej.
10: Okay. Dlatego staramy się trzymać dystans od tego przodu deskorolki. Teraz tak, stajesz sobie na tej jednej nodze, ciężar ciała na lewej, czyli tej, którą masz do przodu. Odpychasz się i dokładasz nogę szeroko. Dużo osób daje nogi na początku wąsko, a wtedy nasza równowaga jest znikoma na desce, więc fajnie od razu celować do końca. Oczywiście mieć na uwadze to, żeby nie przesadzić, no bo chwila, moment, tu przesadzisz, odjedziesz i będzie szpagat.
1: Okay. Po tym jak opanowałem podstawy jazdy na deskorolce, przyszedł czas na mój pierwszy trik.
10: Jeszcze korzystając z tego, że mamy gumki, zrobię ci taką podstawę do oli, czyli podskoku. To jest taki trik, który na początku jest bardzo mile widziany i raczej osoby chcą się go nauczyć. Na początek przechyl się na przednią nogę i podskocz z przedniej nogi i wyląduj szeroko na desce. Zamortyzuj, zrób lekki przysiad na lądowaniu. Zrób tak 5 podskoków. No, śmiało, śmiało, działaj.
1: Jak wszystkie początki, było to niełatwe, potrzeba było wielu prób.
10: Super, już prawie robisz. O, jeszcze mocniej uderzysz ten tył, czyli prawą nogą i wtedy już się odbijasz. Gdzieś to jest już.
1: W końcu po kilkunastu minutach udało się.
10: Pyk! Pierwsze oli w życiu zaliczone. Co prawda centymetr, ale
9: może być.
10: Na pierwszy raz jest ekstra. Gratulacje.
1: Jazdy na deskorolce uczył mnie mój dzisiejszy gość Michał Krzywonos ze szkoły deskorolki Skate Space. Rozmawiamy nie tylko na temat samego sportu, ale również na temat kultury, która się wokół niego wytworzyła.
6: Wspomniałeś o jeżdżeniu 20 lat temu, czyli trochę doświadczenia masz. Możesz porównać, jak to wyglądało kiedyś, kiedy ty zaczynałeś, a jak wygląda to dzisiaj? Postrzeganie sportu, też kultura wokół niego w regionie.
8: Może najpierw powiem na przykładzie, jak wyglądała nauka oli, czyli podskoku, który ty dzisiaj się nauczyłeś po 15 minutach i zrobiłeś już pierwszy podskok, deska się odbiła od ziemi i już zrobiłeś oli. A ja, jak zaczynałem, no to jeździliśmy z chłopakami, byliśmy dzieciaczkami i wszyscy mieliśmy deski, spędzaliśmy ten czas od rana do wieczora na deskach, ale no próbowaliśmy metodą prób i błędów i no niestety mi to zajęło rok, zanim się nauczyłem, czyli no było dużo trudniej. Dzisiaj też mamy poradniki na YouTube, które możemy sobie włączyć i też samodzielnie gdzieś możemy się tego nauczyć dużo szybciej. Wiadomo, jednak nic nie zastąpi tego kontaktu z instruktorem, wyciągania tych błędów, analizowania, nagrywania tego w slow motion, oglądania tego potem w zwolnionym tempie, żeby zobaczyć każdy szczegół. I jak to wyglądało kiedyś? No kiedyś na pewno deskorolka była postrzegana dużo mniej jako sport, bardziej jako taki wandalizm, zwłaszcza, że kiedy nie było skateparków, no to my wychodziliśmy z tą deską na miasto. No i na mieście to już się nie podobało ludziom, bo było głośne, czasami wskakiwaliśmy przez schody, które gdzieś tam jak uderzyliśmy, no to one się kruszyły, więc wiadomo, ludzie raczej negatywnie reagowali na deskorolkę. Dzisiaj w związku z tym, że deskorolka weszła na olimpiadę w 2020 Tokio, akurat igrzyska się odbyły w 2021, to od wtedy no, zauważyłem, że podejście mocno się zmieniło. Dużo bardziej społeczeństwo jest otwarte na deskorolkę i dodatkowo rodzice, tak jak wtedy nas hamowali, mówili nie jeździ na deskorolce, bo się połamiesz, że to deskorolka to jest coś negatywnego. Raczej wszyscy moi znajomi tak mieli. To teraz jest na odwrót. Teraz to rodzice wyciągają tych dzieciaków z domów i mówią idź na deskorolkę, iść na deskorolkę to jest coś fajnego, coś zdrowszego niż siedzenie w domu.
6: Czyli jest trochę, jest taki mit wokół deskorolki, że to jest sport dla wandali.
8: Myślę, że kiedyś tak było. Myślę, że to też kojarzyło się bardziej negatywnie kiedyś. Dzisiaj jednak jak przyjdziemy na skatepark, no to oprócz wiadomo młodzieży, która gdzieś tam czasami bardziej szalenie się zachowuje, to jest bardzo dużo dzieciaków z rodzicami, którzy w kulturalny sposób i sportowy trenują.
6: Jakie cechy są potrzebne dla kogoś, kto chce uprawiać ten sport?
8: Myślę, że może zacząć każdy, niezależnie od cech, ale myślę, że docelowo deskorolka uczy cierpliwości, bo jednak zanim my zrobimy jakiś trik, oczywiście ja tu ci pokazałem takie podstawy, których się nauczyłeś szybko, żebyś miał szybką gratyfikację i żebyś był zadowolony z treningu, ale docelowo są triki, które uczymy się po prostu latami i czasami mamy taki dzień na deskorolce, że na przykład jeździmy 4 godziny i przez 4 godziny nie wychodzi żaden trik. Ja ostatnio chciałem zrobić pewien trik i jego uczyłem się przez 4 dni. No myślę, że to uczy takiej mega cierpliwości do tego, że w końcu gdzieś tam się uda. Myślę, że to też w życiu przenoszę na biznes i na przykład tworząc biznesy inne, no to nie poddaję się, wiem, że to jest proces i wiem, że to kiedyś w końcu wyjdzie.
6: Parę słów o bezpieczeństwie może?
8: No przede wszystkim bezpieczeństwo na skateparku. Może zacznijmy od tego, że na skateparku jest dużo dzieciaków, które nie są kontrolowane przez rodziców, puszczone jak na plac zabaw. To chyba rodzi najwięcej niebezpieczeństwa, bo te dzieciaki po pierwsze nie wiedzą, jak się porusza cała ekipa na skateparku, że zjeżdżamy z jednej rampy, to jedziemy na drugą rampę. Oni często wchodzą na przekór gdzieś tam w ten kierunek jazdy. No tutaj jest największe niebezpieczeństwo, zwłaszcza jak te dzieciaki też nie mają kasków. No a nie jest to wyjątek, jednak to się dzieje dosyć często, że te dzieciaki traktują skatepark jak plac zabaw, a rodzice nie są świadomi tego, że tam chwila, moment, ktoś może wjechać, może stać się niebezpiecznie. Były sytuacje, gdzie nawet lata temu rowerzysta, żeby nie wjechać w dziecko, wjechał w ścianę i to była akurat sytuacja, gdzie on zmarł, bo uderzenie było tak mocne. No my akurat skejci trochę nie lubimy kasków, jednak te Mistrzostwa Świata, gdzieś tam największe zawody odbywają się bez kasków, ale no wiadomo, na zajęciach my wymagamy kasku i też młodsze osoby już przepisowo muszą nosić kask. No jest to polecane, ale tak jak mówię, no w społeczeństwie deskorolkowym, nawet teraz organizując zawody, no to robiłem takie mini wywiady z babciami, które tam przeszły, no i te babcie mówiły, fajne, ale zakładać kask. No jednak wiem, że to społeczeństwo jest nauczone nie noszenia kasku, przynajmniej ci starsi skaterzy. Będzie ciężko ich namówić, no ale miejmy nadzieję, że w związku z tym, że teraz idzie nowe społeczeństwo, młodsza ekipa i oni już jeżdżą w kaskach, myślę, że te kaski zostaną już na głowach.
6: Jako Skate Space uczestniczyliście w wydarzeniu tutaj miejskim na zamkniętej ulicy Zamkowej. Powiedz mi, jak wyglądała ta współpraca?
8: Tak, odezwała się do mnie Ania z Happy Bike Beskidy. Organizowała wydarzenie przede wszystkim rowerowe, ale gdzieś zostaliśmy poleceni przez Lucze Arena, którzy prowadzą takie zajęcia, ale rolkowe. Zostaliśmy poleceni gdzieś tam na ostatni moment, chwilę przed całym wydarzeniem. Zostaliśmy zapytani, czy mamy ochotę tam zrobić wydarzenie. No, zamknięta główna droga w Bielsku, ulica Zamkowa, piękne tło. Bez wahania się zgodziłem. Potem dopiero się okazało, że jednak jest to dosyć trudne, no bo gdzieś nie mieliśmy budżetu, więc musieliśmy zająć się tym sami, więc zacząłem pisać do sponsorów, żeby otrzymać w zamian za reklamę jakieś wsparcie, żebyśmy mogli wybudować przeszkody, dać nagrody i tak dalej. No dosyć długo nie miałem żadnego odzewu. Wszystko się zmieniło 2 tygodnie przed samym eventem, bo wtedy zacząłem się odzywać bardziej do znajomych, do osób, które znałem i bardzo dużo osób wsparło nas i finansowo, i rzeczowo, także poczułem już energię, że zrobimy ten event, no i zrobiliśmy.
6: Moim gościem jest Michał Krzywonos ze szkoły deskorolki Skate Space, która działa m.in. w Bielsku Białej i Czechowicach-Dziedzicach. Po przerwie usłyszymy więcej o zawodach, które zostały zorganizowane przez szkołę w ramach Promenady Kultury.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
6: Jonasz Cecerski, witam serdecznie i zapraszam na magazyn. Wracamy do rozmowy z Michałem Krzywonosem, czyli instruktorem ze szkoły deskorolki Skate Space. Szkoła działa m.in. w Bielsku Białej i Czechowicach-Dziedzicach. Sam miałem okazję pod okiem Michała nauczyć się podstaw deskorolki. Niedawno szkoła organizowała zawody deskorolkowe na Promenadzie Kultury na jeszcze wtedy zamkniętej ulicy Zamkowej. Usłyszycie więcej szczegółów na temat organizacji takiego wydarzenia. Powiedz mi, jak wyglądała ta współpraca?
8: Tak, odezwała się do mnie Ania z Happy Bike Beskidy. Organizowała wydarzenie przede wszystkim rowerowe, ale gdzieś zostaliśmy poleceni przez Lucze Arena, którzy prowadzą takie zajęcia, ale rolkowe. Zostaliśmy poleceni gdzieś tam na ostatni moment, chwilę przed całym wydarzeniem. Zostaliśmy zapytani, czy mamy ochotę tam zrobić wydarzenie. No, zamknięta główna droga w Bielsku, ulica Zamkowa, piękne tło, bez wahania się zgodziłem. Potem dopiero się okazało, że jednak jest to dosyć trudne, no bo gdzieś nie mieliśmy budżetu, więc musieliśmy zająć się tym sami, więc zacząłem pisać do sponsorów, żeby otrzymać w zamian za reklamę jakieś wsparcie, żebyśmy mogli wybudować przeszkody, dać nagrody i tak dalej. No dosyć długo nie miałem żadnego odzewu, po prostu gdzieś tam dobijałem się, może popełniłem błąd, że do większych sponsorów od razu, typu Monster, Red Bull, jednak tam nie dostawałem odzewu. Wszystko się zmieniło nawet tam 2 tygodnie przed samym eventem, bo wtedy zacząłem się odzywać bardziej do znajomych, do osób, które znałem i bardzo dużo osób wsparło nas i finansowo, i rzeczowo, tak, że poczułem już energię, że zrobimy ten event, no i zrobiliśmy.
3: Na czym to polegało? To były zawody otwarte dla każdego, czy trzeba było się zgłaszać wcześniej?
8: Tak, te zawody były otwarte dla każdego na deskorolce. Mieliśmy 3 kategorie, do 10 lat, do 16 lat i kategorię open. Była to szybka forma takich best tricków, best trick jam to się nazywa, czyli robimy jak najlepsze triki w jakimś określonym czasie, na przykład 15-20 minut. Jako że nasz czas był ograniczony na zawody, no to zawody trwały 1,5 godziny. Przez co zyskały one taką bardzo dynamiczną formę, która potem została chwalona przez ludzi, bo nie było czasu, żeby się nudzić. Cały czas coś się działo, cały czas leciały super triki, od razu były nagrody, od razu były ogłoszenia wygranych. No i oprócz tego 1,5-godzinnych zawodów, wcześniej zrobiliśmy godzinne szkolenia bezpłatne dla chętnych.
3: Myślisz, że za rok uda się zrobić coś też podobnego?
8: Tak, właśnie z tą nadzieją robiliśmy te zawody, żeby właśnie się pokazać w mieście i może tym razem odezwać się do miasta, żebyśmy też dostali jakieś wsparcie, które pomogłoby nam wybudować troszkę lepsze przeszkody, może lepsze nagrody finansowe zrobić tak, żebyśmy mieli event jeszcze na większym poziomie, bo czuję, że jest na to potencjał.
3: Jak wyglądała sama organizacja tych zawodów? Od takiej strony technicznej, logistycznej i tak dalej.
8: Tak, organizacja zawodów, wiedziałem, że będzie trudna, bo wiedziałem, że chcę zrobić coś lepszego niż jakieś typowe zawody, więc od razu odezwałem się do ekipy, która wiedziałem, że mnie wesprze i zebrałem ekipę, spotkaliśmy się na pizzy i omawialiśmy różne szczegóły. Ktoś wymyślił nazwę, ktoś powiedział, że ma dostęp do jakiegoś sponsora, ktoś inny powiedział, że pomoże budować przeszkody, więc stworzyła nam się taka fajna społeczność, która bezpłatnie w ramach swojego doświadczenia chciała uczestniczyć w tym wydarzeniu. Później trzeba było już tych sponsorów znaleźć, więc było pisanie, rozmawianie, jeżdżenie. I kiedy już wiedzieliśmy, jaka będzie kwota do wygrania, jaka kwota będzie na zbudowanie przeszkód, też czego potrzebujemy, na przykład przetransportować przeszkody z Krakowa, bo firma Techram zgodziła się, że wypożyczyć nam mobilny skatepark, który był jakąś taką pierwszą podstawą, ale brakowało nam też przeszkody takiej głównej, na której byłoby to większe show, więc wzięliśmy się sami za to do budowania i tam już z ekipą jeden kolega kupił odpowiednie deski, inny blachę na najazdy. Później spotkaliśmy się kilka dni z rzędu i budowaliśmy te przeszkody, które wyszły nam całkiem nieźle i raczej były chwalone przez uczestników. Później to wszystko trzeba było przywieźć, duże przeszkody przywieźć, poustawiać. Wcześniej też trzeba było zadbać o promocję, żeby w ogóle ludzie przyszli, więc stworzenie plakatów, grafik, odpowiednia komunikacja tego w internecie, próba też zaproszenia zawodników, pokazania im, że też będą mieli tutaj opcje na lepsze nagrody, więc przyjechali też chłopacy z Katowic, z Krakowa, nie była to tylko lokalna ekipa, ale akurat najlepszy trik zrobił lokalny zawodnik Kamil Olek, który zaskoczył wszystkich ogromnym, pięknym trikiem, więc chwała mu za to. Na miejscu no, rozstawianie banerów, prowadzenie tego. No i wiadomo, też dziewczyny tam pomagały, żeby te nagrody uporządkować, rozdać. Trzeba było też ekipę sędziów ustawić, więc naprawdę było ogromne wsparcie od społeczeństwa deskorolkowego. No i dzięki temu to wszystko wyszło.
6: Dzięki wielkie za rozmowę.
8: Dziękuję bardzo.
6: Moim gościem był Michał Krzywonos ze szkoły deskorolki Skate Space, która działa m.in. w Bielsku Białej i Czechowicach-Dziedzicach. A teraz wybierzemy się do studia filmów rysunkowych w Bielsku Białej, gdzie będzie można się cofnąć nieco w przeszłość. Powstaje archiwum społeczne. Na czym to wszystko polega? O tym powie moja kolejna rozmówczyni.
11: Adelina Gołębiowska w studiu filmów rysunkowych. Jestem odpowiedzialna za archiwum społeczne, które zaczyna powstawać.
6: No właśnie, archiwum społeczne to jest nowa inicjatywa, bo już jakieś archiwum filmów w studiu tutaj działało. A na czym ma polegać archiwum społeczne? Co zbieracie?
11: Archiwum społeczne, dlatego, że tworzą je ludzie i to jest kluczowe, bo to archiwum będzie wyglądać tak, jak pozwolą nam na to ci, którzy przyniosą nam różne pamiątki, różne jakieś wspomnienia, opowieści. Archiwum społeczne jest w nurcie archiwistyki społecznej, czyli polega to na tym, że tak naprawdę nie wiemy do końca, jaki będzie efekt, ponieważ jest to trochę proces, ponieważ takie archiwum ma silny wpływ też oddziaływania na ludzi, uruchamia pewne emocje, pewną jakąś nostalgię i też to, co otrzymamy, będzie w wpływać na to, jaki będzie finalny kształt tego, co z tym zrobimy. Głównym celem jest to, żeby po prostu te rzeczy nie zniknęły, bo sami wiemy, jak żałujemy, że czegoś się pozbyliśmy z domu i czasem żałujemy, że to właśnie wyrzuciliśmy, czy gdzieś tam komuś oddaliśmy i my chcemy te rzeczy trochę uratować od niepamięci, może trochę zmobilizować ludzi, żeby ich odszukali na strychu, czy w jakimś pudle, czy żeby w ogóle sobie przypomnieli, że to mieli. I dzięki temu, że będziemy to archiwizować i to będzie też dostępne potem dla ludzi, bo będzie można z tego archiwum korzystać, no to jakby chronimy to przed zniknięciem, ale też zależy nam na tym, żeby później z czasem jeszcze te plany nie są doprecyzowane, być może w jakiś sposób skorzystać z tych cennych zasobów. Jeżeli chodzi o inne archiwa społeczne, bo to jest jakby inicjatywa, która powstaje w wielu miejscach, no to te materiały służą później do naprawdę ciekawych inicjatyw, bo to są filmy, podcasty, wystawy, gry, jakby ilość możliwości jest nieskończona.
6: Skąd w ogóle taka inicjatywa archiwum społecznego?
11: W przyszłym roku studio będzie obchodziło 80-lecie, więc taki okrągły jubileusz zachęca do tego, żeby sięgnąć do historii i pomyśleć może o niej trochę inaczej. Mamy też nadzieję, że tworzenie archiwum społecznego przełoży się właśnie w przyszłym roku na przykład wystawę, która będzie mogła też zarówno być pokazywana tutaj, jak i w innych miejscach w Polsce.
6: Jakie to są przedmioty, które chcecie zbierać?
11: Tak naprawdę to my do końca nie wiemy, co chcemy zbierać, bo dopiero jak to otrzymamy, to się okaże, bo ja mam świadomość tego, że mogę czegoś nie powiedzieć, a to zostanie nam przyniesione, bo nie mamy czasem świadomości tego, jakie to mogą być pamiątki, ale zależy nam naprawdę na wszystkich rzeczach, które jakkolwiek są ze studiem filmów rysunkowych związane. Czy to może są jakieś listy, może to jest jakiś dokument, bo ktoś z rodziny był zatrudniony dawno temu w studiu. Czy to są jakieś pamiątki, czy to jest, nie wiem, czapeczka z logo. Ciężko nam powiedzieć, ale nie ograniczamy się w żaden sposób.
6: Może bilety kinowe ktoś zachował?
11: Może bilety, może jakaś pocztówka, a może ktoś ma zdjęcie, bo wcale nie jest z Bielska Białej, tylko z Pomorza i przyjechał tu kiedyś na wycieczkę. Także wszystko jest dla nas ważne. Jedna pani już nam tutaj się odezwała, że ma nawet pracę magisterską o studiu filmów rysunkowych. No na to byśmy w życiu nie wpadli, ale takie rzeczy też się znajdują.
6: Nie chodzi tutaj tylko o byłych pracowników studia, tylko wszystkich mieszkańców, wszystkich ludzi, którzy jakieś wspomnienia z tym miejscem mają.
11: Wręcz chodzi nam przede wszystkim o to, jak studio filmów rysunkowych było odbierane przez po prostu ludzi, przez mieszkańców. Nie? Ta perspektywa pracowników jest oczywiście bardzo ważna, bo oni to miejsce tworzyli, ale ich perspektywa będzie zawsze inna. Nam chodzi o to, jak mieszkańcy Bielska Białej, ale nie tylko, bo wiemy, że studio oddziaływuje daleko bardziej niż w mieście, jakby jak oni wspominają to miejsce, jakie mają skojarzenia, co to dla nich znaczy.
6: I te przedmioty można przynosić
3: dzwonić tutaj na miejsce do studia?
11: Tak, mamy dyżury w studiu, można odezwać się poprzez e-mail, można odezwać się telefonicznie i się umówić w innej porze dnia. I co najważniejsze, my tych rzeczy nie będziemy zabierać, my je tylko wypożyczamy, żeby je zeskanować, sfotografować, opisać. Ewentualnie, jeżeli ktoś jest chętny, to nagrywamy także opowieści, więc tutaj można być spokojnym, że tego się w żaden sposób nie straci.
3: Kiedy te dyżury?
11: Dyżury są tak, 2 września od 14:30, 17 września o 10:00 i 29 września o 16:00, ale jeżeli ktoś chciałby się umówić w innych godzinach, proszę się odezwać na adres e-mail archiwum społeczne bez polskich znaków @sfr.pl lub telefonicznie skontaktować się z sekretariatem studia i tutaj też będziemy się umawiać.
3: Jak długo ten proces zbierania ma trwać?
11: Na razie ten pierwszy etap Archiwum Społecznego jako projektu finansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest zaplanowany do końca grudnia. Być może uda się otrzymać dalsze finansowanie, bo myślę, że wtedy moglibyśmy też po prostu jakoś dalej przetworzyć te wspomnienia i te pamiątki i stworzyć z nich też jakąś użyteczną formę dla odbiorców, ale na chwilę obecną spokojnie do grudnia zbieramy te wszystkie rzeczy, aczkolwiek im szybciej, tym lepiej.
3: Czyli trzeba teraz zagadać do rodziców, dziadków, zapytać, czy może mają coś na strychu w piwnicy?
11: Jak najbardziej, albo wręcz samemu po prostu przypomnieć sobie coś i może przyjść i nam o tym opowiedzieć.
3: Dobrze, dziękuję bardzo. O archiwum społecznym w Studiu Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej mówiła Adelina Gołębiowska. To do niej można zgłaszać się z różnymi pamiątkami dotyczącymi studia. Nie opuszczamy jeszcze Studia Filmów Rysunkowych, gdyż tam zaplanowano ciekawe wydarzenie, podczas którego cofniemy się w przeszłość o całe 100 lat.
12: Jakub Sommerfeld w Studiu Filmów Rysunkowych, jestem specjalistą od marketingu i od promocji. 5 września od godziny 20 zapraszamy na dziedziniec Studia Filmów Rysunkowych. Odbędzie się tutaj 2 edycja kina plenerowego. Pierwsza edycja w zeszłym roku cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Oglądaliśmy wtedy film Flow. Tym razem będziemy oglądali film Generał z 1926 roku, który obchodzi teraz 100-lecie, jak łatwo to obliczyć, więc tym bardziej warto go będzie zobaczyć. Zapraszamy, wejście jest darmowe, zapraszamy wszystkich bielszczan, weźcie ze sobą kocyki. Na wypadek, gdyby okazało się, że pogoda jednak nie będzie dla nas łaskawa, przeniesiemy się do kina Kreska. Wtedy niestety mamy ograniczoną liczbę miejsc, co 16, więc będzie obowiązywała zasada, kto pierwszy, ten lepszy. Mam nadzieję, że pogoda dopisze tak, jak wskazują prognozy, że spotkamy się wszyscy w plenerze. Dodatkowym atutem naszej imprezy będzie to, że wyjątkowo w ramach kina Kreska będzie można jeść popcorn i to popcorn za darmo, ponieważ przygotowaliśmy specjalną maszynę do popcornu. Myślę, że każdy będzie mógł dostać porcję dla siebie.
3: Maszyna nie stuletnia?
12: Maszyna nowoczesna, popcorn też nie stuletni, więc zapraszamy serdecznie.
3: O kinie plenerowym mówił Jakub Sommerfeld ze Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej. Więcej szczegółów na stronie internetowej sfr.pl.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.

0: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
1: Skąd ta piana, kochanie?
0: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
2: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
3: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
2: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda. Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
5: W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1. Zaraz wracam.
6: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
7: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
6: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
7: Ach, ci panowie z Media Expert.
6: Prawda?
8: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Bo z Media
9: Expert dalej masz. O reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
10: Jonasz Cecerski, witam serdecznie i zapraszam na magazyn. Wakacje już za nami, rok szkolny rozpoczęty. W tym roku szkolnym w Bielsku-Białej czeka nas sporo zmian. Jest to swego rodzaju wyzwanie, o czym mówi moja pierwsza rozmówczyni.
11: Agnieszka Herman, naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.
10: Jak ten rok szkolny ma wyglądać, skoro przed nami reorganizacja? Wiele szkół zmienia swoje siedziby lub przechodzi do innych budynków.
11: Biorąc pod uwagę zmiany

0: przestaje funkcjonować w przedszkole numer 8, 26 i 29. Natomiast nadal w naszych miejskich przedszkolach mamy wolne miejsca, więc jeśli ktoś z rodziców jeszcze potrzebowałby w tym zakresie wsparcia, to zachęcamy do kontaktu z Wydziałem Edukacji i Sportu. Jeśli chodzi o zmiany siedzib szkół, które po reorganizacji teraz funkcjonować będą w innych budynkach, to wszystkie te szkoły są już przygotowane do nowego roku szkolnego. To już ostatnie prace, sprzątanie sali, przygotowanie do nowego roku na ten moment się odbywają. Szkoła podstawowa numer 3 będzie funkcjonowała teraz w głównej siedzibie przy ulicy Asnyka 30, która dawniej była drugą lokalizacją tej szkoły. Jeśli chodzi o zespół szkół imienia Tuwima, to on będzie ruszał od 1 września w nowej siedzibie przy ulicy Osuchowskiego 8, a zespół szkół gastronomicznych w siedzibie przy ulicy Filarowej 52, gdzie mieszczą się już od dawna warsztaty tej szkoły i teraz będzie szansa w jednym miejscu zorganizować nie tylko teoretyczną, ale i praktyczną naukę zawodu.
1: A szkoła podstawowa numer 9 zostanie jeszcze na jeden rok w swoim budynku?
0: Na ten moment funkcjonowanie tej szkoły pozostaje bez zmian. Póki co w bieżącym roku szkolnym funkcjonować będzie w dwóch budynkach. W każdym z tych budynków po 11 oddziałów będzie funkcjonowało. Przy ulicy Piłsudskiego rozpoczynają naukę uczniowie klas pierwszych. Budynek też już jest przygotowany do pracy. Trwają już prace właśnie porządkowe. Wiemy, że pani dyrektor planuje kolejne działania dotyczące integracji społeczności szkolnej funkcjonującej w dwóch budynkach, ale tak naprawdę pod auspicjami jednej instytucji.
1: Ile to jest przygotowań przed rozpoczęciem roku szkolnego? Bo wspomniała Pani o tych wszystkich zmianach podstawy programowej. Czy co roku jest tak dużo zmian?
0: Ten ostatni rok był dość intensywny, jeśli chodzi o zmiany, bo tak jak wiadomo i pisaliśmy to i przedstawialiśmy wielokrotnie na różnych spotkaniach, to była kwestia sytuacji demograficznej i tego, żeby zoptymalizować bazę lokalową edukacyjną w naszym mieście. W związku z tym o zasadności tych zmian wielokrotnie już mówiliśmy, więc myślę, że tu już nie ma konieczności powtarzania. Ile to trwało? No myślę, że to był okres tych wakacji, był bardzo intensywny dla dyrekcji pracowników przekształcanych placówek. Z tego miejsca myślę, że warto im bardzo serdecznie podziękować i pogratulować tej pracy, która no, za chwileczkę objawi się nową organizacją roku szkolnego. Bardzo, bardzo z tego miejsca w imieniu władz miasta mi się dziękuję. Na pewno był to intensywny czas i każdy dzień był działań ukierunkowany na to, żeby od 1 września już ruszyć pełną mocą w nowym miejscu.
1: To może uczniowie tym bardziej docenią te wakacje, które mają dzisiaj, bo okazuje się, że w dorosłym życiu czasami lato jest nawet bardziej intensywne niż rok szkolny. Chciałem jeszcze zapytać, jak możemy ocenić poziom edukacji szkolnej w Bielsku-Białej?
0: Oczywiście bielskie szkoły są zawsze bardzo wysoko w rankingach ogólnopolskich. Jak zwykle Piąte Liceum Ogólnokształcące jest pierwsze w województwie śląskim. Jeśli chodzi o zdawalność egzaminów maturalnych, to bielskie szkoły średnie obecnie są na 3. miejscu w województwie, a szkoły podstawowe, jeżeli chodzi o matematykę, są, że tak powiem, najwyżej usytuowane, bo na 2. miejscu w województwie. Jeśli chodzi o język angielski, to miejsce 6., język polski 8. Wszystkie te instytucje mają wpływ na to, jak kształt rankingu wygląda.
1: Rozmawiałem z Agnieszką Hermą, Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Przed chwilą było o edukacji, a teraz właśnie o sporcie. TS Podbeskidzie Bielsku-Biała miało bardzo ciekawy początek sezonu.
2: Piotr Poremski, rzecznik prasowy Podbeskidzia Bielsko-Biała.
1: Mamy już wrzesień, sezon powiedzmy już zdążył się rozpędzić. Jak idzie Podbeskidzie ostatnio? Dopiero pierwszy mecz, który przegraliście w tym sezonie.
2: No tak, sezon 2026-27 zaczęliśmy trochę nietypową passą 5 remisów z rzędu, ale też trzeba podkreślić, że mierzyliśmy się z naprawdę uznanymi przeciwnikami. Część z tych drużyn na pewno będzie liczyła się do końca w walce o awans do ekstraklasy. No i też te mecze układały się w absolutnie różny sposób, bo zaczynaliśmy sezon od meczu z Miedzią Legnica, gdzie do 90 minuty prowadziliśmy 1-0. Ostatecznie Miedź zdołała ten wynik wyrównać. Z kolei na przykład mieliśmy tydzień później mecz ze Stalą Mielec w 2. kolejce, gdzie do przerwy przegrywaliśmy 0-3, a mimo tego byliśmy te straty w stanie odrobić i zremisowaliśmy 3-3. Później był remis z Lechią Gdańsk domowy, pierwszy domowy mecz w sezonie. Następnie remis z Chrobrym Głogów, czyli finalistą Boraży o awans do Ekstraklasy w poprzednim sezonie, i domowy remis

0: z Odrą Opole, więc no, niesamowicie się to nawarstwiło, natomiast no, cały czas czekamy jeszcze na to pierwsze ligowe zwycięstwo, no mamy nadzieję, że ono przyjdzie do nas jak najszybciej, no bo wiadomo, cieszyło to, że zdobywamy regularnie punkty, no natomiast no też ta tabela jest tak w tym momencie ciasna, że musimy punktować za trzy, żebyśmy faktycznie z tych dolnych rejonów odskoczyli.
1: No właśnie, mało było tych porażek, na razie jedna, ale dużo remisów, więc ta pozycja w tabeli nie wygląda na ten moment tak kolorowo.
0: Znaczy tak, w tym momencie, bo rozmawiamy po szóstej kolejce, jesteśmy na 17 miejscu w tabeli, wyprzedzamy jedynie Stal Rzeszów, z którą notabene będziemy się teraz mierzyli w pierwszej rundzie Pucharu Polski, więc no to będzie ciekawe przetarcie na pewno. No a w niedzielę mamy mecz z Polonią Bytom, która sąsiaduje z nami w tym momencie w tabeli, bo jak dobrze pamiętam, ona ma punktów 6, my mamy 5 na ten moment, więc myślę, że to też będzie no, z perspektywy tabeli niezwykle istotne spotkanie, aczkolwiek tak naprawdę liga się dopiero rozpędza, też te straty punktowe są naprawdę niewielkie, więc jedno, drugie zwycięstwo na pewno znacząco tą sytuację w tabeli poprawi.
1: Awansowaliście do pierwszej ligi, czy po tym czasie spędzonym w drugiej lidze trzeba się przyzwyczaić do nowych drużyn, nowych przeciwników?
0: To na pewno tak. Też nie da się ukryć, że mierzymy się z bardzo uznanymi markami, też takie mecze jeszcze są przed nami, bo no, choćby teraz właśnie ten mecz z Polonią Bytom, potem mecz na Stadionie Śląskim z Ruchem Chorzów, więc no to jest, można powiedzieć, taka nagroda za tą rundę wiosenną, w ogóle za cały poprzedni sezon i te wszystkie perturbacje, jakie miały miejsce na przestrzeni ostatnich miesięcy, kiedy no pewnie niewielu by postawiło na nas, że ten awans zdołamy wywalczyć. No na pewno to jest wszystko kwestią przyzwyczajenia, oswojenia się z tą ligą, natomiast no już myślę, że jeżeli chodzi tutaj o kwestie organizacyjne na przykład, no to też mamy na tyle zwarty zespół, że choćby tutaj mówię o, nie wiem, marketingu, sprzedaży i tak dalej, że szybko się do tych nowych warunków, powiedzmy, przygotowaliśmy, natomiast jeśli chodzi o zespół piłkarski, no to też bardzo szybko przeprowadziliśmy transfery, żeby kadra była możliwie jak najszybciej zbudowana i mogła się skonsolidować przed startem sezonu, więc no my na pierwszą ligę jesteśmy przygotowani, no i cały czas wierzymy w to, że będziemy dla tej ligi wartością dodaną.
1: Jesteście w trochę nietypowej sytuacji, przez to kolejne kilka spotkań to będą mecze na wyjeździe, jakbyś mógł wyjaśnić.
0: Tak, no ze względu na organizowane w Bielsku Białej Mistrzostwa Świata do lat 20 kobiet po meczu z Odrą Opole, no musieliśmy tak w cudzysłowie wyprowadzić się ze stadionu. Teraz drużyna stacjonuje w Dankowicach, tam wiadomo, to jest nasza baza treningowa, natomiast do tej pory było tak, że chłopaki spotykali się tutaj i ze stadionu miejskiego udawali się do Dankowic, teraz w 100% tam stacjonują. No i ze względu na organizację tutaj na stadionie miejskim meczów Mistrzostw Świata przypadła nam taka rola, że musimy nasze mecze ligowe rozgrywać na wyjeździe. No mamy serię właśnie trzech wyjazdów ligowych z rzędu, w tym jeszcze mecz Pucharu Polski ze Stalą również rozgrywamy na wyjeździe. No i dopiero kolejny mecz ligowy domowy rozegramy 20 września z Unią Skierniewice.
1: Czy to jest jakoś później rekompensowane, że macie więcej meczów domowych?
0: Tak, znaczy to jest w ten sposób ułożone, że wszystkie mecze, tak jak na przykład w pierwszej rundzie jesteśmy gościem w danym spotkaniu, no to na przykład właśnie w rundzie wiosennej my ten zespół gościmy, więc duże nagromadzenie domowych meczów będzie na początku 2027 roku, czyli powiedzmy okres lutego-marca, no jesteśmy na to przygotowani i zdajemy sobie sprawę, że tak będzie, no jest to na pewno specyficzna sytuacja, natomiast no, musieliśmy się tak naprawdę z nią, jakkolwiek to nie zabrzmi, pogodzić i robić swoje.
1: Ale dla kibiców w Bielsku Białej to dobra wiadomość.
0: Tak, no jakby i tak te 17 domowych meczów w ramach pierwszej ligi się tutaj odbędzie. Na pewno w momencie, kiedy jest taka aura typowo letnia, jeszcze sierpniowo-wrześniowa, no to fajnie, jak właśnie tutaj ta możliwość jest zobaczenia się z kibicami na stadionie, ale można powiedzieć, że co się odlecze, to nie uciecze.
1: Mówił Piotr Poremski, rzecznik prasowy TS Podbeskidzie Bielsko-Biała. Jak słyszeliście przed chwilą, harmonogram rozgrywek Podbeskidzie musiał zostać nieco zmodyfikowany ze względu na mistrzostwa w piłce nożnej kobiet do lat 20. Mistrzostwa odbywają się w Polsce w czterech miastach, m.in. w Bielsku-Białej.
2: Witam, z tej strony Łukasz Adamek, Urząd Miejski w Bielsku-Białej, edukacja i sport.
1: Jeżeli chodzi o sport, przed nami wydarzenie sportowe w Bielsku-Białej o skali światowej.
2: No tak, bo są to Mistrzostwa Świata Kobiet w piłce nożnej do lat 20, więc poziom mistrzowski. Tak więc w Bielsku Białej tak, ale jeszcze w Sosnowcu, Łodzi i Katowicach. Tak więc cztery miasta są gospodarzami tych mistrzostw. Nasze startują, w sensie mecze, 5 września.
3: I to wszystko odbywa się na Stadionie Miejskim?
2: Tak, Stadion Miejski przeszedł taką małą renowację. Mamy śliczną, zieloną trawę, tak więc zapraszam, oprócz tego, że jest mnóstwo emocji sportowych, to również trzeba zobaczyć, co się u nas zmieniło. No i piękne Bielsko przy okazji to jest już w gratisie. Sporo się też u nas kulturalnie dzieje, więc jesteśmy też polską stolicą kultury, więc serdecznie zapraszamy do nas.
3: Czy zainteresowanie tutaj jest spore tym wydarzeniem?
2: Zainteresowanie jest coraz większe. Oczywiście bardziej popularna jest piłka nożna męska, natomiast no, całe serce, które wkładają dziewczyny w piłkę, to czasami można powiedzieć, że więcej niż panowie wkładają w to swojego zaangażowania, ponieważ no, jak kobiety się zaangażują, to już na całego. Więc jakby warto na to popatrzeć, tym bardziej, że jednak jest to poziom już mistrzowski, są to reprezentacje. Co ciekawe, oczywiście ważne dla państwa, to polska również reprezentacja gra na stadionie 11 września.
3: Ta grupa, która rozgrywa swoje mecze w Bielsku Białej, tam Polski nie ma, ale jeden mecz Polek się u nas odbędzie.
2: Zgadza się, masz jak najbardziej rację, no ale dzięki temu, że wiadomo, Polacy chcą zobaczyć w akcji Polki, no więc dostaliśmy jeden mecz, to będzie Polska-Benin 11. Mecz jest o 18, tyle że dostając bilet na dzień meczowy, bo dostaje się bilet na dzień meczowy, można brać udział w dwóch meczach, no a u nas w grupie między innymi mamy Brazylijki, tak więc takie klimaty ciekawe, więc zapraszamy jeszcze raz.
3: Ale jeżeli naszej reprezentacji polskiej pójdzie dobrze, to jest też szansa na drugi mecz Polek w Bielsku Białej.
2: Tak, oczywiście, 1/8 finału to jest 17, tam jeszcze jak wiadomo, nie wiadomo kto będzie grał, natomiast to 17, więc warto sobie zarezerwować być może mecz także na 1/8, który przypominam jest 17, no więc to są takie dwie daty newralgiczne, no ale naprawdę ciekawe mecze, proszę sobie oglądać wydarzenia, tam jest sporo w internecie informacji. Reprezentacje są bardzo ciekawe, no choćby Angielki z Brazylijkami będą grały, więc myślę, że mnóstwo emocji przed państwem. Zapraszamy serdecznie.
3: O Mistrzostwach Świata w piłce nożnej kobiet do lat 20 mówił Łukasz Adamek z Urzędu Miejskiego w Bielsku Białej. Nasze miasto jest jednym z gospodarzy. Na Stadionie Miejskim w Bielsku Białej odbędzie się kilka meczy w ramach tego turnieju. W grupie, która swoje mecze rozgrywa w Bielsku Białej, nie ma reprezentacji Polski, ale w harmonogramie znajduje się jeden mecz Polek z reprezentacją Beninu. Jeśli nasza drużyna narodowa przejdzie dalej do 1/8 finału, to będziemy mogli ją również zobaczyć w Bielsku Białej 17 września. Po więcej informacji można zgłosić się do Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
3: Jonasz Tecerski przy mikrofonie, zapraszam serdecznie na magazyn. Jak wiadomo, Bielsko-Biała jest w tym roku polską stolicą kultury. Zakończyły się wakacje, czyli ten najbardziej intensywny czas, jeżeli chodzi o nagromadzenie się różnych wydarzeń, m.in. w ramach promenady kultury na zamkniętej ulicy Zamkowej. Program wydarzeń w ramach Polskiej Stolicy Kultury mimo to nadal jest bardzo bogaty. Jeszcze 4 miesiące do końca i przed nami wiele ciekawych wydarzeń. Więcej na ten temat powie mój dzisiejszy gość.
5: Przemysław Smyczek, naczelnik Wydziału Kultury i Promocji Urząd Miejski w Bielsku Białej.
3: Czyli co, zamykamy promenadę kultury, Zamkowa otwiera się znowu dla kierowców. Dla niektórych to jest dobra wiadomość, dla innych zła, ale jak możemy podsumować ten sierpień pod zamkiem, pod pocztą, pod Teatrem Polskim?
5: Uważam, że możemy powiedzieć to jednym słowem: sukces. I pod względem artystycznym, ponieważ wszystkie wydarzenia były na bardzo wysokim poziomie artystycznym, a przypominam, że wszystkie były realizowane przez artystów wywodzących się z Bielska Białej, polskiej stolicy kultury. Jeżeli chodzi o organizację pod względem technicznym zamykania drogi centralnej arterii w mieście, co jak wiemy niesie ze sobą pewne obciążenia, ale z drugiej strony dało nam przestrzeń do zorganizowania ogromnych wydarzeń, które zgromadziły dziesiątki tysięcy ludzi, nie boję się tego słowa. No i rzecz chyba najważniejsza dla nas, zadowolenie mieszkańców, ich uśmiechy, duma. Tysiące gości spoza miasta, z regionu, ale również z całej Polski, z zagranicy, ponieważ języki całego świata mieszały się na ulicach Bielska-Białej w te nasze sierpniowe, ciepłe dni. Więc uważam, że po pierwsze udowodniliśmy, że autentycznie jesteśmy polską stolicą kultury, a po drugie, że to jest miasto wielkich ambicji, wielkich wyzwań i wielkich możliwości i najcudowniejszych mieszkańców.
3: Nawet z pogodą się udało.
5: No, tutaj wychodzimy z założenia, że szczęście i pogoda sprzyja lepszym, ponieważ większość rzeczy było plenerowych i wtedy, jeżeli następuje zmiana pogody, pogorszenie pogody, no to w tym momencie całe te przygotowania wielomiesięcznie idą w niwecz. Natomiast tak, w tym przypadku czasami były, trochę pokropiło, ale generalnie było ciepło, sucho, no a ostatni weekend, kiedy plac teatralny zamienił się w Sewillę, to był naprawdę hiszpański klimat.
3: To nie był pierwszy raz, kiedy Zamkowa została zamknięta, bo też w zeszłym roku na Dni Bielska-Białej udało się to zrobić. W przyszłym roku też chcecie do tego wrócić? Może nie na takim, nie z takim rozmachem, bo już nie będziemy polską stolicą kultury, chyba że to już tak zostanie w Bielsku-Białej.
5: Czy myśmy tą ulicę zamknęli po raz piąty, bo już od wielu lat finał Dni Bielska-Białej odbywa się pod teatrem, koncertem w oknie, także ten format jest przećwiczony. Myślę, że mieszkańcy nie pozwolą nam zrezygnować z tego, ażeby finał Dni Bielska-Białej odbywał się na zamkniętej ulicy Zamkowej. Natomiast czy będą to dłuższe okresy czasu? Trudno jest mi powiedzieć. Oczywiście jest takie marzenie, żeby to nasze miasto się zrosło, żeby ta ogromna arteria, przez którą dziesiątki tysięcy samochodów albo setki dziennie przejeżdżają, żeby ona została wyciszona, żeby ten ruch tranzytowy, ten ruch nawet wewnętrzny odbywał się naszymi obwodnicami, zresztą kolejne drogi będą budowane. Natomiast nie sądzę, żeby to miało nastąpić w takim zakresie, ponieważ no, tytuł Polskiej Stolicy Kultury ma się tylko raz, ale zobaczymy. Wiemy, że bardzo wiele projektów, które się wydają być niemożliwe albo odsunięte w czasie, nagle nabierają swoich kształtów, bo ktoś się o to upomina i tutaj zawsze przypominam Monachium i ten moment, kiedy nastąpiło zamknięcie centralnej ulicy miasta dla ruchu. To było wtedy, kiedy w Monachium była olimpiada i była potrzeba wytworzenia w centrum miasta ogromnej strefy kibica i była podjęta decyzja, że właśnie ta główna arteria w mieście zostanie wyłączona z ruchu po to, ażeby te tysiące ludzi mogły się bezpiecznie bawić i świętować. I kiedy po tym wydarzeniu ta ulica została z powrotem otwarta, to mieszkańcy i lokalni przedsiębiorcy doprowadzili do tego, ażeby rozważyć i wdrożyć ten plan zamykania. I w chwili obecnej nikt sobie nie wyobraża, że tą ulicą mogłyby jeździć samochody, a to nie jest taka odległa przeszłość, więc zobaczymy, dajmy szansę mieszkańcom też się wypowiedzieć, a może trzeba będzie po prostu zatęsknić za tym momentem, kiedy ta ulica jest zamknięta. Wiele jest scenariuszy, które się mogą zdarzyć, łącznie, jak wiemy, z planowaną przebudową tunelu, która też będzie wymuszała w tym momencie zamknięcie tej arterii. Nie wiemy, jak będzie, natomiast tak, ta przestrzeń na wysokiej klasy wydarzenia artystyczne jest najlepsza w mieście.
3: Wspomniał pan o tym, że był to duży sukces, a chciałem też zapytać, jakie wnioski może na następne lata? Czy można coś jeszcze poprawić, zrobić jeszcze lepiej w przyszłym roku na przykład?
5: Przypuszczam, że zawsze można coś poprawić, natomiast no, jesteśmy dzień po tych wielkich wydarzeniach, po wielkim finale, więc trudno jest tak na gorąco analizować, co się nie udało, bo w naszym odczuciu wszystko się udało. Natomiast tak naprawdę, co się okazuje być pewnym wyzwaniem? Cały czas jednak fakt, że mamy stosunkowo mało miejsc parkingowych w centrum miasta i przy tak ogromnej ilości ludzi, którzy już nawet wiedzieli i zostawiali samochody w domu, jeździli komunikacją publiczną, taksówkami, jednak przed samymi wydarzeniami to centrum się zapychało i wszystkie możliwe miejsca były zajęte. więc to należy poddać rozwadze, choć też wiemy, że przy naszym projektowanym i za chwilę już realizowanym w budowie centrum przesiadkowym ma zostać wytworzony duży parking w centrum miasta, więc to jest jedna rzecz. No i też myślę, że taka sytuacja komunikacji, bo nagle się okazało, że jednak bardzo wielu mieszkańców nie wie, że oprócz wielkich koncertów wydarzają się też warsztaty na ulicy. Nam się wydawało, że ta komunikacja jest pełna, że ludzie docierają do tych informacji. No okazuje się, że zawsze gdzieś mamy jakieś sytuacje takie komunikacyjne do nadrobienia. Tego się uczymy, ale i tak te osoby, które przyszły na te wydarzenia, no spowodowały, że wyporność tych wszystkich atrakcji była wypełniona po brzegi.
1: To tyle, jeśli chodzi o wydarzenia minione. Przed nami jeszcze 4 miesiące jako Polska Stolica Kultury. Na co mieszkańcy mogą czekać w tej ostatniej części roku?
5: Będzie jeszcze kilka wydarzeń. Oczywiście, ponieważ aura przestanie sprzyjać wydarzeniom plenerowym, one się będą chowały coraz bardziej pod dach. I bardzo dużym projektem plenerowym będzie dodatkowy ostatni wlot na spot, który się będzie dział w dzielnicy Biała Północ przy nowo wybudowanym nowym domu kultury, na którego otwarcie jeszcze musimy chwilę poczekać, ponieważ tam się chwilę kończy ostatnie wyposażanie obiektu, więc to otwarcie nastąpi prawdopodobnie w październiku, ale już tą przestrzeń z mieszkańcom przybliżamy. Będzie ogromne wydarzenie, to będzie festiwal wędrujący, który organizuje Narodowe Centrum Kultury wraz z naszym Bielskim Centrum Kultury. To będzie kilkudniowy festiwal wydarzeń performatywnych, między innymi będzie wystawa pracy Bjork, ale bardzo wiele rzeczy się będzie działo na mieście. To jest też festiwal zwracający uwagę na współzależność człowieka i natury i też odpowiedzialności za naturę. No oprócz tego będziemy wchodzić pod dach i będzie się odbywał Festiwal Kompozytorów Polskich, będzie się odbywała Bielska Jesień Jazzowa, będzie się odbywał nowy format, czyli Sound Design Festiwal poświęcony produkcji muzycznej, muzyki ilustracyjnej. Również będą wręczane nagrody pani minister w dziedzinie kultury, to już 12 września. Będzie w naszym mieście następowało otwarcie europejskich dziedzictwa połączonych ze specjalnym koncertem Symfonii Industrialnej pod batutą autora, czyli Adama Wesołowskiego, dyrektora Filharmonii Śląskiej. Także mnóstwo wydarzeń, tak jak już mówię, coraz bardziej pod dachem. No i 12 grudnia wielkie wydarzenie zakończenia Polskiej Stolicy Kultury w Bielsku Białej i przekazanie tytułu Katowicom.
1: Mówił Przemysław Smyczek, naczelnik Wydziału Kultury i Promocji Urzędu Miejskiego w Bielsku Białej. Przed nami jeszcze trochę wydarzeń w ramach Polskiej Stolicy Kultury. Jednym z nich jest finał projektu T-shirt Story. O tym wydarzeniu opowie mój kolejny gość.
6: Ola Tarnawa, punkt 11, Bielskie Centrum Kultury imienia Marii Koterskiej.
1: Powiedz mi proszę, co nas czeka w ten najbliższy weekend?
6: Piątek, sobota, niedziela, czyli od 4 do 6 września zapraszamy na finał projektu T-shirt Story 2, w którym zadajemy pytanie, kto tworzy historię. I są to historie ukryte w ubraniach. I tego się spodziewajcie właśnie w tych najbliższych dniach. I zaczynając od 4 września, kiedy otwieramy finał w Patrii. Nowa Patria zaprosiła nas do swoich przestrzeni i tam będą to spotkania, prelekcje od godziny 16 do 19. Godzina 16, otwarcie projektu i spotkanie z młodymi twórcami kolekcji Symbioza, kolekcji płaszczy, które tworzyli pod mentorską opieką Nataszy Pawluczenko. I to grupa młodzieży, która jest u progu dorosłości, uczy się rzemiosła, tym razem wzięła na warsztat płaszcze i myślę, że to była całkiem ciekawa, trudna, pełna wyzwań podróż, o której opowiedzą i to jest o godzinie 16, o godzinie 17 spotkanie Wojciechem Kłapcią z firmy Pajak, który zdradzi nam, jak to wygląda w branży odzieżowej, czym jest greenwashing i czy hasła marketingowe to są czasami tylko puste obietnice, czy może jednak warto sprawdzać i wiedzieć, czym ta jakość rzeczywiście jest. Następnie spotkanie z Adamem Strycharczukiem, który jest twórcą internetowym, osobowością instagramową, który swoim humorem przyciąga do siebie i tym razem będzie opowiadać z tym właśnie charakterystycznym dla siebie humorem o tym, jak chodzić po lumpach, jak znajdować te perełki, które mają w sobie historię i jak one stają się historią naszą. I wreszcie o godzinie 19 19. Paulina Górska, ekolożka, dziennikarka, również twórczyni internetowa, również osobowość instagramowa. Niezwykle kompetentna osoba, która bez ściemy i owijania w bawełnę powie, myślę, że kilka gorzkich słów i prawd o tym, jak wygląda przemysł modowy i będzie mówić, jak decyzje jednak jednej osoby mają znaczenie. Do 4. już dużo się dzieje. Będziemy też zapraszać na wystawy, które też są częścią projektu T-Shirt Story. Jedna w punkcie 11, której kuratorką jest Paulina Poczęta. Tkanina i obiekt. Opowieść o tym zupełnie inna. To jest użycie tkaniny do tego, żeby opowiadać. Bo my w projekcie szukamy opowieści ukrytych w ubraniach, a tutaj trochę odwracamy sytuację i pozwalamy artystkom i artystom opowiadać swoje osobiste narracje za pomocą tkaniny. Na Placu Wojska Polskiego wczoraj wylądowała wystawa Diany Błaszku, wystawa fotografii kolekcji Symbioza, gdzie modelkami są również współtwórcy tej kolekcji, również młodzi ludzie i jest to też piękna opowieść, również artystyczna samej Diany. No i w końcu 5 i 6 września. Teraz już przechodzimy do tego finału, który dzieje się też w wyjątkowym miejscu, bo specjalnie na tę okoliczność otwieramy bank, dawny bank Gospodarstwa Krajowego, który mieści się na ulicy Sixta i Krasińskiego i tam w tych historycznych wnętrzach odbędą się dwa wydarzenia. Od godziny 16 do 18 performance, którego choreografką i pomysłodawczynią jest Ada Kazimierz, która zaprosiła do współpracy dwójkę zawodowych tancerzy, performerów, którzy ożywią scenografię, sprawią, że będzie stanie się ona interaktywną wystawą i będzie można wejść, przeżyć to, stać się częścią tego performance'u i to od godziny 16 do 18 można dołączyć w dowolnym momencie. Performance jest w trybie zapętlenia, więc to można też zostać tyle, ile się chce. Tutaj nie obowiązują żadne wejściówki i w soboty powtarzamy ten performance również w tych samych godzinach. I o 20 finałowe widowisko, którego reżyserem jest Mateusz Wojtasiński, którego częścią jest performance, film, fabularyzowany film dokumentalny, gdzie opowieści mieszkańców i mieszkanek stały się bazą, a także inspiracją do tych wszystkich działań. I wreszcie pokaz mody i choreografia. I to wszystko w jednym widowisku, które jest o godzinie 20, na które obowiązują wejściówki. I tutaj niestety już muszę powiedzieć zarówno z radością i dumą, jak i trochę z żalem, że tych wejściówek już nie ma, że wpisujemy na listę rezerwowych. Natomiast my będziemy kontynuować ten projekt i mam nadzieję, że film będą Państwo mogli i chcieli zobaczyć w innych okolicznościach, które na pewno zorganizujemy. O godzinie 20 finałowe widowisko, dokładnie to samo dzieje się w kolejnego dnia, czyli 6 września, czyli 5 i 6 to jest ten sam program wydarzenia, także zapraszamy do tego, żeby być wtedy z nami, żeby brać udział, bo wydaje mi się, że dla każdego coś ciekawego się znajdzie i program jest dostępny na stronie punktu 11 w naszych mediach społecznościowych.
3: O finale drugiej edycji projektu T-Shirt Story rozmawiałem z Olą Tarnawą z punktu 11 Bielskie Centrum Kultury.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
3: Jonasz Cecerski przy mikrofonie, zapraszam serdecznie na magazyn. Kawiarnia znana popularnie jako Patria dawniej nazywała się Kawiarnią Europejską. Jej założycielem był Karl Allegri, postać dzisiaj troszkę zapomniana, ale mająca duży wpływ na historię Bielska-Białej. Dzisiaj z moim gościem Andrzejem Czałderną z Bielsko-Bielskiego Towarzystwa Historycznego rozmawiamy o Karlu Allegri przez pryzmat jego innych działalności poza kawiarnią.
7: Też tutaj Karl Allegri zostawił więcej śladów po sobie. Jest też w pewien sposób związane z katedrą Świętego Mikołaja w Bielsku-Białej.
8: Tak, to się zgadza i jest bardzo związany, można by powiedzieć, ponieważ Karol Allegri był katolikiem i jego działalność na tym polu była, no, można powiedzieć, bardzo, bardzo intensywna. Działał przy parafii, wtedy proboszczem parafii Świętego Mikołaja był ksiądz Józef Bulawski i to była postać też nieprzeciętna, chyba niedoceniana i zapomniana w Bielsku. Natomiast to on zaktywizował wiele działalności w parafii Świętego Mikołaja, między innymi Bilzer Katholikenverein, czyli Towarzystwo Katolickie w Bielsku, Też bardzo wtedy mocno zaczyna działać. W jego składzie oczywiście też Karl Allegri, czyli był aktywnym parafianinem, należał do tych, którzy nadawali to. ton temu działalności tego towarzystwa. Z tego katolickiego towarzystwa wyłania się z biegiem czasu, za inicjatywą w 1897 roku, zainicjowane, zdaje się, przez Karla Jankowskiego, zostaje zainicjowana zbiórka funduszy na budowę nowego kościoła w Bielsku. No, kościół wydawał się wtedy za mały już i zaczęto myśleć o tym, żeby wybudować nowy kościół. Takie pomysły były, to ten temat toczy się przez długi czas i ta zbiórka inicjuje powstanie de facto Towarzystwa Budowy Kościoła Parafialnego w Bielsku. Tak mniej więcej to stowarzyszenie się nazywało. I w jego skład jego członków założycieli wchodzi między innymi Karl Allegri. Warunkiem jak gdyby przystąpienia do tego towarzystwa jako założyciele było wpłacenie kwoty minimum 100 florenów. To była niebagatelna kwota i to na pewno nie każdy sobie na to mógł pozwolić, nie każdy chciał to zrobić, ale on znajduje się w tym gronie tych kilkunastu czy dwudziestu osób, które właśnie są założycielami tego stowarzyszenia. Pomysł był, ale realizacja jego trwała następne lata. Zbierano fundusze, no systematycznie, regularnie tych funduszy było coraz więcej. De facto do materializacji jak gdyby tego pomysłu dochodzi dopiero w roku 1907, zdaje się, kiedy proboszcz podejmuje decyzję nie o budowie nowego kościoła, bo do tej pory raczej o tym myślano, tylko na rozbudowie kościoła świętego Mikołaja. Efekt tego widzimy do dnia dzisiejszego w postaci wielkiej wieży, rozbudowanej bryły kościoła. To nasza bielska katedra tak wygląda. No i co ciekawe, właśnie za to, ta działalność tego komitetu została w momencie oddawania budowli w 1910 roku upamiętniona dwoma płytami. Jedna to była taka płyta, one się znajdowały zaraz przy wejściu do kościoła po prawej i po lewej stronie, tam gdzie w tej chwili są puste wnęki. I jedna to była dla tych wszystkich oficjeli typu cesarz, papież i tak dalej, cała wierchuszka. Natomiast druga tablica upamiętniała osoby z komitetu właśnie budowy kościoła parafialnego, które w jego skład wchodziły i tam były one wymienione z imienia, nazwiska. Szczególnie byli właśnie ci członkowie wymienieni, wśród nich Karl Allegri, oraz byli wymienieni też wszyscy ludzie, którzy złożyli datki na budowę tego kościoła, więc zostali faktycznie wszyscy upamiętnieni. No te tablice zniknęły jeszcze przed II wojną światową, wtedy na fali polonizacji wszystkiego, co w Bielsku się dało spolonizować, pod pozorem malowania ścian zostały zdjęte, już nigdy nie wróciły na swoje miejsce. Ale to był taki trwały ślad i trwało upamiętnienie działalności tych ludzi, którzy no, przyczynili się do powstania takiego kościoła, którym dzisiaj się chlubimy w zasadzie. To też jest ciekawa sytuacja, bo mówimy dzisiaj o Karlu Allegrim, ale on nie był przecież ani jedyny, ani najwybitniejszy, ani najzamożniejszy. To był cały zespół ludzi, którzy współdziałali. Wszystko to odbywało się we współpracy. To jest tak, że fabrykanci mieli pieniądze. Miasto też było bogate i miasto było też mecenasem pewnych przedsięwzięć. Mówię teraz o teatrze. A cała masa ludzi wspólnie robiła. Każdy dawał to, co potrafił najlepiej. No, żeby wymienić tych najbliższych, którzy z Karlem Allegrim współpracowali, no to i na pewno działali razem w stowarzyszeniu, ale i też organizowali inne przedsięwzięcia. No to choćby Andras Walczok, z którym razem należeli do tego stowarzyszenia. Walczok był przecież, firma Walczoka była wykonawcą prac przy kościele świętego Mikołaja, ale sam Andras Walczok był projektantem i budowniczym kamienicy, w której Karl Allegri zamieszkał w 1895 roku. Jak widać, po 9 latach dorobił się na kawiarni takich pieniędzy, że był w stanie sobie postawić, no nie śmiem, nie mam wątpliwości, że piękną, jedną pewnie z najładniejszych kamienic w Bielsku, a jest to kamienica na placu Żwirki i Wigury, która góruje nad tym placem i jest jego no niewątpliwą ozdobą i jest w stylu, który w Bielsku nie jest popularny, nie jest częsty, a jest bardzo spektakularny, jeżeli chodzi o formy i o wizualizację. Także no, zresztą a propos tej kamienicy, to prasa w momencie jej oddania do użytku i zamieszkania też bardzo entuzjastyczne recenzje, no, recenzje czy te opisy tej kamienicy zamieściła, wymieniając wszystkie udogodnienia, które tam były, łącznie z interkomem, z pralnią i z innymi na tamte czasy no, udogodnieniami, które sobie mógł zafundować bogaty właściciel. No i kończąc ten artykuł, zaznaczono, że To jest kolejna zasługa Karla Allegriego w rozwoju architektury miasta Bielska. Także nawet na tym polu odcisnął swój ślad, można by w ten sposób powiedzieć.
1: Moim gościem jest Andrzej Czałderna z Bielsko-Bielskiego Towarzystwa Historycznego. Rozmawiamy o postaci Karla Allegri. To człowiek dzisiaj trochę zapomniany, ale mający duży wpływ na historię Bielska-Białej.
8: Jeszcze może nawiązując do wątku teatralnego, bo mówiłem o tym, jak on był zaangażowany w powstanie teatru jako budynku, jako instytucji teatru. Natomiast myślę, że to, co było początkiem jego działalności w czasach wiedeńskich, tak je nazwę, czyli działalność sceniczna, przełożyło się w inny sposób. On, będąc w Bielsku, tylko jedyny raz wystąpił na zawodowej scenie teatralnej, na scenie teatru bielskiego. To było z okazji takiego jubileuszu tam iluźlecia pracy scenicznej pani Sophie Miller, aktorki, która wtedy tutaj występowała. Oni się znali jeszcze z czasów wiedeńskich, razem tam występowali w przedstawieniach. Dlatego on jak gdyby w ramach gestu dla niej przedstawienie, które wtedy w teatrze się odbywało, zagrał jedną z ról i to było jego takie wystąpienie. Natomiast on w życiu teatralnym Bielska brał udział w bardzo specyficzny i w troszkę inny sposób. Otóż, tak jak wspomniałem, nawiązywał współpracę z towarzystwami katolickimi. Jednym z takich stowarzyszeń było Katolickie Stowarzyszenie Kobiet, które działało w Bielsku od 1888 roku bodajże. I pewnie on był w tym stowarzyszeniu doradcą. Nie był członkiem, tylko był doradcą. Takie wymogi były statutowe, zdaje się. Razem z księdzem Bulowskim byli doradcami. I pewnie w porozumieniu z tymi paniami oraz, jak się okazało, z kobietami z Ewangelickiego Stowarzyszenia Kobiet oraz Izraelskiego Stowarzyszenia Kobiet rozwinęli działalność teatralną teatru amatorskiego. Na czym to polegało? Panie dawały siły sceniczne, czyli tam występowały albo same panie, albo ich córki, albo może mężowie i tak dalej. Więc obsada była zbierana z amatorów, natomiast Karl Allegri zajmował się wszystkimi scenicznymi przygotowaniami. Komponentem do tego było opracowanie muzyczne. I tu pojawia się kolejna ciekawa osoba związana z teatrem i z katedrą między innymi. Też znali się panowie bardzo dobrze, razem współdziałali. To był Wacław Wlastimil Hasman. Człowiek też nieprzeciętny. On został w 1889 wyłoniony w konkursie 10 kandydatów było bodajże i on został wyłoniony jako organista nowy do bielskiego kościoła parafialnego. To była nieprzeciętna postać. On był Czechem i dla kultury muzycznej Czech też zrobił sporo, ale kariera i zarobki robiły swoje i w Bielsku, tym niemieckojęzycznym Bielsku, znalazł dobre zatrudnienie, dobrą pracę. Oprócz tego, że był organistą, kierował chórem, ale był też założycielem i dyrygentem orkiestry miejskiej, która wtedy powstała. To mi od razu przywodzi na myśl obecnie funkcjonującą orkiestrę teatralną La Nostra Banda, prawda? Ona oczywiście jest bytem samoistnym, powstałym nie tak dawno, ale tradycje orkiestry miejskiej funkcjonującej przy teatrze, bo nie wiem, ta orkiestra miejska była bezpośrednio związana z powstaniem teatru, ona zapewniała oprawę muzyczną wszystkich spektakli, nastąpił właśnie w 1890 roku i od tamtego czasu są tradycje takiej orkiestry, prawda? I ten Wacław Wlastimil Hasman razem z Allegrim angażują się w działalność tego teatru amatorskiego. To następuje mniej więcej w roku, na dobrą sprawę w 1895 roku. Przez kolejne 5 lat ta działalność rozwija się na ogromną skalę. Początkowo to jest kilka przedstawień. Po sezonie teatralnym oni dostają udostępnione miasto, miasto udostępnia im salę teatralną na te występy. No i wiadomo, jeżeli to występują amatorzy z miasta, widownia na pewno przyjdzie, bo przecież tam można zobaczyć swoją, nie wiem, mamę, córkę, ojca, więc widownia dopisuje, cieszy się to ogromnym powodzeniem. Oczywiście pieniądze zdobywane tym sposobem, ponieważ testowanie stowarzyszenia to były stowarzyszenia charytatywne. Ich celem było zbieranie pieniędzy na opiekę nad sierotami, docelowo budowa sierocińców i wszelakiego typu pomoc osobom ubogim i potrzebującym. No więc z początkowych paru przedstawień za parę lat w roku 1898 robi się naprawdę, wystawiają wtedy 9 różnych przedstawień. To są operetki, komedie, farsy, przedstawienia różnego rodzaju na bardzo dobrym poziomie, ambitne. Nie jest to amatorszczyzna, pomimo że są to amatorzy, tylko jest to naprawdę robione przez Allegriego, który znał się na tym rzemiośle teatralnym bardzo dobrze, robione na wysokim poziomie. Możliwe, że ten sukces jest zarzewiem porażki, bo koszty, które są generowane przez tak dobrze przygotowane przedstawienia, zjadają większość tych zysków. Z biegiem czasu ta działalność jest bardzo spektakularna i owocna, natomiast no, główny cel, czyli zbieranie pieniędzy, jak gdyby nie przynosi oczekiwanych efektów. Ale no, takim jak gdyby kwintesencją tej działalności na polu amatorskim Allegriego jest wystawienie chyba dwóch takich spektakularnych przedstawień. To były tak zwane żywe obrazy, czyli angażowane do tego były osoby, które odgrywały na scenie statyczną scenę przedstawiającą jakieś tam wydarzenie albo jakąś okoliczność. I w międzyczasie była do tego oprawa muzyczna, było to przeplatane jakimiś dialogami czy kwestiami opisowymi i dwoma takimi najbardziej spektakularnymi w jego wykonaniu i tych teatrów amatorskich przedstawieniami są jedno na 50-lecie rządów cesarza Franciszka Józefa, przedstawienie Unser Kaiser, jak gdyby taki przegląd życia Franciszka Józefa i do tego przedstawienie jest zatrudnionych około 200 ludzi, także no spektakularne. Kilka takich występów dają, no spotyka się to z ogromnym aplauzem, a drugim w roku 1900 przy okazji odsłonięcia pomnika Marcina Lutra na Bielskim Syjonie jest wystawiane takie przedstawienie, też kilka scen Luther Hansa Heringa, niemieckiego autora i tam również, z tym, że tam już sama parafia ewangelicka dostarcza jak gdyby zasobów ludzkich, a Allegri jest reżyserem tegoż przedstawienia. Jak na tej podstawie widzimy i na podstawie tego, co powiedziałem, że on działał z różnymi stowarzyszeniami i na rzecz różnych organizacji, nie tylko katolickich, ale i ewangelickich i izraelickich, kwestie religijne, pomimo że był zaangażowanym w katolicką działalność w Bielsku, kwestie religijne nie stanowiły dla niego jakiegoś problemu, wręcz odwrotnie, chętnie przystawał na propozycje organizacji tego typu wydarzeń i to świadczy o tym, że to środowisko, które kształtowało to Bielsko wtedy, było bardzo liberalne. No, liberalne było pod względem religijnym, może mniej liberalne było pod względem narodowym i jak gdyby obracało się to wszystko w kręgu kultury niemieckiej, no ale takie było po prostu wtedy Bielsko.
1: O ważnej dla historii bielsko-białej postaci, czyli o Karlu Allegrim, rozmawiałem z Andrzejem Czałderną z Bielsko-Bielskiego Towarzystwa Historycznego.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
1: Jonasz Cycerski, witam i zapraszam serdecznie na magazyn. Na początek powiemy o zmianach autobusowych w Bielsku-Białej. Linia numer 1 nie jest już jedyną, która dojeżdża do Cygańskiego Lasu. Zmienił się rozkład jazdy dla autobusu numer 18.
9: Dzień dobry, Joanna Wróblewska-Jachna, przewodnicząca Rady Osiedla Mikuszowice Śląskie.
1: Od 1 września zmieni się trochę rozkład jazdy w Bielsku-Białej. Konkretnie chodzi o linię numer 18. Proszę powiedzieć, jakie zmiany mają tam zajść? No i dlaczego właśnie państwa osiedle grało tutaj kluczową rolę w tej zmianie?
9: Od września będziemy wreszcie mogli poruszać się na terenie Cygańskiego Lasu komunikacją publiczną. Zostaną otworzone nowe przystanki i trasa autobusu numer 18 obejmie Olszówkę Miłą, Olszówkę Bielskie Centrum Psychiatryczne, ulicę Młodzieżową. To będą przystanki na żądanie. Jest to nowość, ponieważ bardzo trudno było dotrzeć tutaj do tych punktów. Mieliśmy informacje od mieszkańców, nie tylko naszego osiedla, ale też od mieszkańców miasta, że bardzo potrzebują jednak możliwości komunikacji publicznej, skorzystania z komunikacji publicznej na tej trasie. I tutaj takie dwie grupy są bardzo istotne, a więc mówimy o dzieciach, które rano udają się do szkoły i mówimy o seniorach, o osobach, które korzystają z ośrodka na ulicy Grzybowej, a także o pacjentach Bielskiego Centrum Psychiatrycznego. To są takie trzy grupy, które były bardzo zainteresowane tym, żeby mogły komunikacją, transportem publicznym dostać się do tych miejsc, do tych punktów, z których korzystają na co dzień. I dzięki dobrej współpracy tutaj bardzo wielu podmiotów, bo przecież mówimy o Miejskim Zarządzie Dróg, mówimy o Miejskim Zarządzie Komunikacji, mówimy o panu sekretarzu, między innymi Kusaku. Rozmowy trwały bardzo długo, ale udało się to wszystko sfinalizować z sukcesem i od września autobus rusza w nową trasę.
7: W takim razie będzie można do Cygańskiego Lasu dojechać już nie tylko jedynką, ale również osiemnastką. No i to jest, mamy niedługo dobrą okazję do skorzystania właśnie z tego autobusu, bo również w Cygańskim Lesie szykuje się ciekawe wydarzenie, festiwal. Również mógłbym prosić o kilka słów na ten temat.
9: Tak, ja dodam, że również turyści będą mogli korzystać, wracając z Szyndzielni, z nowej trasy osiemnastki, ponieważ będą autobusy kursowały także w godzinach popołudniowych. Natomiast my zapraszamy Rada Osiedla Mikuszowice Śląskie razem z Miejskim Domem Kultury Olszówka na nowy festiwal Naturalnie Cygański Las. Rozpoczynamy w piątek, 11 września i tutaj o godzinie 18 na terenie integracyjnym odbędzie się koncert pod tytułem Na Ludowo, Na Jazzowo. W sobotę będzie bardzo dużo wydarzeń. Od rana, od godziny 10 rozpoczynamy kąpielą leśną w Cygańskim Lesie. Kończymy wieczorem pokazem ognia. W niedzielę będą prelekcje podróżnicze, będą spacery edukacyjne, będą różnego rodzaju warsztaty. To jest pierwsza edycja festiwalu Naturalnie Cygański Las, ale myślimy, że to będzie taka nowa tradycja spotkań z kulturą, przyrodą, drugim człowiekiem. Bardzo serdecznie zapraszamy.
7: Tych wydarzeń jest też dużo więcej niż tylko pani wymieniła, ale oczywiście nie będziemy tutaj wymieniać każdego punktu, bo nam nie starczy czasu, ale myślę, że też tutaj warto wspomnieć, że na niektóre punkty obowiązują zapisy, więc chciałbym zapytać, gdzie można znaleźć szczegółowe informacje?
9: Zapraszamy państwa do zapoznania się z programem festiwalu na nasze strony na Facebooku Rada Osiedla Mikuszowice Śląskie, Miejski Dom Kultury Olszówka. Rzeczywiście są warsztaty, na które należy się zapisać, bo tutaj są grupy na przykład 30-20 osobowe. Jest też dużo wolnych wydarzeń. Zapraszamy, wejdźcie państwo na stronę Miejskiego Domu Kultury Olszówka. Tam są możliwości rejestrowania się. Są jeszcze miejsca wolne. Serdecznie zapraszamy.
7: Mówiła Joanna Wróblewska-Jachna, przewodnicząca Rady Osiedla Mikuszowice Śląskie. Przeniesiemy się teraz do Czechowic-Dziedzic, gdzie młodzież z technikum i szkoły branżowej pierwszego stopnia ma do dyspozycji nową halę dla logistyków oraz nową pracownię reklamy. O wszystkim mówi dyrektor zespołu szkół Paweł Urbańczyk.
10: Od 1 września w zasadzie skończyliśmy jeden z projektów unijnych realizować i w tej chwili będziemy mieć pięknie wybudowaną i wyposażoną pracownię dla logistyków, jedyną w Polsce zresztą, gdzie będzie można było w warunkach rzeczywistych uczyć się tego zawodu. Mamy nową pracownię audio dla kierunku technik reklamy, gdzie młodzież będzie uczyła się z kolei nagrywać reklamy na potrzeby radia. Mamy również dwie pracownie gastronomiczne, one już zaczęły troszeczkę wcześniej funkcjonować, kilka miesięcy temu, ale zostały jeszcze doposażone i mamy nadzieję, że jeszcze uda nam się je w niedalekiej przyszłości doposażyć. Oprócz tego, jeżeli chodzi o takie bieżące remonty, takie poważniejsze, kończymy właśnie remont holu i remont głównego korytarza, odmalowanie ścian, bieżące naprawy, więc mam nadzieję, że będziemy na 1 września przygotowani z nową jakością, wkraczamy w nowy rok szkolny. Nawet szkoła, z którą współpracujemy w Swarzędzu, jest świetnie wyposażona, prawdę powiedziawszy, dzięki współpracy, którą utrzymujemy ze szkołą w Swarzędzu, możemy podglądać pewne nowości, rozwiązania, ale dla logistyków nie mają takiej hali. W miesiącu, bodajże październiku, odwiedzą nas, więc będziemy mogli tym razem pochwalić się czymś, czego oni nie mają. Na dobrą sprawę na dzień dzisiejszy nie ma hal, które są wyposażone dla logistyków, którzy mogą uczyć się zawodu. Są hale, w których pracuje się, prawda? Natomiast my mamy halę taką dla ćwiczeń przeznaczoną, z urządzeniami, które pozwolą pokazać cały proces technologiczny przyjęcia towaru, zmagazynowania tego towaru, a później proces wydania towaru z urządzeniami, które służą do transportu wewnętrznego. Także mam nadzieję, że młodzież tutaj będzie mogła zobaczyć w warunkach trafiając do pracodawcy będzie już jak gdyby nie pierwszy raz widziała urządzenia i narzędzia, którym posługuje się na co dzień w pracy logistyk.
1: Oprócz hali dla logistyków, Zespół Szkół Technicznych i Licealnych imienia Staszica został wyposażony w pracownię reklamy.
10: Jesteśmy w pracowni reklamy. To jest nowe miejsce u nas w szkole. Miejsce, gdzie młodzież będzie uczyła się dodatkowo jeszcze oprócz reklamy wizualnej, będziemy tutaj nagrywać reklamy audio, które będą mogły być wykorzystywane na przykład w przestrzeni radiowej. Tak, mamy dwa pomieszczenia. Jedno pomieszczenie jest to reżyserka, drugie właściwe studio nagrań. Mamy sprzęt w postaci mikrofonów, instrumentów muzycznych, przynajmniej części instrumentów muzycznych, gdzie będzie nagrywany dźwięk. No i mamy na ścianach pięknie wygłuszone panelami, specjalnymi gąbkami, także jest tutaj naprawdę zupełnie inny dźwięk, jeżeli możemy mówić o jakości przede wszystkim i podczas nagrania później. Reżyserka świetnie wyposażona, sprzęt najwyższej klasy, więc mam nadzieję, że będziemy mogli naprawdę młodzież uczyć na bardzo dobrym sprzęcie nagrywania reklam.
1: Mówił dyrektor ZSTiL w Czechowicach-Dziedzicach Paweł Urbańczyk. Z Czechowic-Dziedzic przenosimy się do Żywca, zajrzymy do Żywieckiej Fundacji Rozwoju, konkretnie by dowiedzieć się, jak działają tam wolontariusze.
11: Aleksandra Gancarz, Żywiecka Fundacja Rozwoju, koordynatorka wolontariatu.
1: Jak ten wolontariat wygląda tutaj w Żywieckiej Fundacji Rozwoju? Czym wolontariusze się zajmują?
11: Wolontariusze działają w kilku różnych obszarach. Najbardziej systematycznie działają wolontariuszki uczące języka polskiego jako obcego, osoby z Ukrainy związane z naszą fundacją. To są głównie uczestniczki CIS oraz ich dzieci. Te wolontariuszki są najmniej widoczne. Starają się kilka razy w tygodniu uczyć języka polskiego na lekcjach indywidualnych oraz grupowych i wykonują mnóstwo bardzo pożytecznej pracy. Inne grupy są bardziej widoczne. To są wolontariusze organizujący debaty oksfordzkie, które już w coraz większym stopniu są powierzone wolontariuszom. Od A do Z wolontariusze zajmują się załatwianiem przestrzeni, informowaniem szkół, organizowaniem nagród dla debatantów. Oprócz tego wolontariusze pomagają co roku w dużym stopniu w organizacji Święta Pomarańczowej Energii, które co roku odbywa się w pierwszą niedzielę października. Oprócz tego uczestniczą w organizacji różnych akcji i to, uwaga, jest najbardziej systematycznie pracująca grupa, ponieważ jesteśmy zapraszani do pomocy w różnego rodzaju festynach, piknikach, zawodach rowerowych i wszędzie tam pojawiamy się jako animatorzy dla dzieci, jako osoby wspierające technicznie organizację tych świąt. Poza tym jesteśmy otwarci na różne pomysły wolontariuszy. Jeżeli ktoś ma pomysł na inicjatywę społeczną i chciałby ją zrealizować we współpracy z Żywiecką Fundacją Rozwoju, to jesteśmy otwarci. Wspieramy organizacyjnie, a nawet finansowo, ponieważ co roku rozdajemy co najmniej 5 mini grantów dla wolontariuszy w kwocie od 500 do 2000 zł.
1: Mówiła Aleksandra Gancarz z Żywieckiej Fundacji Rozwoju. Z Żywca pojedziemy na chwilę do Buczkowic, gdzie działa Szkoła Mistrzostwa Sportowego Szczyrk imienia polskich olimpijczyków. Nabór do szkoły był w tym roku bardzo udany, mówi dyrektor szkoły Iwona Mentzner.
12: Dzień dobry. Myślę, że nabór na 2026-2027 wypadł bardzo dobrze. Przyszły rok będzie super. Mamy w pierwszej klasie liceum 25 uczniów. W porównaniu z ubiegłym rokiem była to ilość znacznie mniejsza, tylko 13. Świetnych sportowców, jeżeli chodzi o biegi narciarskie oraz konkurencje alpejskie, więc wracają do nas biegacze oraz Alpejczycy, z czego się bardzo cieszymy, bo mamy na swoim pokładzie w tym roku bardzo dobrych biegaczy 2011, którzy stali wielokrotnie na podiach Pucharu Polski oraz również są w generalnej klasyfikacji bardzo wysoko. Jeśli chodzi o konkurencje alpejskie, również mamy nowych uczniów w klasie drugiej, też bardzo dobre zawodniczki, więc myślimy, że ten rok będzie bardzo dobrze przepracowany przez trenerów i zadbamy o te dzieci, że będzie ich rozwój w wysokim poziomie. Wprowadzamy już, mówimy o tym od jesieni 2000 2025, biatlon oraz narciarstwo wysokogórskie. Początki są zawsze trudne, więc biatloniści pojawili się u nas już w szkole i będziemy współpracować z Żywieckim Klubem Biatlonowym. Trenerzy tych klubów będą zajmować się treningami strzeleckimi, natomiast biatloniści będą trenować się z naszymi biegaczami. Jeśli chodzi o narciarstwo wysokogórskie, też nowa dyscyplina, rodząca się dopiero w Polsce. Mamy już też jedną zawodniczkę, która będzie pod opieką Polskiego Związku Alpinizmu i z nimi będzie wyjeżdżać na różne zgrupowania. Jeśli chodzi o skoczków, no to są bardzo zaopiekowani, też bardzo duża, bardzo dobra rekrutacja, będzie ich koło 40. Dlatego bardzo się cieszę jako dyrektor, że uczniowie, zawodnicy zaufali nam, rodzice również, i będziemy mieli możliwość dalszego rozwoju i wspinania się po drabinkach, po szczeblach drabiny wysoko, wysoko, ażeby zostać naprawdę bardzo dobrą szkołą, nie tylko w Polsce, ale również w Europie, ponieważ zawsze będę uważać, jak i mój cały zespół, że najważniejszym w szkole jest uczeń, zawodnik, bo można mieć wspaniałą infrastrukturę, wspaniałych trenerów, a jeżeli nie będziemy mieć zawodników, no to niestety nie będziemy mieć sukcesów. Od września już 2025 roku rozpoczęliśmy właściwie rekrutację na ten nowy rok szkolny, który teraz nastąpi. Przekonywaliśmy rodziców, rozmawialiśmy z nimi, z trenerami, ponieważ był taki trend, żeby nie iść do szkoły mistrzostwa sportowego, jeżeli chodzi o biegi oraz konkurencje alpejskie. Dlatego ja sama też zaangażowałam się, byłam wielokrotnie na zawodach, spotykałam się z rodzicami w szkole, prezentując naszą infrastrukturę, oferując nawet tygodniowe pobyty zawodników, żeby przekonali się, jak tutaj wygląda życie sportowca i ucznia. I myślę, że to był bardzo dobry kierunek, ponieważ ten ósmoklasista, który chodzi do szkoły podstawowej i uczęszcza na treningi tylko do klubów, nie wyobrażał sobie tego życia tak od 7 do godziny właściwie 20 z innymi kolegami, w szkole do 18:10, ale poczuł, przeżył i większość z nich, bo nie wszyscy, ale większość z nich po pobycie powiedziała: ja tutaj chcę być. I to było takie bardzo dla nas miłe i wiemy teraz, że będziemy ponownie od września robić to samo. Będziemy również zapraszać kolejne roczniki, żeby jakość tych zawodników była naprawdę na wysokim poziomie.
1: Mówiła dyrektor powiatowego zespołu placówek SMS Szczyrk Iwona Mentzner.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.

0: Halo Radio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM. Reklama.
1: Kawka z ciasteczkiem za 35,99?
2: Kawka się ceni.
3: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga.
4: Polecam. Cezary Pazura.
5: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
6: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
8: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2.

0: słuchaj na 87.9 FM.
1: Zastanawiam się, kto słucha nas teraz w spodniach w kancik. Tak też można. Opoka, siemano, tu weekendowe melo. Jesteśmy dla wszystkich, którzy chcą trochę energii z rana. Jazzy Spirit, Candy Night na początek.

Everything's Fine, Elok i Jennifer Lopez w Meloradiu. Paulina wysłała zdjęcie swojego męża Patryka, który rzeczywiście w spodniach w kancik teraz jest, bo wychodzi zaraz do pracy. No tak to już jest, że niektórzy nawet w niedzielę pracować muszą. Pozdrawiamy Was bardzo gorąco. Nie marudzimy, że trzeba iść do roboty, po prostu zróbcie swoje, skoro i tak musicie, i pomyślcie o wieczorze. Wtedy sobie odpoczniecie, wtedy też będziemy grać dla Was. O północy, Versow, róbcie głośniej.

Worldwide, Gryfin w Melo Radio. Czy są tu fani Gwiezdnych Wojen? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Tak, widzę, że są fani, więc za chwilę będę miał dla was doskonałą informację.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: W weekend pojedziemy do Poznania na miasto, ewentualnie na jakiś koncert.
2: Dwie stówy w tym momencie lecą do ciebie, taka szybka kasa od Meloradia.
0: Super! Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
0: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
1: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
2: Skoda.
3: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
4: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
5: O Boże, co wyście tu zrobili?
6: Czy możemy zwolnić go?
7: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
6: Michel, ty jesteś już mój asystent.
4: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
8: Aha.
9: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow.
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
12: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
13: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
0: Po reklamie. Meloradio Wielkopiała. Słuchaj na 87,9 FM.

Zerptaj do nas numerem location. Gdzie jest najbardziej kosmiczne muzeum świata? W Los Angeles. Wiem, że to daleko, ale może znajdziecie to w swoim przyszłorocznym bingo. Kto wie, to właśnie tam od 22 września tego roku będzie można oglądać Muzeum Sztuki Narracyjnej George'a Lucasa. To jest muzeum, w którym będzie można zobaczyć wszystko, co z Gwiezdnymi Wojnami związane. Kontrowersje wzbudziły ceny biletów, $25 za osobę, ale chyba nie byliście w Dubrowniku. No hello! Tam chodzenie po murach kosztuje 40 eurasów od osoby. U nas całkowicie za free, już za kilka chwil Hi-Fi Superstara, teraz I Like od Marlona Hofstada.

0: Shouse, Love Tonight, Robin Schulz maczał swoje paluchy, w tym to dajcie znać, jak podobał wam się wczorajszy set w dobrym Melo. WhatsApp do waszej dyspozycji, za chwilę wracamy.
1: A już o 11 zagramy
0: Gips PZ Karnawał.

0: Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
3: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Zdrowo niskie ceny czekają. Allegro.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny!
0: Po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałtyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
11: Dzień dobry, siemanko, tu weekendowe Melo Opoka, melduje się o 11, inni gadają, a my gramy wam Gipsa, PZ i For Money, karnawał, na początek, hej.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myśli.

Eli Oak, Slavinia z numerem Reasons. Jeśli szukacie powodów na to, by odwiedzić na przykład Belgrad w Serbii, to niech jednym z nich będzie wyjątkowy stadion, który znajduje się na dachu centrum handlowego. Ponad 20 metrów nad ziemią. Dokładnie to stadion klubu FK Voždovac. Jeśli dobrze wymawiam. Jeśli nie, to poprawcie mnie. Proszę, na wasze głosówki cały czas czekam przy WhatsAppie. Znajdziecie go wbijając meloradio.pl na waszych smartfonach. Tam przekierowanie. A teraz New Vibe, Who Dis?

0: Happiness is so sad, co za przewrotny tytuł i niezwykła Swedish House Mafia z wokalem Lika Lee w Meloradiu. Pozdrowienia dla fanów Swedish House Mafii, ale także dla Alana Walkera, który jeszcze w tej godzinie pojawi się na antenie.
1: Sponsorem programu był właściciel marki JPB Bałtyka, producent kiełbas i kiełbasek.

0: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
1: Skąd ta pianek, kochanie?
0: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
2: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
3: O Boże, co byście tu zrobili?
4: Czy możemy zwolnić go?
5: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
6: Michel, ty jesteś już mój asystent.
2: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
7: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
2: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku i w TTV. Uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
8: Wyjazd na maksa.
2: Nowy sezon Down the Road już dziś o 22 w TTV.
9: Po reklamie.

One with the Wolves, Robin Schulz w Melo Radio. Tak przy okazji tych wilków przypomniało mi się, że w południowo-wschodniej części kraju ponoć grasuje puma w województwie świętokrzyskim. Nie wiem, czy widzieliście zdjęcia, nagrania, ale wygląda to dość realnie. No i teraz pytanie, to my ludzie ją nagraliśmy, a ona tu rzeczywiście się pojawiła, uciekając komuś może z jakiejś nielegalnej hodowli, czy to jednak sztuczna inteligencja? Hej, eksperci, dajcie znać, bo ja sam rozpoznać nie mogę. Self-Aware i Lumix już teraz dla Was.

0: Somebody's Watching Me, Beat Freaks. Kochamy te nasze klasyki, którymi kończymy 11 i chętnie sięgniemy za chwilę po kolejne gorące numery, w to już popołudnie niedzielne. Wracamy punktualnie o 12.
1: A już o 12 zagramy
0: Body Talk, Ale Farben.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
0: Po reklamie.
5: Siemanko, cześć, tu weekendowe Melo Opoka razem z wami. Fajnie, że jesteście, tylko dajcie znać, co u was, jak się czujecie, czy wszystko fajnie. Czekam przy WhatsAppie, znajdziecie go na meloradio.pl na waszych smartfonach. Ale Farben gra.

Silva Bumpa On Tonight. Trochę wiem już więcej, co tam u was, bo na przykład u Magdy pierwsze ślęczenie tegoroczne przy książkach. Pięknie to napisałaś. Pozdrawiamy razem z dzieciakami oczywiście twoimi. U Marka z kolei problemy z samochodem i pchanko. Przynajmniej tak to wygląda na przesłanej fotce. Panowie oparci o tylną klapę. Czyżby zabrakło paliwa? Tak. Bach, trzeba stary tankować. Ha, no wiem. Ostatnio były problemy, bo nie było na stacjach benzyna, ale mam nadzieję, że to co najgorsze już za nami. Poza cenami, które mogą być jeszcze gorsze. Nie będziemy was straszyć, dajcie spokój. Tears on the Dance Floor, gorący numer od Kashmir już teraz.

Take It Slow, Robin Schulz, wasze ulubione numery w 30 Meloradia, player meloradio.pl, tam całe zestawienie i tam głosujecie na nie oraz propozycje, które na swoje miejsce zestawienie jeszcze muszą chwilę poczekać. Rihanna za kilka minut.

0: Przewodniczku Przemko, coś cię gryzie?
1: Ach, herbat, kochaniu, podgryza mnie. Myślę, że zgubię naklejki naszego gangu.
0: Jakoś temu zaradzimy. Spójrz, ja zbieram je w aplikacji Biedronka. Są bezpieczne, zawsze pod ręką i żadna mi nie zginie.
1: Ojejciu, jakie to zaradne. W takim razie też zacznę zbierać naklejki w aplikacji.
2: Zbieraj naklejki w wybranej formie. W aplikacji Biedronka lub tradycyjnie. Odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na ten... Media Expert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na MediaExpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na MediaExpert.pl.
5: Bo z MediaExpert dalej masz.
2: O reklamie.

a fortuna niech się kręci. Filip Egnel i Sermich w Melo Radio w weekendowym Melo. No, dla niektórych nawet 200 to może być fortuna, jeżeli na koncie puściuteńko po weekendowych imprezach. Więc wbijajcie na meloradio.pl, bo mamy dla was kolejną rundę szybkiej kasy od Melo Radia i parę stówek może być twoje już jutro, bo jutro ruszamy z kolejną rundą zabawy na meloradio.pl. Wszystkie szczegóły szybkiej kasy. A teraz szybciutko gramy wam kolejny gorący numer tego popołudnia. How Does It Feel? Dub Dogs w Melo.

0: Wish You Were Mine, Philip George, Melo Radio. No i tak dobijamy sobie do kolejnego portu w to popołudnie. To dajcie znać, gdzie akurat was zastaliśmy, a ja za chwilkę zajrzę do tych wiadomości. WhatsApp na naszej stronie meloradio.pl. Wystarczy to wbić na smartfonie i wszystko jasne.
1: A już o 13 zagramy
0: Alabama Ten Moonlight.

autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu. Praca, szkoła, korki. W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego. Od rana dużo pozytywnej energii. I jeszcze fajniejszą muzę. Świeże trendy prosto z sieci. I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo. Od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Podkręcamy tempo. Waldek Darłak, Maracin Sikora. I codziennie zrobimy ci kawę. Rano obudzi największego śpiocha.

0: że widzieć. Widzieć detale, widzieć ostro. Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji. A dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: To co najlepsze w Volkswagenie dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
1: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: O reklamie. Autopromocja. Wbijaj na sociale Melo przez cały dzień. Sprawdź nasz content na Insta. Zobacz, co wrzucamy na TikToka. Zasubskrybuj nasz YouTube i koniecznie wyślij głosówkę na naszym WhatsAppie.
8: Akurat jadę autem, droga szybko mi mija, bo jadę oczywiście z Melo Radio.

0: Halo Radio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM.
1: Siemanko, Moonlight, Alabama Ten wjeżdża do Was. Jeden z najgorętszych numerów tego popołudnia. Opoka razem z Wami i weekendowe melo, które trwa w nieskończoność dzisiaj. No to lecimy.

Po wakacjach, Tobi Romeo, Fly High w Melo Radio, to dajcie znać, jak te wakacje wam minęły, co się udało, gdzie byliście i co zobaczyliście oraz co planujecie na kolejne. Czekam przy WhatsAppie, a to już Calvin Harris, który czekać nie może, z nim Rag & Bone Man, Lovers in a Past Life w Melo.

Whatever Turns You On, Axwell i Bon w Meloradiu. Patrycja napisała, że w te wakacje nie udało jej się znaleźć chłopaka. O, jaki smuteczek, ale spokojnie, mam poro kumpli, może uda mi się was jakoś spiknąć. W sensie, że ciebie jednego z nich, nie że wszystkich. Luz. Temptation i Arash za chwilę. Uff.

0: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: ten... Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
4: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
5: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
6: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No?
1: Panowie z MediaExpert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
7: Teraz w MediaExpert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na MediaExpert.pl.
8: Po reklamie.

Wish You Well, Sigala, Becky Hill w Meloradio po 13. No i tak lecimy jak DJ Akun do Dubaju. Pozdrawiamy, jak DJ Akun nas słucha. DJ-u, daj znać, jeśli jesteś razem z nami. Wszyscy dajcie znać, jak możemy sprawić, że będziecie dziś jeszcze szczęśliwsi. Czekamy przy WhatsAppie Meloradia. Shinza, Fire, Fire, teraz trochę Afro House'ów.

0: Brazylia to piękne plaże, Brazylia to wspaniała kawa, Brazylia to doskonała piłka nożna i rewelacyjni Canarinhos, przynajmniej ci sprzed lat, ale także rewelacyjny A-Lock Jungle w Melo Radio przed 14:00. Za chwilę lecimy dalej.
1: A już o 14:00 zagramy
0: Golden

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
4: Wygenerowano z AI.

0: promocję Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałtyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
3: Siemanko, tu weekendowe Melo, tu Opoka. Mam plan, jak sprawić, żebyście byli jeszcze szczęśliwsi. Zamiast gadać, po prostu zagram wam gorące Golden od Hunter Xa.

Robin Schulz, Better Times w Men Radio. Dobry numer, ale czasami człowiek ma potrzebę po prostu poczuć takie mocne uderzenie, muzyczne również mocne uderzenie. I jeżeli macie naprawdę teraz potrzebę, by potężna dawka energii poleciała w waszą stronę, to róbcie głośniej, bo właśnie tu i teraz Dubs, Bodzius z numerem Tsunami w weekendowym Melo.

ważymy takie plany bez lipy. Chwilę muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne.

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, jest taka moda, jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to trzy dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję zimną. Masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegrywam.

0: kawałek do reklamy.
1: Z nimi to i pogwarzyć można. Sokół, Clear Mind, Enklawa w weekendowym Melo. Za chwilę absolutny taneczny klasyk sprzed no parunastu ładnych lat. Dennis Saucedo z numerem If Only You w weekendowym Melo.
2: Sponsorem programu był właściciel marki JPB Bałtyka. Producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
3: Meloradio Bielsko-Biała. Autopromocja.
4: Pada deszczyk, popaduje.
5: Odsłon Poreszów leje.
4: Czy to już czas na pumpkin spice latte i siedzenie pod kocykiem?
6: No, zdecydowanie nie.
4: Ale na weekendowe melo?
6: Jak najbardziej.
4: Zagram i do tańca, i do weekendowych powrotów z City Breaków. No i będę miał też prezenty. Wchodzicie w to?
6: No to umówieni.
4: Konrad Traczyk, zapraszam w niedzielę od 15.
3: Kiedy pod

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Coś takiego w tym metrażu. Wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Kaufland jest!
5: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe, a stąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
7: Duży jasna maksa.
6: Nowy sezon Down the Road już dziś o 22:00 w TTV.
8: Marian, a gdzie mogę kupić
9: na mediaexpert.pl?
8: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
9: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
9: Barbara, na mediaexpert.pl.
10: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
11: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
12: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
13: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
14: O Boże, co wyście tu zrobili?
15: Czy możemy zwolnić go?
16: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
15: Michel, ty jesteś już mój asystent.
13: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
17: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
18: Ale jesteś zadowolony.
19: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
18: Wow!
19: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
18: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
20: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
21: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
22: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
23: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
24: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
25: Raz, dwa, trzy.
24: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
22: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
26: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
27: O, ale że to tak dla mnie?
26: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
28: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny De'Longhi Rebellia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
29: Mamy niskie ceny.
0: Po reklamie. Meloradio Bielsko-Biała na 87,9 FM.

I Love You, Blondie i Melissa Steele. Szkoda, że to w czasie przeszłym. Mam nadzieję, że wasze miłości będą trwać w nieskończoność, a jedną z tych miłości niech będzie miłość do muzyki. Jeśli kochacie gorące numery, to wbijcie sobie na smartfonach playermeloradio.pl. Znajdziecie tam zakładkę 30 Meloradia. W niej huki, można przesłuchać propozycji i numerów, które już w notowaniu są. A jak zakochacie się w którymś, koniecznie kliknijcie przy nim głos i sprawdźcie, by w kolejnym notowaniu był jeszcze wyżej. Szczegóły na playermeloradio.pl. A to już karnawał w środku lata. No może nie w środku, ale jeszcze latem. Gibbs, PZ4Money dla was.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Bob Sinclair i tym klasykiem Maham do Was, World Hold On. Kto tego nie zna, niech chowa się pod pierzynę. Nie wiem, gdzie wyrastałeś, człowieku. Takich klasyków będziemy mieć dla Was więcej. Po 15:00 zmiana za starami, a ja już dziękuję za weekend i zapraszam na kolejne. Opoka, siema.
1: A już o 15:00 zagramy.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałabym sobie zrobić wróbel permanentny, tak w ramach upiększenia.
2: Dwie stówy w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
1: Dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
1: Skąd ta piana, kochanie?
0: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
2: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
5: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem!
6: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
5: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. Super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
10: Pan Rębiszewski?
11: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na Lotto.
13: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
14: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
15: Po reklamie.

0: Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM.
1: Człowiek się dobrze nie obejrzał, jednego melo dobrze nie skończył, a tu proszę bardzo, już się nagle zrobiła niedziela. No ale oczywiście w niedzielę też nie zabraknie najlepszej muzy. Self-Aware na dobre wejście w tę godzinę, za chwilę też Samsei. Ja nazywam się Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

to Kygo i Take Me Back. Co byście powiedzieli na dźwięk wypłacania kasy z bankomatu? O? Usłyszeliście ten dźwięk? Poczuliście ten moment, kiedy hajs leci do waszych rąk? Świetnie się składa, bo już jutro będzie szansa na 200 w szybkiej kasie od Meloradia i będziecie mogli to zrealizować. Wystarczy, że na meloradio.pl napiszecie nam, na co takiego siana potrzebujecie, a my oczywiście z wielką chęcią wam pomożemy. Na jakąś randkę? Na jakiś city break? A może na przykład na jakieś obchodzenie i bycie jesieniarą, bo do tego też coraz bliżej. Meloradio.pl, tam wbijajcie, piszcie, na co potrzebujecie kasy, a jutro do kogoś ta szybka kasa powędruje.

0: to Eli Oaks i Lavinia i Reasons w Meloradio. Tak podkręcamy tempo jeszcze przed 16. A za chwilę co nieco o wakacyjnych romansach sobie pogadamy, ale nie tylko, bo będę miał też dla was świetny kawałek, a z nim Timber. Sick Romance to już za chwilę, zostańcie z nami.
1: Meloradio Bielsko-Biała na 87,9 FM. Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu. Praca, szkoła, korki. W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego. Od rana dużo pozytywnej energii. I jeszcze fajniejszą muzę. Świeże trendy prosto z sieci. I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo. Od poniedziałku do piątku. Już od 6:30. Podkręcamy tempo. Waldek Darłak, Maracin Sikora. I codziennie zrobimy ci kawę. Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
2: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
3: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
2: Polecam Michel Moron.
3: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
4: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
5: Wyjazd na maksa.
4: Nowy sezon Down the Road. Już dziś o 22 w TTV.
6: Jagodzianka nad morzem za 35,99.
7: Jagodzianka się ceni.
6: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga.
8: Polecam. Cezary Pazura.
9: W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
10: Zaraz wracam.
11: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
12: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
11: No kto, no wiadomo.
12: Ci panowie z Media Expert.
13: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
15: O Boże, co byście tu zrobili?
16: Czy możemy zwolnić go?
17: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
16: Michel, ty jesteś już mój asystent.
14: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
18: Ale jesteś zadowolony.
19: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
18: Aha.
19: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
18: Wow.
19: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
18: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
20: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: Marian, a gdzie mogę kupić
12: na mediaexpert.pl?
11: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
12: Na mediaexpert.pl.
11: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
12: Barbara, na mediaexpert.pl.
21: Pan Rębiszewski?
22: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
23: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
24: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
25: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działam zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
24: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
26: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Bielsko-Biała.
1: Słuchaj na 87,9 FM. I've been watching you.

Sobel i Francis i całe lato. No, w tym roku to lato tak trochę było, trochę nie było, ale też z drugiej strony nie ma co marudzić. Mam nadzieję, że zdążyliście się załapać na jakiś wakacyjny romans. Czytam, że podobno takie najlepiej wychodzą u ludzi, którzy mają tak między 31 a 40 lat. No ale uwaga, w ostatnim czasie podobno też przybywa takich miłości wakacyjnych u babek po 50. No, kto by pomyślał, że w tym wieku jeszcze człowiek ma siłę na cokolwiek.

0: to Gabry Ponte, Easy On My Heart. Jeszcze przed 16 w Eloradiu tak podkręcamy tempo, no i korzystamy z tego weekendu, jednego z ostatnich weekendów lata, więc trzeba go wyciskać jak cytrynę, tak jak i muzę po 16.
1: A już o 16 zagramy!
0: Chcę więcej.
2: Jeśli chciałoby to
0: Fukaj, Liwka i Enklawa to punktualnie o 16, bo kiedy inni gadają, my podkręcamy tempo, więc koniecznie bądźcie z Melo.
1: Autopromocja. Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
3: Zabrali nam lato grzbana.
1: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.

0: Zamy Tempo. Autopromocja. Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
5: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: Pan Rębiszewski?
13: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
14: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
16: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień. Jedno losowanie za drugim. Keno. Ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
18: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
19: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2.
20: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Mamy niskie ceny.
0: Po reklamie.
1: to promocja.
21: Tego nikt nie lubi we wrześniu.
22: Praca,
21: szkoła,
22: korki.
21: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
23: Od rana dużo pozytywnej energii.
24: I jeszcze fajniejszą muzę.
23: Świeże trendy prosto z sieci.
24: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
23: Od poniedziałku do piątku.
24: Już od 6:30.
23: Podkręcamy tempo.
24: Waldek Darłak.
23: Marcin Sikora.
24: I codziennie zrobimy ci kawę.
1: Autopromocja. Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM.
25: Ależ to będzie potężne uderzenie na otwarcie 16. Chcę więcej? Fukaj, Litka i Enklawa. To przed nami już teraz, za chwilę też m.in. Sean Baker i Maloy. A ja nazywam się Konrad Traczek. Cześć, witajcie i zapraszam. Meloradio.
26: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Alan Walker, Ava Max i Fate w Meloradiu. A ja się właśnie, słuchajcie, poczułem staro, bo okazuje się, że zniknie jeden z najpopularniejszych serwisów do zadawania pytań. No kto tam kiedyś nie wszedł, to niech pierwszy rzuci kamieniem. 30 września się to zamyka. No niech tak sobie człowiek pomyśli, ile się już rzeczy skończyło, jak na przykład chociażby NK, GG też już raczej nikt nie używa, no to tak nagle się człowiek czuje staro. Dobrze, że energii na Melo do rana wciąż nie brakuje.

0: to World Away w Melo Radio jeszcze przed 17, tak podkręcamy tempo. Za chwilę będę miał dla was dobre info, jeżeli chodzi o pracę zdalną. Warto, żeby wasi szefowie też to usłyszeli, a zagra nam m.in. Dua Lipa i Houdini. To już za moment.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Na stąpę tartyń, który rosnął się w drobny mak.
3: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
2: Dzięki wielkie.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Melo Radio. Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na Amazon.pl.
4: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
5: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
4: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda.
7: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania. Lub etykietą.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
11: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
10: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%, kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis, 24 na osobę, a szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, Autoglas.
14: Wygenerowano z AI.

0: Aplikacje Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
3: O reklamie. Autopromocja.
4: Wbijaj

Podkręcamy tempo w Meloradio Trips, Kubańczyk, i ostatni raz zatańczysz ze mną. No a jutro znowu do roboty. No chociaż niektórzy pewnie są mocno szczęśliwi, bo nie stacjonarnie, a zdalnie. No wszyscy zawsze na to narzekali, że niefajna robota, taka zdalna, a tutaj czytam właśnie w internetach, że zdalna praca, uwaga, ma same plusy, no i uwaga, może korzystnie wpływać na pracowników. No ja myślę, że nawet nie może, a na pewno. Ile prania człowiek jest w stanie zrobić i paczek odebrać od kuriera na przykład.

0: Ed Sheeran, no, jego można słuchać i słuchać godzinami, no a wiele dziewczyn też może się w niego wpatrywać i wpatrywać godzinami. Photograph w Meloradiu jeszcze przed 17. Gwarantuję wam, że po 17 też nieźle podkręciły tempo.
1: A już o 17 zagramy
0: Fire Fire. No jednym słowem, będzie prawdziwy ogień w Melo punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: Jopielsko-Biała. Autopromocja w poprzednim sezonie.
1: Ej, nowy, skocz po kawę.
2: Dobrze, pani Igoś, już z mlekiem?
1: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
3: Wróć do mnie.
0: Załatwimy to w inny sposób.
2: Iga, Dudziu, kto złodziej kanapek?
1: Vous verrez maintenant.
0: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
1: Iga Dudziuk.
0: Mikołaj Kujawiński.
4: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: dennie i w gęcie. Autopromocja. Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
5: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
4: ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
6: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: To co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
11: Volkswagen.
12: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
13: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
14: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
16: Mamy niskie ceny.
17: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
18: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
19: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
2: Raz, dwa, trzy.
19: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
17: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
0: Po reklamie. Autopromocja.
8: Tego nikt nie lubi we wrześniu.
1: Praca, szkoła, korki.
4: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
11: Od rana dużo pozytywnej energii.
12: I jeszcze fajniejszą muzę.
6: Świeże trendy prosto z sieci.
5: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
10: Od poniedziałku do piątku.
9: Już od 6:30.
0: Podkręcamy tempo.
13: Waldek Darłak.
17: Marcin Kora.
7: I codziennie zrobimy ci kawę.
0: Autopromocja. Meloradio Bielsko-Biała na 87,9 FM.

17 zaczynamy z mocnym przytupem i mocnym uderzeniem. Powiedziałbym nawet ogniście. Fire otwiera nam tę godzinę, za chwilę też m.in. Lost Frequencies. A ja nazywam się Konrad Traczek. Cześć, witajcie i zapraszam.

To Melo Radio, to Tobi Romeo i Flight. Tak podkręcamy tempo na kilkanaście minut po 17. Narzekaliście na WF w polskiej szkole? No to w jednej ze szkół na Alasce mielibyście, słuchajcie, dopiero sporo zabawy, bo tam, uwaga, uczniowie 8 klasy w ramach egzaminu końcowego trafiają na bezludną wyspę. No i oni tam, słuchajcie, muszą przeżyć, tam wykorzystując te wszystkie skille, które zdobyli podczas nauki. A człowiek narzekał na robienie dwutaktu na WF-ie.

0: To David Guetta, Alohi, Run, Run, River, a dzisiaj w kalendarzu dzień walki z prokrastynacją, czyli z odkładaniem wszystkiego na później. A co wam się zdarza zazwyczaj odkładać na później? Dajcie znać w głosówce na WhatsAppie Melo, czekam na wasze wiadomości, a u nas już za moment Minelli i Ram Pam Pam.
1: Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM.

0: zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
1: Szminko Sabinko, zobacz, kogo przywiało do salonu piękności. To kaktus Kazik.
2: Denzel Kupuszku, piękny kaktus w salonie piękności.
3: Słuchajcie, konewka konwalia uważa, że jestem zbyt kłujący.
2: Jakoś temu zaradzimy. Golarko Gieniu, kolczasty zarost do przycięcia. Och, Kazik, jesteś teraz gładki jak jedwab.
0: Bądź jak zaradniaki i pamiętaj o dbaniu o siebie. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
4: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
5: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
4: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda.
7: Tomek!
6: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A.

to Dimitri Vegas, Like Mike, Tiesto i W&W, thank you. No a dziś dzień walki z prokrastynacją. Pytałem was parę chwil temu, co wy zazwyczaj odkładacie na później. Wiktoria napisała, że u niej zawsze jest to pranie, które nieraz potrafi leżeć i czekać na wyprasowanie nawet kilka dni. Słuchamy, nie oceniamy, kto tak nigdy nie miał. Michał z kolei zawsze mega długo zbiera się do zrobienia obiadu, przez co często kończy się tak, że musi zamówić jakąś szamkę do domu. No jakby, gdzie wady? That's the question. Marlon Hofstadt, South Star, to już teraz Melo.

0: Cześć, tu Wletka, a to mój numer z Kizo Taxi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z filtrną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję zdrowie.

0: Break Your Heart w Meloradiu jeszcze przed 18, tak podkręcamy tempo. No mam nadzieję, że wasze serduszka podczas tych wakacji złamane nie zostały i że w najbliższym czasie też się to nie wydarzy, a nawet jeżeli, no to wiem, coś świetnie skleja wszystkie serca i łączy ludzi. Oczywiście najlepsza muza i podkręcanie tempa.
1: A już o 18 zagramy
0: Lubię Cię jak lato.
2: A ja lubię Cię jak lato.
0: Modelki i Włodarski punktualnie 18 na naszej antenie, bo kiedy inni gadają, my w Melo gramy.
1: Melo Radio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM. Reklama.
3: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na Amazon.pl.
4: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
5: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
4: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda.
7: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
8: Wyjazd na maksa.
7: Nowy sezon Down the Road już dziś o 22 w TTV.
9: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
10: W Media Expert wyprzedaj.

0: sklepach i na mediaexpert.pl. Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
1: O Boże, co byście tu zrobili?
2: Czy możemy zwolnić go?
3: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
2: Michel, ty jesteś już mój asystent.
0: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie KM. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow!
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
11: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
12: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
13: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
14: Raz, dwa, trzy.
13: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
11: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
15: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
17: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
18: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
19: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
18: Mhm, dokładkę rabatu.
17: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
0: O reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałtyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
1: Ależ nam się teraz zrobi słonecznie. Lubię cię jak lato, to na dobry początek 18. Modelki i Włodarski już gotowi. Za chwilę też m.in. Gold, będzie też Josh Baker. Oj, jednym słowem się będzie działo. Konrad Straczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Lumix i Self-Aware w Melo. Nie zwalniamy tempa na kilkanaście minut po 18. A ja mam dla Was patent na lepszą pamięć. Najprawdopodobniej, uwaga, macie to w swojej kuchni, a jest to podobno totalnym game changerem. Co? A? Rozmaryn. Czytam w necie, że rozkminili właśnie, że zapach rozmarynu, uwaga, może poprawiać naszą pamięć. Czy pomoże na przykład w zapamiętaniu rocznicy związku dziewczyny? No, tego nie wiem, ale możecie spróbować na swoich chłopakach.

0: Oliwka i Poza Tobą Nic, tak podkręcamy tempo w Meloradio. Za chwilę powiem Wam o dramie, którą w ostatnich dniach mocno żyją internety. Zagra nam też Magic System z kawałkiem Magic in the Air. To już za moment, nie odchodźcie daleko.
1: Sponsorem programu był właściciel marki JPB Bałtyka, producent kiełbas i kiełbasek

0: 97,9 FM. Autopromocja w poprzednim sezonie.
1: Ej, nowy, skocz po kawę.
2: Dobrze, pani Igoś, już z mlekiem?
1: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
3: Wróć do mnie.
2: Załatwimy to w inny sposób.
4: Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
1: Vous verrez maintenant.
0: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
1: Iga, Dudziuk.
2: Mikołaj Kujawiński.
5: Nie ma żadnych szkół.

0: Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Tutaj szybko! Mamy go!
9: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
10: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla ciebie.
11: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
12: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
13: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
12: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
14: Skoda.
15: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
16: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
17: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
18: Na rzeźki poranek. Na świeże spojrzenie. Na wielkie wejście. Na wieczorny chill. Na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
19: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
1: na mediaexpert.pl?
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
1: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara, na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.

Tak podkręcamy tempo w Melo jeszcze przed 19. Szałsy, Call My Name. Czy tylko ja ostatnio tak żyję dramą o nigdy w życiu? No co nie zajrzę, słuchajcie, do internetów, to jakieś nowe info. Cała inba się rozpętała po prostu po tym, jak Kasia Jabłczyńska powiedziała, że nie zagra Tosi w nowej części Nigdy w życiu. Kasia Grofola zaczęła grozić prawnikami. Dorota Szolongowska nagrała wideo, mówiąc Aśce, że ta nie jest Tosią, bo to ona jest Tosią. No, gdyby nie chodziło o rolę laski, to człowiek już by się naprawdę mógł zgubić, który jest synem kogo.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: No ten to się chyba nigdy nie zestarzeje, ale jak tworzy taką muzę, no to cóż się dziwić. Denzel, You Spin Me Round w Meloradiu jeszcze przed 19:00, tak podkręcamy tempo i nakręcamy się na to, żeby ten choć niedzielny wieczór był bardzo udany. Po 19:00 też o to oczywiście zadbamy.
1: A już o 19:00 zagramy
0: Sorry Puppy. Topiki Becky G punktualnie o 19:00 w Meloradiu, bo kiedy inni gadają, my gramy, dlatego warto zostać razem z nami.
1: Autopromocja. Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy... Idę w Melo.

0: 18. Pychu, zapraszam. Autopromocja. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
5: Popcorn w kinie za 35,99? Popcorn się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
6: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kokett czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
9: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
10: Pan Rębiszewski?
11: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
14: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
15: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
16: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
17: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
18: Wygenerowano z AI.

0: masz. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Po reklamie. Meloradio Bielsko-Biała na 87,9 FM.

Co prawda na zegarkach już 19, ale myślę, że wy akurat na pewno nie śpicie, no bo słuchacie Melo, gdzie nieustająco podkręcamy tempo. Topiki Becky G na dobre wejście w 19 z numerem Sorry Papi, za chwilę też m.in. Chemistry, a ja nazywam się Konrad Traczek. Cześć, witajcie i zapraszam.

Bibi Rexa, David Guetta i Sad Girls w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. Co byście powiedzieli na to, gdybyście mieli dodatkowe 200, które możecie wydać na co tylko chcecie? Na przykład na występ Davida Guetty. Ja myślę, że to jest całkiem niezły deal, a jeżeli wy macie inne pomysły albo właśnie ten, no to już teraz wbijajcie na meloradio.pl, bo już jutro będziecie mieli szansę na 200 w szybkiej kasie w Melo Radio. meloradio.pl, tam zaglądajcie. Już teraz.

No chyba sami przyznacie, że przy tym numerze nie da się siedzieć spokojnie. Fastboy i Music Sounds, tak podkręcamy tempo jeszcze przed 20, a za chwilę będzie trochę całowania. Artemas, I Like The Way You Kiss Me, to już za moment, zostańcie z Melo.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: W weekend pojedziemy do Poznania na miasto, ewentualnie na jakiś koncert.
2: 200 w tym momencie lecą do ciebie, taka szybka kasa od Meloradia.
1: Super.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Kręcamy tempo. Autopromocja. Reklama. Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
1: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
2: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla ciebie.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: Ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Pan Rębiszewski?
8: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Bielsko-Biała na 87,9 FM.

Past I Hold You w Melo jeszcze przed 20 i jeszcze przed zakończeniem weekendu. Mikołaj na WhatsAppie Melo pozdrawia wszystkich tych, którzy na zmianie w robocie. No i już miałem, słuchajcie, mu nawet współczuć, ale napisał, że to ostatnia zmiana przed urlopem, bo na wrzesień sobie zaplanował 2-tygodniowe wakajki. No, taki to pożyje, by się chciało powiedzieć. A wy i na wakajkach, i na końcu świata pamiętajcie, że oczywiście możecie słuchać Melo w naszej apce. Wtedy to nawet i w kosmosie warto choćby słuchać takich numerów jak Two Colors i Prima Donna. To już teraz przed nami.

Kto by się spodziewał, że z tego połączenia wyjdzie taki dobry numer? Verso i Tripsy nad wodę na antenie Melo. My podkręcamy tempo jeszcze przed 20. Po 20 też warto razem z nami być, bo u nas jak zawsze najlepsza muza. Zatem wy zostańcie, a ja wracam do was w sobotę po 15. Znów podkręcimy tempo. Dobrego tygodnia, trzymajcie się, na razie.

0: Reklama. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
0: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
0: Prawda?
2: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: O reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
4: Jonasz Cecerski, serdecznie zapraszam na magazyn. Dzisiaj sportowe tematy. Najpierw trochę o przeszłości, a później o wydarzeniu, które dopiero nastąpi. 80 lat temu w Bielsku-Białej po raz pierwszy zaczęto grać w siatkówkę. Moim dzisiejszym gościem jest legenda bielskiej siatkówki, dawny zawodnik włókniarza oraz trener m.in. reprezentacji Polski.
5: Wiktor Krebok, trener piłki siatkowej, urodzony w Bielsku-Białej, bielszczanin. No właśnie w tym roku mija 80 lat od rozpoczęcia gry w piłkę siatkową w naszej okolicy. Zaczęło się to wszystko przy zakładach przemysłu liniarskiego Lenko, gdzie była grupa pasjonatów sportu, gdzie był taki przewodniczący rady zakładowej pan Włodzimierz Tril, pochodzący z Wileńszczyzny, i oni tam zaczęli grać w tą siatkówkę na ulicy Gazowniczej koło zakładu w Lenko. Tam było boisko, tam był klub i tam i chłopcy, i dziewczyny grali sobie w tą siatkówkę. I chłopcy wcześniej zaczęli jako RKS Lenko, zaczęli startować w rozgrywkach centralnych. W Polsce nie było jeszcze ani pierwszej ligi, ani drugiej ligi. Były rozgrywki Centralnej Rady Związków Zawodowych. To były rozgrywki hutników, górników, włókniarzy, spożywców. I właśnie ci chłopcy zdobyli robotnicze Mistrzostwo Polski jako RKS Lenko. Jako drużyna przenieśli się do Włókniarza Bielsko i następne lata występowali jako Włókniarz Bielsko. Dziewczyny jeszcze do lat prawie 50. nie występowały jako klub. Później występowały jako BKS Bielsko-Biała i to jest do dzisiejszego dnia. No, siatkówka miała różne koleje losu. Byliśmy w drugiej lidze, byliśmy w trzeciej lidze. Później graliśmy w pierwszej lidze B, w pierwszej lidze A. Zdobyliśmy Puchar Polski, zdobyliśmy brązowy medal Mistrzostw Polski. I to by było na tyle z takich większych osiągnięć. W tej chwili ta siatkówka rozwija się w kilku miejscach. Młodzieżą zajmują się chłopcy BBTS Włókniarz z panem prezesem Bućko. Siatkówką tą zawodową zajmuje się pani Ida Szostakowska, gdzie jako towarzystwo sportowe BBTS występują w pierwszej lidze takiej zawodowej. No a w BKS-ie całą działalność z młodzieżą prowadzi BKS pod kierownictwem pana Andrzeja Pycia, a siatkówką zawodową zawiaduje pani Aleksandra Jagiełło i one występują w pierwszej lidze państwowej. No, zdobyły brązowy medal, zdobyły Puchar Polski, także ta siatkówka żeńska rozwija się bardzo dobrze.
4: Mówił pan wcześniej w pierwszej osobie, że zdobyliśmy, graliśmy, bo też jest pan częścią tej bielskiej siatkówki. Proszę coś więcej powiedzieć o swoich czasach grania dla włókniarza.
5: To znaczy, ja przyszedłem do klubu w 59 roku. Grałem 15 lat. Później zostałem trenerem. Wychowałem wielu reprezentantów Polski. Takim najbardziej znanym był Piotr Gruszka. Drugim takim był Jerzy Pawełek, niestety nieżyjący. Ci dwaj zawodnicy występowali na Igrzyskach Olimpijskich, to znaczy Gruszka na Igrzyskach, a Jerzy Pawełek występował w zamiennej imprezie na Kubie, bo wtedy w 1984 roku Polska bojkotowała Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles. Także no, mnóstwo zawodników ligowych, pierwszoligowych. Prowadziłem ten klub i w roku w 1994 zostałem trenerem reprezentacji, z którą wywalczyłem awans na Igrzyska Olimpijskie w Atlancie. No i później po tym całym epizodzie z siatkówką przestałem się zajmować siatkówką, przeszedłem troszeczkę do polityki, no ale to jest odrębna historia.
4: Chciałem jeszcze usłyszeć na temat tego, jak to granie w siatkówkę, jak ta siatkówka wyglądała w tamtych czasach. Zanim jeszcze włączyłem mikrofon, to pokazał mi pan zdjęcie hali, na której kiedyś grano, co może... Ja na przykład byłem tym zaskoczony, że ten budynek miał kiedyś taką funkcję. Proszę powiedzieć, gdzie to było?
5: To znaczy, siatkówka w Bielsku zaczęła się na ulicy Słowackiego w dzisiejszej Kubiszówce. Była to jedna z większych sal na Śląsku. Tu odbywały się mecze międzypaństwowe i to była kolebka siatkówki bielskiej. No niestety ta kolebka zaczęła być za bardzo rozchwiana. W roku 68 towarzysze z komitetu partii kazali się nam połączyć z BBTS-em. I wtedy środowisko i włókniarza, i BBTS-u praktycznie się rozleciało, a w roku 1975 powstało województwo bielskie i znowu towarzysze doszli do wniosku, że najlepszym obiektem będzie hala sportowa i wybudowali sobie tam wojewódzki ośrodek szkolenia ideologicznego. Historia mówi, że się i tak nic nie nauczyli. No i niestety i ta siatkówka została pozbawiona, że tak powiem, jakiegoś takiego macierzy swojej, o, bo tam wszyscy jakoś byli związani z tym budynkiem, z tym klubem, no, a jak już przestało mieć miejsce to, że było się gdzie spotykać, tam odbywały się spotkania, tam odbywały się imieniny zawodników, no tam całe życie nasze było oparte o ten klub.
4: Czyli połączenie tych dwóch klubów, dwóch struktur, zamiast coś wzmocnić, to sprawiło, że rozchwiała się ta organizacja.
5: No to zawsze historia uczy, że takie połączenia klubów nigdy nic nie dały, bo są środowiska w każdym takim klubie. Są tam ludzie związani z tym środowiskiem i później, jeśli się to łączy, to bardzo trudno jest połączyć jednych i drugich, bo zawsze są rozbieżne cele tych klubów. W Bielsku jest taka paradoksalna sytuacja, że ci młodsi działacze, którzy nie znają historii, obchodzą bez przerwy tutaj setną jakąś rocznicę klubu sportowego Bilic Biała Sport Verein. Mnie normalnie szlak trafia, dlaczego ja mam obchodzić jakąś rocznicę klubu, w którym nie było ani siatkówki i tego klubu po prostu nie ma. To był niemiecki klub, dlatego tak dążyłem do tego

0: się przekształcił na Bielski Klub Piłki Nożnej, czy coś takiego, nie umiem tej nazwy powtórzyć po niemiecku. I bez przerwy my usiłujemy obchodzić rocznicę tamtego klubu. Ja tego nie rozumiem. Dlatego z takim entuzjazmem podszedłem do tego, żeby zacząć obchodzić 80. rocznicę powstania siatkówki w Bielsku. Bo to jest namacalna rocznica. Będziemy obchodzić rocznicę powstania naszej kochanej dyscypliny, a nie obchodzić tradycji jakiegoś klubu, którego już nie ma i w którym nie było siatkówki.
1: Jest pan też autorem kroniki tej bielskiej siatkówki. Jest tu dużo materiałów, zdjęć. Proszę powiedzieć, czy to są materiały, które pan sam osobiście zebrał, czy to są rzeczy, które były jakoś zbierane pracą zespołową?
0: Nie, to tu jest napisane. Historia bielskiej siatkówki widziane oczyma Wiktora Kreboka. To są wszystko moje zdjęcia, to są wszystko moje artykuły, że tak powiem. To wszystko zrobiłem sam, ponieważ miałem nieszczęście w rodzinie. Żona była sparaliżowana przez długi okres czasu i nie mogąc spać po nocach pisałem właśnie to wspomnienie. I dobrze, że to napisałem, bo to jest jedyna historia tej siatkówki, jaka się ostała.
1: Jeszcze chcę zapytać o same obchody 80-lecia. Co nas czeka w ramach tego święta?
0: To znaczy, ja mogę mało coś o tym powiedzieć, ponieważ 2 lata temu zacząłem tą inicjatywę obchodów, po czym wyłączyłem się z tego, byłem w sanatorium, nie było mnie w Bielsku. Inicjatywę przejął naczelnik wydziału pan Jacek Broda i pani prezes Jagieło i pani prezes Szostakowska, także no nie będę zdradzał żadnej tajemnicy, bo ja też za bardzo nie znam scenariusza tej imprezy. Wiem, że tam będzie dużo wspomnień, będą filmy z poprzednich działań. No i tyle mogę powiedzieć. Zapraszam wszystkich kibiców, a zwłaszcza tych starszych, którzy jeszcze pamiętają nasze występy na sali przy ulicy Słowackiego. Później występowaliśmy w Cygańskim Lesie na sali w tej chwili rekordu. Tam 10 lat żeśmy się poniewierali bez sali. Także losy tej siatkówki były dramatyczne. No i dalej w tym mieście nie za bardzo mamy obiekt, bo obiekt na ulicy Karbowej jest przeznaczony do wystaw i targów. No a siatkówka tam wchodzi, jak jest wolne miejsce. No, przydałaby się w Bielsku jakaś taka sala stricte do piłki siatkowej, tym bardziej, że są 2 zespoły ligowe.
1: Jakaś zachęta dla młodych mieszkańców Bielska Białej, którzy może chcą zająć się jakimś sportem, żeby wybrali właśnie siatkówkę?
0: No, to znaczy bardzo prężnie na Facebooku materiały przedstawia BBTS Włókniarz, także zachęcam do śledzenia internetu. Tam są podane daty, terminy, gdzie się odbywają zajęcia. Wystarczy tam przeczytać, iść i zapisać.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dzięki.
1: Rozmawiałem z Wiktorem Krebokiem, który od kilkudziesięciu lat jest związany z bielską siatkówką. W tym roku obchodzimy 80 lat piłki siatkowej w Bielsku Białej. A teraz drugi temat sportowy. Przed nami już 56. edycja rodzinnego rajdu rowerowego.
2: Dzień dobry, Jolanta Koźmin, prezes Beskidzkiego Towarzystwa Cyklistów, współorganizatora bielskich rodzinnych rajdów rowerowych.
1: W tym roku już 56. edycja rodzinnego rajdu rowerowego. Co nas czeka na tegorocznej odsłonie?
2: Bielski Rodzinny Rajd Rowerowy 56. pod patronatem prezydenta miasta Bielska Białej odbędzie się 27 września, jak zwykle w niedzielę. Spotkamy się na Placu Wojska Polskiego, pięknie zrewitalizowanym, i tam o godzinie 9.30 będzie inauguracja i start uroczysty z tegoż to miejsca. Pojedziemy sobie w kierunku gminy Wilamowice. Półmetek odbędzie się na stadionie LKS w Pisarzowicach i tam po około 1,5-godzinnej przerwie stamtąd ruszymy do Bielska Białej na metę rajdu, na tereny Parku Słowackiego. Na terenie Parku Słowackiego czeka nas jak zwykle dużo gier, zabaw, niespodzianek. No i myślę, że fajna, miła zabawa. Zorganizowane będą konkursy, gry i zabawy.
1: Jaki kolor koszulki w tym roku?
2: W tym roku piękny, odblaskowy kolor koszulki, taki malinowy, różowy, jak kto chce, taki jasny, wesoły, przede wszystkim bezpieczny i kolor odblaskowy.
1: Zapisy na rajd już ruszyły?

0: Tak jest, zapisy na rajd już ruszyły od końcówki sierpnia, zapisy przez internet, a zapisy bezpośrednie, i tutaj uwaga, zmiana, zapisy będą w biurze rajdu na terenie basenu w Cygańskim Lesie, ulica Startowa.
1: Jak dużo osób może wziąć udział w rajdzie?
0: Jesteśmy przygotowani na 2000 uczestników, więc zapraszamy do udziału. Czym prędzej, tym lepiej, ponieważ koszulki jak zwykle są i czasami po prostu niektóre numeracje lubią się wyczerpać, więc kto pierwszy się zapisze, tym ma stuprocentową szansę, że dobierze sobie odpowiednią koszulkę, odpowiedni rozmiar.
1: I w tym roku również czekają nas konkursy na najstarszego, najmłodszego uczestnika?
0: Tak jest. Tradycyjnie mamy konkursy na najliczniejszą rodzinę, najliczniejszą grupę, najliczniejszą szkołę podstawową, najliczniejszą szkołę podstawową, najliczniejsze przedszkole, no i oczywiście dla najstarszego uczestnika rajdu, najmłodszego jadącego samodzielnie i dla najmłodszych jadących niesamodzielnie. Uwaga, bo nie wszyscy pamiętają o tym, na półmetku weryfikujemy się, potwierdzamy swoją tożsamość, potwierdzamy w ten sposób, że przebyło się pierwszy etap, no i nagrodę odbieramy już na mecie rajdu.
1: O 56. odsłonie rodzinnego rajdu rowerowego mówiła Jolanta Koźmin z Beskidzkiego Towarzystwa Cyklistów.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
1: Jonasz Cecerski z tej strony, zapraszam serdecznie na magazyn. Wracamy do tematu centrum danych, które ma powstać w Bielsku-Białej. Według kolektywu Zielona Gwiazda ta inwestycja jest dużym zagrożeniem dla miasta. Zanim poruszymy ten temat, na początku coś lżejszego, propozycje Bielskiego Centrum Kultury na tegoroczną jesień.
3: Marek Kamiński, Bielskie Centrum Kultury.
1: Kończy się lato, ta aura się zmienia w jesienną, ale kultura w Bielsku-Białej nie przygasa. Powiedz mi proszę, jakie wydarzenia nas czekają w BCK-u jeszcze tego roku?
3: Ze względu na aurę już kończy się sezon letnich imprez plenerowych. Jeszcze 3 września ostatnia impreza plenerowa, czyli wlot na spot w Białej Północ, a potem wracamy już do sali koncertowej i tutaj całe mnóstwo imprez. Rozpędzamy się oczywiście dość powolutku, bo zapraszamy na 16 września. 16 września powraca nasz cykl Offbeat Organ. Będzie bardzo ciekawa, interesująca odsłona Natalia Niemen. Natalia Niemen oczywiście śpiewa, będzie też harfista i będzie zgodnie z nazwą cyklu i jego trendami organista, czyli będą organy Bielskiego Centrum Kultury. Natalia Niemen to oczywiście córka Czesława Niemena, która śpiewa swoje kompozycje, ale również kompozycje ojca. I myślę, że to będzie dobra informacja dla fanów dawnej dobrej muzyki. Zabrzmią tego wieczoru Bema Pamięci Żałobny Rapsod i Dziwny jest ten świat. Zapraszamy Offbeat Organ 16 września. Później kolejna ciekawa propozycja końcem września, Sound Design. Sound Design to nowy festiwal łączący film oraz muzykę. Jeśli chodzi o artystów, będzie trójka. Roger Eno, brat słynnego Briana Eno, producenta zespołu U2 i wielu innych. Będzie polski kompozytor muzyki filmowej Daniel Blum i będzie Gaba Kulka. To 27 września w Bielskim Centrum Kultury, film oraz muzyka. Jazz zagości już 2 października za sprawą trójmiejskiej formacji Nene Heroin. No a potem rozpocznie się już sezon festiwalowy. Festiwal Kompozytorów Polskich w tym roku od 8 do 10 października. Głosy Miasta to podtytuł, a to oznacza, że będzie muzyka wykonawców pochodzących z Bielska-Białej i kompozytorów, którzy z Bielska-Białej się wywodzą. Będzie trochę zaskakujących pomysłów, zaskakujących zestawień. Myślę, że to będzie bardzo ciekawa impreza. Już teraz zapraszamy. No a potem w myśl zasady dla każdego coś miłego, bo tak to już jest w BCK-u, że szykujemy bardzo różne propozycje. 23 października, Wolna Grupa Bukowina, czyli coś dla miłośników poezji śpiewanej, piosenki z tekstem. Absolutna klasyka tego gatunku muzycznego. To będzie naprawdę znakomity koncert, pełen wspomnień, pełen wzruszeń. Tak będzie 23 października, a już tydzień później siesta w drodze, muzyka fado, Portugalia, gorące, choć w tym wypadku pewnie i smutne rytmy, festiwal wędrujący proponowany przez Marcina Kydryńskiego. On proponuje swoje ulubione zespoły, a państwo zawsze, jak to w Bielsku bywa, gorąco je oklaskują. Dalej listopad i kolejny festiwal, czyli jazzowa jesień. Odkryliśmy już jedną artystkę, znakomita pianistka jazzowa z Japonii, Hiromi, ale ten festiwal to nie tylko koncert Hiromi, ale także wielu innych znakomitych wykonawców, wkrótce już w sprzedaży od 4 do 8 listopada. Dla miłośników dobrej, przebojowej muzyki Ralf Kamiński to również będzie hitowy koncert, trasa koncertowa albumu Góra, pożegnanie z tym albumem. U nas wystąpi 13 listopada. I kolejna klasyka, tydzień później, 20 listopada, formacja Raz, Dwa, Trzy. Adam Nowak i jego kumple, czyli znowu muzyka z tekstem, połączenie poezji śpiewanej i rocka tym razem. Dla miłośników teatru 28 listopada spektakl Pułapka, znakomita obsada. Oczywiście cały czas pracujemy nad repertuarem, cały czas będą się pojawiały nowe, bardzo atrakcyjne, proszę sprawdzać nasz repertuar, koncerty. No a już teraz w sprzedaży warto, nawet nie wiem, chyba w przyszłorocznym kalendarzyku zapisać. Koniec grudnia 2027 będzie Cezik dzieciom, 4-5 grudnia. Bilety sprzedają się jak świeże bułeczki, mimo że mamy jeszcze grubo ponad rok do tego koncertu. Zapraszamy.
4: Mówił Marek Kamiński z Bielskiego Centrum Kultury. A teraz Centrum Danych w Bielsku-Białej. Czy ta inwestycja może być zagrożeniem dla miasta? Skontaktowałem się z kolektywem Zielona Gwiazda, który protestuje przeciwko jej powstaniu.
5: Nazywam się Marysia i jestem z kolektywu Zielona Gwiazda, który działa w Bielsku-Białej przeciwko budowie Centrum Danych.
4: Rozmawialiśmy kilka tygodni, czy nawet już kilka miesięcy temu. Od tego czasu coś się tam zadziało. W zeszłym tygodniu odbył się protest pod siedzibą spółki, przeciwko której protestujecie. Powiedz mi proszę, na jakim etapie jest cała sytuacja?
5: Generalnie to protest odbył się w związku z wprowadzeniem opłat parkingowych dla pracowników firm, które działają na byłym zakładzie Fiata, tutaj mowa o Elektropoli, Avio Magneti. Natomiast można powiedzieć, że to jest jeden z powodów, ale przyczynkiem do tego był tak naprawdę duży poziom lęku wśród pracowników odnośnie ich miejsc pracy, odnośnie przyszłości, odnośnie słabej komunikacji z inwestorem, który wprowadził tak naprawdę te parkingi płatne z dnia na dzień, w nocy, bez żadnych oficjalnych zapowiedzi. Ludzie przyszli do pracy zaskoczeni, że muszą płacić 20 zł, żeby zaparkować, a wcześniej było to wszystko bezpłatne. Tak naprawdę to 20 zł dziennie sumuje się do 400 zł. Także są to ogromne kwoty. Natomiast warto pamiętać, że problem jest bardzo złożony i to skłoniło pracowników do wyjścia na ulicę. Pojawiło się ponad 100 osób i generalnie inwestor, czyli DL Invest, bardzo, powiedzmy, radykalnie odpowiedział na postulaty pracowników, wysyłając różne doniesienia medialne, które tak naprawdę osłabiały pozycję pracowników w mediach, w tym jak są postrzegani przez innych ludzi, mówiąc, że przesadzają, że wszystko jest wyolbrzymione itd., itd. Tuż po ogłoszeniu tego protestu inwestor stwierdził, że wprowadzi karnet pracowniczy w wysokości 100 zł, czyli na miesiąc pracownicy będą płacić 100 zł oraz, co ciekawe, wprowadził regulamin tego parkingu tuż przed protestem, czyli tak naprawdę jakiekolwiek oficjalna dokumentacja pojawiła się tak naprawdę w dniu protestu, czyli ten regulamin. Co ciekawe, inwestor również wezwał osobę ze związku zawodowego, z inicjatywy pracowniczej, wezwał ją do przeprosin, oficjalnie pozywając ją. I mamy tutaj podejrzenie i wręcz pewność, że jest to tak zwany slap, czyli dokument / pozew, który tak naprawdę ma zastraszyć stronę społeczną przed jakimkolwiek działaniem. Także nie udało się mu, wyszliśmy na tą ulicę i z naszej strony no, nasze zaangażowanie było głównie związane z budową tego centrum danych, czyli tak naprawdę ten lęk pracowników nie wiąże się tylko z tym, że będą musieli płacić bardzo dużo, żeby zaparkować, żeby dojechać do tej pracy, ale właśnie z tym, że to centrum danych jest budowane. Ostatnio na naszej stronie internetowej i w newsletterze pojawił się artykuł, który trochę kwestionował doniesienia inwestora na temat centrum danych. Inwestor, czyli właściciel DL Invest, dał wywiad w jednym z portali, na których podzielił się troszkę więcej tym, jak to centrum danych ma wyglądać. My to zanalizowaliśmy i tak naprawdę z tego artykułu nie wiemy nic, co byłoby jakkolwiek przydatne i jakkolwiek mogłoby nas uspokoić. Generalnie inwestor używał bardzo trudnych słów odnośnie tam chłodzenia itd., itd. Mówił o tym, że na przykład to centrum danych będzie miało zamknięty obieg wody, co wydaje się być super, bo naszą główną obawą jest tak naprawdę to, że będzie duże zużycie tej wody. Tylko prawda jest taka, że w momencie, kiedy nawet jeśli jest zamknięty obieg wody, to wtedy zużycie prądu jest o wiele, wiele większe, bo to nie jest tak, że ta woda sobie cyrkuluje i nie ma żadnych strat, nie ma... Ta woda będzie się dalej ogrzewać, prawda? Jakby tym centrum danych i serwerami. Także nawet takie uspokajające komunikaty inwestora tylko pokazują, że tak naprawdę ta inwestycja dalej będzie tak samo szkodliwa i dla mieszkańców, i tak naprawdę dla gospodarki miejskiej w kontekście właśnie zaspokajania potrzeb wody, zaspokajania potrzeb prądu. To jest jak przyłączenie dosłownie dodatkowego miasta do miasta. Także na tym proteście chcieliśmy właśnie podnieść te tematy, podnieść tematy tych agregatów spalinowych, które będą tak naprawdę powodowały ogromny hałas dla pracowników. Wyobraźmy sobie, że te agregaty będą działały non-stop i pracownicy będą się temu przysłuchiwać każdego dnia idąc do pracy. Także ten aspekt był dla nas bardzo ważny, żeby go poruszyć.
4: Czy spółka jakoś się odniosła do tego, jaki był powód wprowadzenia tych opłat parkingowych? Zostało to w jakiś sposób wyjaśnione?
5: Z tego, co rozumiem, to nie do końca. Bardziej było to na zasadzie, staramy się dawać jak największe standardy użytkowania i tak dalej. Musimy zwiększyć poziom bezpieczeństwa i tak jest taniej niż w mieście. Tego typu argumenty. Czyli bardziej była to taka reakcyjność na złość osób pracujących niż faktyczna debata i dyskusja z nimi.
4: I rozumiem, że te informacje, które spółka podaje co do centrum danych, które ma powstać, porównujecie to jakoś z tymi danymi, które są w innych częściach kraju czy w innych częściach świata?
5: Tak, oczywiście. Tak naprawdę budowa centrum danych dotyczy bardzo wielu miejsc. W niektórych miejscach, jak na przykład w Bełchatowie, te procesy są już o wiele dalej niż u nas w Bielsku-Białej. Aczkolwiek to, co tam jest fajne, paradoksalnie, to jest to, że tam przynajmniej jest troszeczkę większa transparentność. Są dostępy do różnych materiałów, które są konkretne, które faktycznie pokazują jakby, z czym my się mierzymy. Tutaj inwestor nie dzieli się dosłownie niczym, co miałoby jakiekolwiek podstawy oprócz spekulacji. Dlatego no, tutaj jest dla nas duże wyzwanie do władz miasta w sumie szczególności, żeby zaczęli współpracować z nami mieszkańcami i żeby troszkę zainteresowali się tematem, bo tak naprawdę poza ich oczami buduje się coś, co może mieć ogromne konsekwencje dla nas wszystkich za niedługo.
4: Wam jako organizacji udało się jakoś nawiązać kontakt ze spółką albo z miastem?
5: Z miastem staramy się kontaktować, prosząc o dostęp do informacji publicznej. Miasto dalej twierdzi, że nic nie wie. Chcemy też zacząć troszkę uderzać bardziej do spółek, które będą bardziej konkretnie zaangażowane, czyli do spółek związanych z wodą, związanych z dostępem do prądu. I chcielibyśmy właśnie nawiązać współpracę, która jest oparta na dzieleniu się tymi informacjami. Natomiast jeśli chodzi o inwestora, inwestor powinien zgodnie z prawem przeprowadzić cały proces inwestycyjny legalnie, starając się o różne pozwolenia, o pozwolenia środowiskowe i tak dalej. Tym jesteśmy zainteresowani. Nie jesteśmy zainteresowani kontaktem z nim w taki sposób, jaki wygląda to teraz, kiedy właśnie te doniesienia medialne sprawiają, że strona społeczna jest stawiona na bardzo niekorzystnej pozycji.
4: Wiadomo, kiedy ma ruszyć sama budowa?
5: Zgodnie ze słowami inwestora, pierwsze przyłączki mają już w tym roku zostać uruchomione, ale tak naprawdę nie wiemy dokładnie, bo tak jak powiedziałam, miasto nic nie wie. Skoro miasto nic nie wie, to w jaki sposób to ma zostać przyłączone aż tak szybko?
4: Czy coś jeszcze tutaj chciałabyś dodać?
5: Tak, myślę, że to jest taka rzecz, o której chyba nie mówiłam ostatnio. Generalnie nas jako kolektyw również bardzo martwi kwestia tego megatrendu, który jest tak naprawdę globalny. globalny, związany z rozwojem sztucznej inteligencji. I tutaj inwestor bardzo mocno jakoś tak kontaktuje się właśnie z tymi rzeczami związanymi ze sztuczną inteligencją. No i nas to niepokoi z takich względów etycznych, powiedzmy. I stąd też nasze hasło odnośnie powstrzymywania technokratycznej bestii. Generalnie technokracja to jest taki termin, który jest używany dosyć często, mówiący o rządzeniu elity inżynierów, która w przeciwieństwie do polityków ma wiedzę, ma know-how o tym, jak projektować rzeczy, jak optymalizować rzeczy. I to jest takie słowo, którego my trochę używamy w niepokoju w związku z tym megatrendem, który jest globalny, no bo już dzisiaj wiemy, że sztuczna inteligencja jest wykorzystywana w wojskowości. Na przykład Palantir ze Stanów sprzedaje swoje usługi służbom imigracyjnym ICE, Departamentowi Obrony, nowojorskiej policji, społeczności wywiadowej. Mówimy tutaj też o ogromnym użyciu AI-a w wojnie w Iranie. ADL Invest również pisze o cyberbezpieczeństwie, o suwerenności, o tematach, które są tak naprawdę polityczne. Także to jest taki niepokój, który my mamy i który również chcemy podnieść, że rozwój sztucznej inteligencji, rozwój centrum danych nie będzie służył nam mieszkańcom do tego, żebyśmy czuli się bezpiecznie, będzie służył temu, żeby inni ludzie dalej się bogacili i dalej zdobywali władzę.
1: Rozmawiałem z Marysią z kolektywu Zielona Gwiazda. Kolektyw sprzeciwia się budowie centrum danych na terenach dawnej fabryki Fiata w Bielsku-Białej.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
1: Jonasz Cecerski z tej strony, witam i zapraszam serdecznie na magazyn. Bielsko-Biała jest miastem znanym w świecie fotografii. Mamy oczywiście Photo Art Festival, który co 2 lata odbywa się w mieście. Tam istotnym aspektem jest fakt, że nie ma nigdy tematu przewodniego. Tematyka fotografii, styl fotografii jest zupełnie dowolny i między innymi pojawiają się tam też fotografowie, którzy tworzą fotografię uliczną, czy tak zwane street photography. Mimo że na świecie fotografia street, fotografia uliczna jest popularnym odłamem tej sztuki, w naszym mieście jeszcze nie jest tak mocno zakorzeniona. Te nisze zauważyli moi dzisiejsi goście, którzy postanowili zorganizować Bielsko-Biała Street Photo Festival. To 3-dniowe wydarzenie, które zawiera w sobie więcej mniejszych wydarzeń, wystaw, spotkań i warsztatów. Wszystko dzieje się w ramach Polskiej Stolicy Kultury. Więcej o pomyśle i szczegółach samego wydarzenia powiedzą jego organizatorzy.
6: Cześć, ja nazywam się Michał Misiek-Baranowski, jestem współorganizatorem Bielsko-Biała Street Photo Festival.
7: Cześć, a ja się nazywam Kuba Dobek i jestem też współorganizatorem razem z Michałem Misiek-Baranowskim Bielsko-Biała Street Photo Festival.
1: Powiedzcie mi proszę, to jest pierwsza odsłona? Czy wracamy z tym wydarzeniem do miasta?
6: Tak, to jest pierwsza odsłona festiwalu. Mamy nadzieję, że będziemy wracać. I od razu myślę, że mogę powiedzieć, że planujemy rozwój w formule Biennale, czyli co 2 lata będziemy się razem z Photo Art Festiwalem tutaj zazębiać. Co jeszcze mogę powiedzieć? Pierwsza edycja, tak.
7: Pierwsza edycja, która będzie stanowiła na pewno referencję dla kolejnych edycji. Tak jak Michał wspomniał, planujemy Biennale, ponieważ mamy potężną imprezę, jaką jest Photo Art Festival. I żeby zazębić to elegancko rok na rok razem i nie wchodzić sobie w fotograficzną drogę, będziemy powtarzać to co 2 lata.
1: Jaka jest geneza wydarzenia? Skąd taki pomysł? No bo rozumiem, że to się nie zrodziło gdzieś z dnia na dzień.
7: Jeśli chodzi o genezę, to tak jak już z Michałem wcześniej wspominaliśmy w mediach naszych społecznościowych, ten pomysł zaczął się materializować tak naprawdę już w zeszłym roku podczas Photo Art Festiwalu. Ines zgodziła się, dała taki kredyt zaufania fotografii ulicznej i wspólnie przemyciliśmy tam taką kolektywną, zbiorową wystawę zatytułowaną Street Corner, która miała miejsce w Patrii. No i wtedy zaczęliśmy tak rozmawiać, że fajnie byłoby zrobić takie wydarzenie cykliczne w Bielsku poświęcone stricte fotografii ulicznej. No i zaczęliśmy knuć, kombinować. Potem po nowym roku powiedzieliśmy sobie, a może byśmy zaprosili jednego fotografa, a może rozmowa o fotografii, może jakaś wystawa kolektywu. No i Michał powiedział, a może byśmy napisali do Matta Stewarta, może by przyjechał. No i powiedział, że się zgadza, no i dało nam to taki okopniaka do tego, żeby to zrobić szerzej.
6: No tak, miało być 2-3 fotografów, może jedna wystawa, jakieś spotkanie z artystami, a tutaj niestety, znaczy niestety, dla nas niestety, my się cieszymy. I przyjedzie Matt Stewart, i przyjedzie zwycięzca Leica Street Photo tegorocznego Dawid Łozowicki, będzie Mikołaj Wasilewski, czyli cała Polska się zjeżdża od Gdańska po Tatry, że tak powiem, pod sam Kraków, hej. I rzeczywiście było tak, że siedliśmy sobie pewnego wieczoru po fotoart festiwalu i zaczęliśmy kminić, że to dobrze by było, jakby tą fotografię uliczną z tym streetem wyjść do ludzi, pokazać ją w szerszej perspektywie, jakby na takim wydarzeniu skupionym stricte tylko na tym street photo, gdzie nie będzie się to gubić, ginąć wśród innych gatunków fotografii, wśród innej fotografii, która często jakby dużo bardziej wybrzmiewa na imprezach, jak na przykład fotoart, gdzie tam fotografia dokumentalna rządzi, gdzie jest dużo reportaży, gdzie jest fotografia artystyczna. No to my tutaj z Kubą postanowiliśmy jednak zrobić tak, że to fotografia uliczna, street photo, będzie grało pierwsze skrzypce, będzie tym głównym jakby wydarzeniem, a nie tłem.
7: W ubiegły piątek mieliśmy przyjemność otworzyć wystawę kolektywu Streetwise, którego współzałożycielem jest właśnie Misiek. Na jego zaproszenie też bardzo dziękuję. Mam okazję przedstawić swój tryptyk prac. Będziecie mieli okazję zobaczyć, czym tak naprawdę ta fotografia uliczna jest. Selekcja jest bardzo różnorodna. Pokazuje, czym jest tak naprawdę improwizacja w fotografii, no bo fotografia uliczna jest tak naprawdę improwizowaną fotografią. Tak jak jazz jest improwizowany, to można powiedzieć, przynajmniej ja to tak odbieram, że fotografia uliczna to jest taki jazz wśród fotografii.
4: Wspomnieliście nazwisko Matta Stewarta. Pewnie wszyscy, którzy wiedzą, kogo chodzi, są pod wrażeniem. Ja mam nadzieję, że teraz się nie narażam na ośmieszenie i dopytuję, co to za postać.
6: Wiesz co, nie narażasz się na ośmieszenie. Spoko. Matt Stewart jest, myślę, w tej chwili jednym z najbardziej znanych, rozpoznawalnych, a na pewno jednym z najciężej pracujących fotografów, jeżeli chodzi o naszą bańkę fotografii ulicznej. Jest to Brytyjczyk, który bez mała od, nie wiem, z 30 lat fotografuje Londyn, ostatnio fotografuje Amsterdam, więc Europejczyk z bardzo ciekawym spojrzeniem, nie? On wyszukuje na ulicy bardzo fajne anegdoty. Jego fotografia jest okraszona po prostu elementem takiego humoru, który w tej codzienności nas często omija, no bo to, co Kuba wspominał o tym jazzie, to fotografia uliczna jest tą improwizacją, a Matt Stewart jest po prostu perfekcjonistą, jest absolutnym mistrzem wyłapywania anegdot i humoru w street photo. Ja tylko tak rzucę, bo zaraz po naszym festiwalu praktycznie jest tutaj festiwal wędrujący, gdzie będzie prezentowana wystawa Björk. No to sobie wyobraźcie sobie, drodzy Państwo, że Matt Stewart jest takim Björk w świecie fotografii ulicznej.
4: Dobra, w takim razie teraz już wszystko jasno. No właśnie, fotografia uliczna, ta street fotografia, to jest coś, czym wy się stricte zajmujecie? Czy to jest jakaś dodatkowa dziedzina, w której bierzecie udział?
7: Generalnie mogę powiedzieć za siebie i za Michała, no fotografia uliczna jest tym rodzajem, tym nurtem fotografii, który ujmuje nas najbardziej. No ja mogę powiedzieć, że zgoła 20-25 lat tą fotografią stricte uliczną się zajmuję. Jak zaczynałem fotografować na ulicy, jeszcze nie wiedziałem, że jest to street photo, nie było wtedy internetu, jeszcze nie było takiej nomenklatury, ale w mojej fotografii zawsze gdzieś był człowiek, zawsze te zdjęcia były w takiej tkance miejskiej, zawsze była to taka bardziej fotografia socjologiczna. Także tak, jeśli chodzi o fotografię uliczną, no to ja się z nią identyfikuję na 100%.
4: Moimi gośćmi są Michał Misiek-Baranowski i Kuba Dobek, czyli organizatorzy Bielsko-Biała Street Photo Festival. To pierwsza edycja wydarzenia w naszym mieście. Jest nadzieja, że nie ostatnia. Festiwal ma odbywać się co 2 lata, żeby zazębiał się z Photo Art Festivalem, który również odbywa się co 2 lata w Bielsku-Białej. Jednak charakterystyką Bielsko-Biała Street Photo Festivalu będzie, jak sama nazwa wskazuje, skupienie na fotografii ulicznej.
8: Będą też jacyś twórcy lokalni tutaj z miasta czy z regionu?
6: No my będziemy. Jak Laskowik mówił w kabarecie tej, no my jesteśmy. Wiesz co, tak naprawdę, jeżeli chodzi o Bielsko, to ta fotografia uliczna bardzo raczkuje. Bardzo trudno tutaj o twórców tego nurtu. Są wspaniałe nazwiska, nie wiem, Paweł Cader, który też jest fotografem, ale też chodzi po ulicy, więc tutaj jego propsuję, ale lubię jego fotografię, gdzie rzeczywiście to się dopiero rozwija. Jakby tutaj, nie powiem, że my z Kubą jesteśmy prekursorami, bo portrety Jacka Szabli na przykład też tutaj stanowią absolutną taką nieodłączną część bielskiej fotografii, ale na festiwalu stricte gości z Bielska nie będzie.
8: Czyli to jest też taki sposób, żeby tą fotografię uliczną spopularyzować w mieście?
7: Tak, zdecydowanie i właśnie dlatego będziemy mieli szeroką ofertę, że tak powiem, warsztatów, spotkań, dyskusji z naszymi gośćmi. Chcemy pokazać, że ta fotografia uliczna jest przede wszystkim dla ludzi. Nie należy się jej bać, nie należy w żaden sposób piętnować i traktować pejoratywnie. Zapraszamy z tego miejsca na warsztaty z Krzyśkiem Ślązakiem, na warsztaty z edycji, z Anetą Luberacką, z wspomnianym wcześniej przez Michała Dawidem Łozowickim. No naprawdę, śledźcie nas na naszych mediach społecznościowych i na stronie internetowej bbspf.pl, bo tam znajdziecie harmonogram, znajdziecie tam też opisy naszych gości. Tam jest właściwie wszystko, o czym moglibyśmy teraz z Michałem opowiadać przez godzinę, a tyle czasu na antenie na pewno nie będziemy mieli. Także zapraszamy, śledźcie nas, no i przybywajcie.
8: To chciałem jeszcze zapytać troszkę bardziej szczegółowo o program. Kiedy, gdzie, jak to wszystko ma się odbywać?
6: Słuchajcie, no to zaczynamy w piątek 18 września. Zaczynamy o godzinie 15 takim spacerem na Placu Wojska Polskiego. Tam postaramy się zaprezentować. Tam będzie fotografia zwycięzców, laureatów Leica Street Photo tegorocznych, w tym zwycięska fotografia Dawida Łozowickiego. I postaramy się przez 3 godziny do godziny 18 przejść, od 15 do 18 przejść przez wszystkie wystawy, gdzie będzie można spotkać każdego z artystów przy swojej wystawie. Czyli będziemy w punkcie 11, będziemy w Kubiszówce, będziemy w Domu Kultury Włókniarzy, będziemy w Regionalnym Ośrodku Kultury. Potem cały spacer o godzinie 18 zapraszamy na wernisaż wystawy Matta Stewarta w Galerii Fotografii B&B przy ulicy Kościelnej 1. Ja dodam tylko, że jest to absolutnie polska premiera. Ta wystawa i Matt nigdy nie byli w Polsce prezentowani, więc jesteśmy tutaj absolutnie pionierami. W sobotę zaczynamy już od 10 tak naprawdę czymś, co nazwaliśmy to jest Kubą roboczo Street Coffee w klubu kawiarni Akwarium przy Bielskiej BWA. Będzie można spokojnie spotkać się z artystami festiwalu, porozmawiać o fotografii, porozmawiać o zdjęciach. Będzie również strefa Lajki, strefa Ricoha. Są to nasi sponsorzy, którzy przywiozą swój sprzęt i będzie można się z nimi spotkać. Będziemy też mieli spotkanie z kolektywem Streetwise. W międzyczasie, niestety, nie dało się tego zrobić inaczej, więc w międzyczasie będą się odbywały właśnie warsztaty, o których Kuba wspominał, będą się odbywały spacery z wspomnianym Krzysztofem Ślązakiem, będą się odbywały warsztaty fotoedycji z Anetą Luberacką. Ja tutaj tylko dodam, zrobię Anecie reklamę. Ona przez 20 lat była fotoedytorką w jednym z największych wydawnictw, także to niebywała wiedza, doświadczenie, z którego tylko należy jakby czerpać. O Streetwise powiedziałem, będzie spotkanie z Arturem Trolińskim, który jest twórcą w tym momencie już legendarnej serii Point of View na polskim YouTubie, który prezentował, niestety na razie to zarzucił, pracę polskich fotografów ulicznych. A na zakończenie dnia w sobotę zapraszamy właśnie na spotkanie z Krzysiem Ślązakiem o 16:00. A o 18:00 na spotkanie z Gwiazdą Wieczoru, czyli z Mattem Stewartem. To wszystko się dzieje w sobotę.
7: 20 września w niedzielę o godzinie 10:00 zapraszamy na Street Coffee, podczas którego odbędzie się bardzo fajne wydarzenie, bo będzie to przegląd portfolio z kolektywem, z fotografami kolektywu Streetwise. Można przynieść swoje dyski, swoje wydruki, telefony komórkowe, no wszystkie narzędzia, które służą Wam do utrwalania chwil.
8: Dyskietki, płyty.
7: Dyskietki, płyty, tak jest. Będziemy mieli do dyspozycji rzutnik, także nie należy się bać. Każdy będzie się mógł czuć swobodnie. Nasi goście naprawdę zjedli zęby swoje na ulicy i chętnie swoją wiedzą się z Wami podzielą. O godzinie 11:00 w punkcie 11:00 zapraszamy na warsztaty Street Photo z Ricochem, dzień drugi. O godzinie 12:00 w klubu kawiarni Akwarium zapraszamy na spotkanie z Dawidem Łozowickim. No naprawdę jest tego sporo, także ciężko się nawet nie przejęzyczyć od czasu do czasu. O 13:30 w klubu kawiarni Akwarium spotkanie z Anetą Luberacką. O 15:00 spotkanie z Mikołajem Wasilewskim, znanym jako Niewyspany Mikołaj. Bardzo ciekawa postać. No i teraz rzecz zupełnie absolutnie premierowa, o której jeszcze nie wspominaliśmy. Będziemy mieli niespodziankę na zakończenie festiwalu. Premierowy projekt, jeszcze nie będę dokładnie zdradzał, ale około godziny 18-19, w zależności od tego, jak będzie z zaciemnieniem na zewnątrz, będzie to połączenie muzyki, połączenie boksu, połączenie przede wszystkim rytmu, improwizacji. Naprawdę to będzie ciekawa rzecz na zakończenie festiwalu w podziękowaniu właśnie za waszą obecność i za obecność naszych gości.
6: Ja bym tylko jeszcze dodał tak na zakończenie, że udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny. Będziemy musieli w ogóle to, jesteśmy częścią Polskiej Stolicy Kultury i tutaj szczególne podziękowania należą się właśnie Narodowemu Centrum Kultury, Urzędowi Miejskiemu, Bielskiemu Centrum Kultury i Punktowi 11 za wsparcie nas, bo jest to bardzo ważne, bo bez nich nie dalibyśmy rady tego zorganizować w takiej formie, jak mamy obecnie i na pewno z taką dostępnością, bo to nam był nasz cel, przyświecał nam to od początku, że przez to, że te mamy to wsparcie, możemy wyjść do ludzi w tej bezpłatnej formule, podczas gdy wielu ludzi na przykład za warsztaty gdzieś tam są po prostu płatne, my to udostępniamy za darmo, żeby każdy mógł przyjść. Mimo, że wszystkie te wydarzenia są bezpłatne, to jednak będzie trzeba zdobyć bezpłatne wejściówki. W tej chwili na stronie www.bbspf.pl i na naszych mediach społecznościowych, Instagramie oraz Facebooku możecie znaleźć linki do zapisów na te wydarzenia, gdzie te wejściówki są wymagane.
9: Moimi gośćmi był Michał Misiek-Baranowski i Kuba Dobek, czyli organizatorzy pierwszej w historii edycji Bielsko-Biała Street Photo Festival. Więcej szczegółów na mediach społecznościowych festiwalu i na stronie bbspf.pl. Wszystko odbędzie się w dniach od 18 do 20 września.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
9: Przy mikrofonie Jonasz Cesarski, zapraszam na magazyn, gdzie porozmawiamy o czwartej już edycji Bielsko-Biała Gaming Festival. BBGF znów zawita do hali pod Dębowcem.
10: Tomasz Kowalik, prezes zarządu Esport Polska, pomysłodawca, organizator Bielsko-Biała Gaming Festival.
9: Która to już edycja festiwalu?
10: Czwarta. Czwarta edycja przed nami. 4 października, hala pod Dębowcem już tradycyjnie. Na pewno będzie się dużo działo.
9: Jakie wydarzenia nas czekają? Czy coś powraca? Czy jest więcej nowości w tym roku?
10: Mamy zawsze stałe elementy, stałe punkty programu. Skoro reklamujemy to jako największe wydarzenie rozrywkowe na szeroko rozumianym Podbeskidziu, no to też ta nazwa niejako zobowiązuje. No i dla przykładu, myślę, że chyba na przykład w tym roku będziemy mieć największą strefę retro gamingu w Polsce, bo blisko 150 stanowisk do ogrania. Także patrząc na rok do roku, no to jest przyrost o blisko 200%, więc to na pewno będzie robiło wrażenie. A że jest to gaming szeroko rozumiany, no to oczywiście strefa retro, o której wspomniałem, potężna strefa sim racingu, bo to będą symulatory statyczne i dynamiczne w ilości 10 symulatorów, także ci, którzy kochają wyścigi, jazdę, ale też takie doświadczenia, które być może nigdy nie mieli okazji ludzie niejako doświadczyć czy poczuć, no to na przykład na symulatorach 6 do F, czyli tak zwanych sześciopunktowych, no tam będzie na pewno dużo, dużo emocji. No standardowo wirtualna rzeczywistość, dużo technologii, no ale to tylko mówimy teraz o tej, czy mówiliśmy o tym elemencie cyfry, a że my również kochamy analog, no to gry planszowe, wypożyczalnia, potężna wypożyczalnia gier planszowych, gdzie również będzie można spędzić dużo dobrego czasu, sporo turniejów również w tym obszarze. Nauka, turnieje gier karcianych, to na pewno cosplay, ale również duży kładziemy nacisk na ten balans i na tą równowagę, więc ta strefa sportowa również będzie bardzo bogata. W ubiegłym roku sprawdziło się boisko do badmintona, no więc w tym roku również nasi przyjaciele tutaj z Bielskiego Klubu postawią to boisko. Rozbudowujemy strefę darta ostatnio dzięki no, między innymi sukcesom Polaków na tej arenie międzynarodowej. To też ten dart no, niejako przejawia, raczej może nie przejawia, a przeżywa renesans, więc też sporo stanowisk w darta będzie dostępnych. BBO SIR szykuje niespodziankę, bo to jest nasz stały partner. A jak niespodzianka, no to dzisiaj jeszcze tej niespodzianki na pewno nie zdradzimy. Strefa książki, no, skoro mówimy o analogu, więc ci, którzy kochają czytać, to na pewno znajdą sporo ciekawych ekspozycji książkowych. No, Strefa Malucha to także dla tych, którzy mają małe dzieci, chcieliby przyjść, zobaczyć, doświadczyć tego, co festiwal ma do zaoferowania. No więc tam ci najmłodsi również będą mogli fajnie spędzić czas, czy to na tak zwanych potężnych kolorowankach, klocki, puzzle, animacje. No i może na sam koniec, chociaż może coś jeszcze pominąłem, no to na pewno też ta warstwa edukacyjna, bo gaming może bawić, ale również powinien uczyć, więc mamy tą kwestię związaną z różnego rodzaju prelekcjami, gdzie będziemy mówić chociażby o sztucznej inteligencji, o zagrożeniach związanych z cyberbezpieczeństwem, o też uzależnieniach, bo trzeba pamiętać, że no, gaming również może doprowadzić do pewnych uzależnień, więc dlatego też nasz festiwal jest tak zbalansowany, żeby pokazać różne możliwości z jednej strony gamingu, ale również różne możliwości chociażby uprawiania sportu, bo nie wspomniałem chociażby o takiej strefie combat, gdzie będziemy mogli doświadczyć, nauczyć się, popróbować na przykład szkoły samurajów, a więc miecze japońskie. Będzie na pewno coś związanego ze sportami walki, jeszcze nie zdradzam co, bo to też jeszcze jest w tym takim aspekcie niespodziankowym. Ale to może jak się spotkamy drugi raz, to coś dopełnimy. No i co? No na zewnątrz strefa gastronomiczna, no bo 3 dni na pewno nie będzie się człowiek tam nudził, no to jak będzie głodny, to też coś by zjadł, zakładam, więc też ta strefa gastronomiczna będzie u nas funkcjonować. No i nie mówiąc o tym, że mnogość różnych wystawców, którzy będą sprzedawać, oferować, pokazywać swoje produkty. Często są to produkty rękodzielnicze, także mają one też inną wartość. To są, tak jak powiedziałem, technologie, ale to jest też tak zwane rękodzieło w postaci no, chociażby różnych figurek, różnych innych suwenirów. Także, no o! Strefa retro giełdowa, ale nie tylko retro giełdowa, bo będzie można powiedzieć oczywiście stare konsole, stare gry, ale też współczesne, bo też chociażby jednym z partnerów takich jest sklep Computronic, który no przecież wiemy jest jednym z takich topowych sprzedawców na rynku polskim, więc pewnie też w nowy sprzęt będzie można się zaopatrzyć. No, zakładam, że dużo się będzie działo, więc już dzisiaj każdego z radiosłuchaczy Meloradia zapraszam.
8: Jak to się stało, że strefa retro tak się powiększyła z roku na rok?
10: Myślę, że to jest spowodowane też no, dużym zainteresowaniem, a też no, jest pewnego rodzaju trochę pustka. Może nie w takim dosłownym tego słowa znaczeniu, ale kilka festiwali typowo retro się, no, kolokwialnie mówiąc, posypało. Nie ma ich w tym roku z różnych powodów, a grupa tak zwanych retromaniaków jest też dość duża. Są to najczęściej osoby 30, 40, a nawet już 50+, które no, w swoich czasach dzieciństwa miały pierwsze konsole, czy też pierwsze komputery typu C64, czy później Amiga, czy Atari, żeby być sprawiedliwym, jeżeli chodzi o poszczególne firmy, które wtedy wydawały ten sprzęt. No jeżeli jest duże zainteresowanie i zapotrzebowanie, to też się chociażby przejawiało w naszych rozmowach w ubiegłym roku, gdzie oczekiwano dodatkowych turniejów retro gamingowych. No w tamtym roku mieliśmy Unreala, turnament Mistrzostwa Polski, Quake'a 3 Arenę, Deluxe Ski Jump, czyli ten słynny nasz Małysz, no i międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Sensible World of Soccer. Więc raptem 4 tytuły, które się pojawiły, ale właśnie było zapotrzebowanie, więc w tym roku dokładamy Heroesów 3, czyli ten najpopularniejszy tytuł, jeżeli chodzi o serię Heroes. Pojawi się Colin McRae 2.0, to też ta słynna gra, która również zrewolucjonizowała świat akurat wyścigowy. Mamy też stare, akurat to nie turnieje, no ale kilka urządzeń takich, no, stojących w postaci takich ala flipperów z Mortala, czy też ze starych gier typu Galaga, to ci, którzy wiedzą. No więc jeżeli jest zapotrzebowanie, no to czemu nie? No a mamy też fajnych partnerów, którzy też kochają retro, bo tu trzeba wspomnieć o chociażby Żywieckim Stowarzyszeniu Parzenica, które jest naszym partnerem, czy też Dawne Komputery i Gry, akurat to są poznańscy nasi przyjaciele, którzy są praktycznie od samego początku z nami. No więc jeżeli jest zapotrzebowanie, wiele osób chce wrócić no niejako nostalgicznie do tamtych czasów, co też przejawia się chociażby w zainteresowaniu kupnem starych konsol, starych urządzeń. No i co ciekawe, one nadal funkcjonują. Gry się za bardzo nie zmieniły. To, co wymyślono wtedy, to teraz tylko graficznie to może obrobiono. A można powiedzieć nawet, że z tamtych epok gry może nie były piękne graficznie, ale za to nadrabiały pomysłem, jak również jakimś scenariuszem. Dzisiaj najczęściej te gry, które są, no mają troszkę inne nie tylko wymagania, one są też pewnego rodzaju odpowiedzią na wymagania osób, które w to grają. Więc no zawsze szuka się czegoś takiego wyjątkowego, a w retro sporo tych wyjątkowych takich tytułów, chociaż o kilku wspomniałem, można byłoby wymienić ich w dużej ilości.
4: Jacyś goście specjalni w tym roku?
10: To na pewno. Jeszcze bukujemy, no ale chociażby, no skoro byliśmy teraz przy tym retro, no to wystarczy wspomnieć twórcę Jussego Koskele, czyli naszego Fina, który stworzył tą grę Deluxe Ski Jump, więc na pewno będzie z nami, no będzie pan Maciej Benderski, prezes Polskiego Komitetu Sportów Nieolimpijskich, który no, zajmuje się też zawodowo tymi aspektami sztucznej inteligencji i pewnego rodzaju przepisami prawa, więc tutaj na pewno też ten poziom merytoryczny niektórych naszych prelekcji będzie bardzo wysoki. No, będą twórcy czy to gier, nasze też rodzime tutaj bielskie studia, chociażby mogę wspomnieć o Arturze Gaworze, który i robi gry planszowe, komputerowe, ale również takie, nazwijmy to, manualne, słynna tyflogra Babel, która zebrała bardzo pozytywne recenzje. Także no, na pewno sporo ciekawych osób będzie na naszym festiwalu. Będzie z nim można spotkać się, zakładam, zrobić zdjęcie, porozmawiać, bo każdy z tych, który jest z nami, no to jest bardzo pozytywna postać.
4: Jak można dostać się na wydarzenia?
10: Klasycznie, no trzeba wejść na naszą stronę bbgf.pl. O, to co ważne, to piątek, to jest też taka nasza misja jako Stowarzyszenie Sport Polska. Dzieci i młodzież szkół podstawowych, ponadpodstawowych tutaj wchodzą za darmo, korzystają z tego poprzez właśnie wyjścia ze szkół. Natomiast ci, którzy będą chcieli przyjść już jako indywidualnie, czy też rodzinami, no to trzeba wejść na naszą stronę, o której wspomniałem, wybrać odpowiednią platformę biletową, zakupić ten bilet, nie są drogie, to też gwarantuję, no i cieszyć się czasem spędzanym na naszym festiwalu w hali pod Dębowcem.
4: Dziękuję za rozmowę.
10: Ja również dziękuję, panie redaktorze, i jeszcze raz zapraszam wszystkich na nasz festiwal, który już za niecały miesiąc.
9: Mówił Tomasz Kowalik, prezes zarządu eSport Polska, organizatora Bielsko-Biała Gaming Festival. A teraz zaglądamy na Orlik, gdzie kończy się remont części obiektu. Mówi Michał Zaremski, Bielsko-Bielski Ośrodek Sportu i Rekreacji.
4: Proszę powiedzieć, co tutaj się zmieniło na Orliku?
11: No przede wszystkim wymieniono nawierzchnię boiska piłkarskiego oraz wielofunkcyjnego. Boisko piłkarskie zyskało nowy zasyp korkowy, który jest zasypem ekologicznym, także jest to taka nowość u nas w mieście. Dodatkowo na pierwszy rzut oka no, pomalowane jest bieżnia, jest nowa oferta siłowni, tak zwany street workout, który zajął miejsce siłowni takiej plenerowej. Są nowe szachy, odświeżone zostały piłkarzyki, stoły do ping-ponga. W miejsce jednej ze skoczni w dal zbudowaliśmy bulodrom o oryginalnych wymiarach 4x15. Jest także nowe boisko do mini piłki nożnej. Z tego co mniej widać, zostały też odświeżone ciągi komunikacyjne, ławki, elewacja budynku. Remontowane są również szatnie i ogólnodostępne ubikacje.
4: Te szachy, to może dodajmy, że to nie są zwykłe szachy, tylko szachy w wersji XXXL.
11: Tak jest, ale zapewniam, że pionki na szachownicy są dość lekkie, także od dziecka do dziadka każdy może spróbować swoich sił. Jest to taka ponadczasowa gra, także myślę, że znajdzie tutaj wielu amatorów. Tak samo bulodrom, gra w petankę jest też grą, którą można grać właśnie w różnym wieku, także zapraszamy do skorzystania z oferty odświeżonego Orlika przy ulicy Słowackiego 27B.
4: Przepraszam, że tak negatywnie, ale nie ma obaw, że te figury szachowe poginą?
11: No... I zawsze obawa jest, ale też przy modernizacji został wymieniony również cały system monitoringu. Jest on bardzo dokładny, także mam nadzieję, że pomoże on cieszyć się nam wszystkim z takiej świeżości przez długi czas.
8: Czyli jak ktoś porwie królową, to go znajdziemy. Jeszcze jeden element tutaj, nie wiem, czy pan o nim wspomniał, ale jest tablica z wynikami przy boisku.
11: Tak, jest tablica, wskazuje ona też czas, więc dla każdego użytkownika będzie ona pomocna, a także do rozgrywek piłki nożnej będzie wiadomo, ile jeszcze mają zawodnicy czasu oraz jaki jest wynik. Można też ten zegar obserwować z trybuny, które też wymieniliśmy wszystkie siedziska.
8: Jaki był koszt takiej inwestycji?
11: Koszt oscyluje w granicach 2,7 miliona złotych. Milion jest formą dotacji od ministerstwa, resztę pokryło miasto.
8: I od kiedy mieszkańcy będą mogli cieszyć się nowym obiektem?
11: Oficjalnie otworzymy go we wrześniu. Trwają jeszcze prace odbiorowe. Myślę, że już od weekendu, od 5 września będzie można cieszyć się z górnej płyty, a na szatnię jeszcze poczekamy kilka dni.
9: O remoncie Orlika przy ulicy Słowackiego w Bielsku-Białej mówił Michał Zarębski, Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałabym sobie zrobić wróbi permanentne, tak w ramach upiększenia.
2: 200 w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może...

0: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
2: Wyjazd na maksa.
1: Nowy sezon Down the Road. Już dziś o 22 w TTV.
3: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia. Po reklamie.

0: Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
1: Jonasz Cecerski, witam serdecznie i zapraszam na magazyn. W ramach Promenady Kultury na ulicy Zamkowej w Bielsku-Białej odbyły się zawody deskorolkowe. Ich organizatorem była szkoła deskorolki Skate Space. Rozmawiam dzisiaj z jej założycielem. Mój gość był również na tyle uprzejmy, by nauczyć mnie podstaw deskorolki, a nigdy wcześniej tego nie robiłem. Zanim usłyszycie, jak wyglądała ta lekcja, poznajmy trochę lepiej naszego dzisiejszego gościa.
2: Nazywam się Michał Krzywonos, prowadzę szkołę deskorolki Skate Space. Uczymy w Czechowicach, w Bielsku, w Kętach, w Oświęcimiu. Teraz już jest więcej trenerów, nie tylko ja, tylko jest już większa ekipa. Klaudia, Remek, Arek, Mati. To my tworzymy szkołę deskorolki Skate Space. Do tego prowadzę profil deskorolkowy Skate Story, na którym wrzucam takie deskorolkowe media, nagłaśniam pato skateparki, czyli buble, które nie powinny powstać, i promuję deskorolkę.
1: My byliśmy dzisiaj tutaj na skateparku w Czechowicach, Dziedzicach. To chyba się nie klasyfikuje jako pato skatepark.
2: Na szczęście władze miasta odezwały się do mnie przed budową tego skateparku i tutaj mogliśmy wpłynąć na to, kto buduje, jaki skatepark buduje. Ograniczał nas tylko i wyłącznie budżet, bo wiadomo, plany były takie, żeby zbudować betonowy, bardziej kreatywny skatepark. Niestety to są już budżety ponad 1 000 000 zł, ale w kosztach 300 tysięcy złotych udało się zbudować skatepark, który jest wykonany poprawnie. Niestety nie jest betonowy, więc za ileś tam lat niestety będzie zniszczony i będzie potrzebna wymiana. Ale to, co się udało wywalczyć przede wszystkim, to posadzka, bo były plany, żeby jakiś asfalt zrobić. Wcześniej tutaj była kostka brukowa, po czym się bardzo źle jeździło i to się klasyfikowało do pato skateparków, czyli do tych bubli. Na szczęście udało się zrobić mega fajną posadzkę, równą, gładką i na lata.
1: A jak ta infrastruktura tutaj wygląda na Podbeskidziu, w innych miastach?
2: Ogólnie uważam, że w Polsce dzieje się bardzo dużo wokół skateparków i kiedyś, jak patrzyliśmy, jak ja zaczynałem jeździć na deskorolce, te 20 lat temu, nawet 10 lat temu, to patrzyliśmy na Amerykę, wow, jakie tam są skateparki, tam już od lat to jest w ogóle popularne, stamtąd pochodzi też deskorolka, więc tam patrzyliśmy z niedowierzaniem, jakie są skateparki. Dzisiaj uważam, że mamy to u nas w Polsce i też mieszkamy w takim miejscu, Bielsko, Czechowice, że mamy dosyć blisko do tych najlepszych skateparków, bo dla mnie najlepsze skateparki są w Rybniku, w Jaworznie, w Katowicach, w Wojkowicach, a to wszystko jest tutaj na terenie Śląska. Również w Brzeszczach mamy ciekawy skatepark. To już jest Małopolska, ale wiadomo, mamy 15-20 minut, żeby tam dojechać.
1: Okej, okay, czyli nie ma źle, jest gdzie trenować, jest gdzie jeździć. Ty też mówiłeś o tym, że uczysz, już nie robisz tego sam, ale też uczysz innych ludzi jeździć. Mnie na przykład zaczęły trochę tam coś pokazałeś, chociaż pierwszy raz w ogóle wchodziłem na deskorolkę. Jak wygląda ta nauka? Przychodzą do ciebie też tacy zieloni jak ja, którzy pierwszy raz wchodzą na tą deskorolkę, czy są też ludzie z większym doświadczeniem?
2: Przede wszystkim przychodzą osoby zielone, tak jak ty, czyli od podstaw. No i to jest chyba najlepszy wybór, bo na początku tych upadków się zdarza najwięcej. Bardzo łatwo się jest wywalić na deskorolce, nie mając tych podstaw, czyli nie wiedząc, gdzie się przechylić. Czasami obserwowałem, jak ktoś tam próbuje zjechać z rampy, no to zawsze się to kończyło mocną glebą. Tutaj zaczynając z instruktorem, no to jesteśmy w stanie bezpiecznie pojąć te podstawy. Potem można już pójść dalej i samemu się uczyć, ale też przychodzą osoby, które na przykład kiedyś jeździły i chcą wrócić do tego, chcą zwiększyć swój poziom, więc kilka takich osób było, które już przyszły z jakimś poziomem i chciały go rozwijać. Jednak większość to są osoby początkujące.
1: Moim dzisiejszym gościem jest Michał Krzywonos ze szkoły deskorolki Skate Space, która działa m.in. w Bielsku-Białej i Czechowicach-Dziedzicach. Zanim jeszcze zaczęliśmy rozmawiać, dostałem od Michała pokazową lekcję deskorolki. Nigdy wcześniej tego nie robiłem, dlatego musieliśmy zacząć od podstaw.
2: No to teraz mamy podstawę podstaw, czyli to, jak jeździć w jakiej pozycji na deskorolce. Mhm. Czy wiesz, którą nogę masz na hulajnodze, na snowboardzie, może jeździłeś, która jest z przodu?
3: Prawa nożnie.
2: Dobra, to tak samo jak ja, stań sobie z drugiej strony deski.
3: Dobra.
2: I teraz tak, lewa noga idzie na dwie śrubeczki, z drugiej strony stań, tak żebyś był przede mną. Tylnia noga na koniec deski, to jest pozycja numer jeden.
4: Lubimy mieć ugięte kolanka i lekko pochyleni do przodu, bo jeżeli się przechylimy na tył, no to nas wyrzuci, jeżeli nie będziemy mieli gum zabezpieczających, no nie? Pozycja numer 1 do jazdy, pozycja numer 2, przejście na tył deskorolki, czyli na taila.
3: Wszystko tak?
4: Hop, spróbuj. Złapać równowagę. Dobra. I z powrotem, pyk, mamy to. Powtórz sobie to 5 razy.
3: Dobra. Tutaj faktycznie na kołach teraz są założone takie gumy, które sprawiają, że to nie odjeżdża.
4: Tak, tak, tak. Na początku właśnie jest ten problem, no bo dużo osób się przechyli na jedną nogę i ta deska odjeżdża i są gleby. Więc na początek albo robimy to na trawie, gdzie na trawie nikomu nie odjedzie deska, albo zakładamy gumy na koła, które powodują, że deska nie odjedzie. No jest bezpieczniej, jesteś w stanie sobie to przećwiczyć na sucho, a potem dopiero ściągamy gumę i będziesz rozumiał wszystko, co trzeba zrobić, no nie? Dobra, to była pozycja numer 1, 2. Teraz pozycja do odpychania. Tutaj bioderko by nas nie puszczało, gdybyśmy stali po prostu na desce w taki sposób. Dlatego potrzebujemy przednią nogę dzióbkiem buta skierować w kierunku jazdy. Bo jeżeli dasz za daleko przednią nogę, to ona wejdzie naprzód deskorolki, czyli na nosa. Jeżeli staniesz na niej, to wtedy się deska przechyli i wywrócisz do przodu.
3: Okej.
4: Dlatego staramy się trzymać dystans od tego przodu deskorolki. Teraz tak, stajesz sobie na tej jednej nodze, ciężar ciała na lewej, czyli tej, którą masz z przodu. Odpychasz się i dokładasz nogę szeroko. Dużo osób daje nogi na początku wąsko, a wtedy nasza równowaga jest znikoma na desce, więc fajnie od razu celować do końca. Oczywiście mieć na uwadze to, żeby nie przesadzić, no bo chwila, moment, tu przesadzisz, odjedziesz i będzie szpagat.
1: Po tym jak opanowałem podstawy jazdy na deskorolce, przyszedł czas na mój pierwszy trik.
4: Jeszcze korzystając z tego, że mamy gumki, zrobię ci taką podstawę do oli, czyli podskoku. To jest taki trik, który na początku jest bardzo mile widziany i raczej osoby chcą się go nauczyć. Na początek przechyl się na przednią nogę i podskocz z przedniej nogi i wyląduj szeroko na desce. Zamortyzuj, zrób lekki przysiad na lądowaniu. Zrób tak 5 podskoków. No, śmiało, śmiało, działaj.
1: Jak wszystkie początki, było to niełatwe, potrzeba było wielu prób.
4: Super, już prawie robisz. O, jeszcze mocniej uderzysz ten tył, czyli prawą nogą i wtedy już się odbijasz. Gdzieś to jest już.
1: W końcu po kilkunastu minutach udało się.
4: Pyk! Pierwsze oli w życiu zaliczone. Co prawda centymetr, ale
3: może być.
4: Na pierwszy raz jest ekstra. Gratulacje.
1: Jazdy na deskorolce uczył mnie mój dzisiejszy gość Michał Krzywonos ze szkoły deskorolki Skate Space. Rozmawiamy nie tylko na temat samego sportu, ale również na temat kultury, która się wokół niego wytworzyła.
5: Wspomniałeś o jeżdżeniu 20 lat temu, czyli trochę doświadczenia masz. Możesz porównać, jak to wyglądało kiedyś, kiedy ty zaczynałeś, a jak wygląda to dzisiaj?

0: Spędzaliśmy ten czas od rana do wieczora na deskach, ale no próbowaliśmy metodą prób i błędów i no niestety mi to zajęło rok, zanim się nauczyłem, czyli no było dużo trudniej. Dzisiaj też mamy poradniki na YouTube, które możemy sobie włączyć i też samodzielnie gdzieś możemy się tego nauczyć dużo szybciej. Wiadomo, jednak nic nie zastąpi tego kontaktu z instruktorem, wyciągania tych błędów, analizowania, nagrywania tego w slow motion, oglądania tego potem w zwolnionym tempie, żeby zobaczyć każdy szczegół i jak to wyglądało kiedy. No kiedyś na pewno deskorolka była postrzegana dużo mniej jako sport, bardziej jako taki wandalizm, zwłaszcza, że kiedy nie było skateparków, no to my wychodziliśmy z tą deską na miasto. No i na mieście to już się nie podobało ludziom, bo było głośne, czasami skakiwaliśmy przez schody, które gdzieś tam jak uderzyliśmy, no to one się kruszyły, więc wiadomo, ludzie raczej negatywnie reagowali na deskorolkę. Dzisiaj w związku z tym, że deskorolka weszła na olimpiadę w 2020 Tokio, akurat igrzyska się odbyły w 2021, to od wtedy no zauważyłem, że podejście mocno się zmieniło. Dużo bardziej społeczeństwo jest otwarte na deskorolkę i dodatkowo rodzice, tak jak wtedy nas hamowali, mówili nie jeździ na deskorolce, bo się połamiesz, że to deskorolka to jest coś negatywnego. Raczej wszyscy moi znajomi tak mieli. To teraz jest na odwrót. Teraz to rodzice wyciągają tych dzieciaków z domów i mówią idź na deskorolkę, to jest coś fajnego, coś zdrowszego niż siedzenie w domu.
1: Czyli jest taki mit wokół deskorolki, że to jest sport dla wandali.
0: Myślę, że kiedyś tak było. Myślę, że to też kojarzyło się bardziej negatywnie kiedyś. Dzisiaj jednak jak przyjdziemy na skatepark, no to oprócz wiadomo młodzieży, która gdzieś tam czasami bardziej szalenie się zachowuje, to jest bardzo dużo dzieciaków z rodzicami, którzy w kulturalny sposób i sportowy trenują.
1: Jakie cechy są potrzebne dla kogoś, kto chce uprawiać ten sport?
0: Myślę, że może zacząć każdy, niezależnie od cech, ale myślę, że docelowo deskorolka uczy cierpliwości. Bo jednak zanim my zrobimy jakiś trik, oczywiście ja tu ci pokazałem takie podstawy, których się nauczyłeś szybko, żebyś miał szybką gratyfikację i żebyś był zadowolony z treningu, ale docelowo są triki, które uczymy się po prostu latami i czasami mamy taki dzień na deskorolce, że na przykład jeździmy 4 godziny i przez 4 godziny nie wychodzi żaden trik. Ja ostatnio chciałem zrobić pewien trik i jego uczyłem się przez 4 dni. No myślę, że to uczy takiej no mega cierpliwości do tego, że w końcu gdzieś tam się uda. Myślę, że to też w życiu przenoszę na biznes i na przykład tworząc biznesy inne, no to nie poddaję się. Wiem, że to jest proces i wiem, że to kiedyś w końcu wyjdzie.
1: Parę słów o bezpieczeństwie może?
0: No przede wszystkim bezpieczeństwo na skateparku. Może zacznijmy od tego, że na skateparku jest dużo dzieciaków, które nie są kontrolowane przez rodziców, puszczone jak na plac zabaw. To chyba rodzi najwięcej niebezpieczeństwa, bo te dzieciaki po pierwsze nie wiedzą, jak się porusza cała ekipa na skateparku, że zjeżdżamy z jednej rampy, to jedziemy na drugą rampę. Oni często wchodzą na przekór gdzieś tam w ten kierunek jazdy. No tutaj jest największe niebezpieczeństwo, zwłaszcza jak te dzieciaki też nie mają kasków. No a nie jest to wyjątek, jednak to się dzieje dosyć często, że te dzieciaki traktują skatepark jak plac zabaw, a rodzice nie są świadomi tego, że tam chwila, moment, ktoś może wjechać, może stać się niebezpiecznie. Były sytuacje, gdzie nawet lata temu rowerzysta, żeby nie wjechać w dziecko, wjechał w ścianę i to była akurat sytuacja, gdzie on zmarł, bo uderzenie było tak mocne. No my akurat skejci trochę nie lubimy kasków, jednak te Mistrzostwa Świata, gdzieś tam największe zawody odbywają się bez kasków, ale no wiadomo, na zajęciach my wymagamy kasku i też młodsze osoby już przepisowo muszą nosić kask. No jest to polecane, ale tak jak mówię, no w społeczeństwie deskorolkowym, nawet teraz organizując zawody, no to robiłem takie mini wywiady z babciami, które tam przeszły, no i te babcie mówiły, fajne, ale zakładać kask. No jednak wiem, że to społeczeństwo jest nauczone nie noszenia kasku, przynajmniej ci starsi skaterzy. Będzie ciężko ich namówić, no ale miejmy nadzieję, że w związku z tym, że teraz idzie nowe społeczeństwo, młodsza ekipa i oni już jeżdżą w kaskach, myślę, że te kaski zostaną już na głowach.
1: Jako Skate Space uczestniczyliście w wydarzeniu tutaj miejskim na zamkniętej ulicy Zamkowej. Powiedz mi, jak wyglądała ta współpraca?
0: Tak, odezwała się do mnie Ania z Happy Bike Beskidy. Organizowała wydarzenie przede wszystkim rowerowe, ale gdzieś zostaliśmy poleceni przez Lucze Arena, którzy prowadzą takie zajęcia, ale rolkowe. Zostaliśmy poleceni, gdzieś tam

0: na ostatni moment, chwilę przed całym wydarzeniem, zostaliśmy zapytani, czy mamy ochotę tam zrobić wydarzenie. No, zamknięta główna droga w Bielsku, ulica Zamkowa, piękne tło. Bez wahania się zgodziłem. Potem dopiero się okazało, że jednak jest to dosyć trudne, no bo gdzieś nie mieliśmy budżetu, więc musieliśmy zająć się tym sami, więc zacząłem pisać do sponsorów, żeby otrzymać w zamian za reklamę jakieś wsparcie, żebyśmy mogli wybudować przeszkody, dać nagrody i tak dalej. No dosyć długo nie miałem żadnego odzewu. Wszystko się zmieniło 2 tygodnie przed samym eventem, bo wtedy zacząłem się odzywać bardziej do znajomych, do osób, które znałem i bardzo dużo osób wsparło nas i finansowo, i rzeczowo, tak że poczułem już energię, że zrobimy ten event. No i zrobiliśmy.
1: Moim gościem jest Michał Krzywonos ze szkoły deskorolki Skate Space, która działa m.in. w Bielsku Białej i Czechowicach-Dziedzicach. Po przerwie usłyszymy więcej o zawodach, które zostały zorganizowane przez szkołę w ramach Promenady Kultury.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
1: Jonasz Cecerski, witam serdecznie i zapraszam na magazyn. Wracamy do rozmowy z Michałem Krzywonosem, czyli instruktorem ze szkoły deskorolki Skate Space. Szkoła działa m.in. w Bielsku Białej i Czechowicach-Dziedzicach. Sam miałem okazję pod okiem Michała nauczyć się podstaw deskorolki. Niedawno szkoła organizowała zawody deskorolkowe na Promenadzie Kultury na jeszcze wtedy zamkniętej ulicy Zamkowej. Usłyszycie więcej szczegółów na temat organizacji takiego wydarzenia.
3: Też jako Skate Space, trudną nazwę macie, Skate Space, jako Skate Space uczestniczyliście w wydarzeniu tutaj miejskim na zamkniętej ulicy Zamkowej. Powiedz mi, jak wyglądała ta współpraca?
0: Tak, odezwała się do mnie Ania z Happy Bike Beskidy. Organizowała wydarzenie przede wszystkim rowerowe, ale gdzieś zostaliśmy poleceni przez Lucze Arena, którzy prowadzą takie zajęcia, ale rolkowe. Zostaliśmy poleceni gdzieś tam na ostatni moment, chwilę przed całym wydarzeniem. Zostaliśmy zapytani, czy mamy ochotę tam zrobić wydarzenie. No, zamknięta główna droga w Bielsku, ulica Zamkowa, piękne tło. Bez wahania się zgodziłem. Potem dopiero się okazało, że jednak jest to dosyć trudne, no bo gdzieś nie mieliśmy budżetu, więc musieliśmy zająć się tym sami, więc zacząłem pisać do sponsorów, żeby otrzymać w zamian za reklamę jakieś wsparcie, żebyśmy mogli wybudować przeszkody, dać nagrody i tak dalej. No dosyć długo nie miałem żadnego odzewu, po prostu gdzieś tam dobijałem się, może popełniłem błąd, że do większych sponsorów od razu

0: Melo Radio.
1: Mona Lisa, mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.
2: Ja widziałem jak wychodzi.

chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

0: Radio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM. Autopromocja.
1: Tego nikt nie lubi we wrześniu.
2: Praca,
1: szkoła,
2: korki.
0: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
1: Od rana dużo pozytywnej energii.
0: I jeszcze fajniejszą muzę.
1: Świeże trendy prosto z sieci.
0: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
1: Od poniedziałku do piątku.
0: Już od 6:30.
1: Podkręcamy tempo.
0: Waldek Darłak.
1: Marcin Sikora.
0: I codziennie zrobimy ci kawę.

0: szybką kasę w Meloradio i wydają na co tylko chcesz.
1: Złapałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

Meloradio. Podkręcamy tempo. Czwartek.

Tym i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem.

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olodaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci.